nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc tam po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: W Toruniu mamy całą masę aniołów, ale najwidoczniej to nie problem, bo tak się składa, że na Starówce wylądował kolejny. Już 14. figurka aniołka ozdobiła miasto, a o tym, gdzie możemy ją podziwiać, powiem za chwilę. Zdradzę tylko, że będzie bardzo słodko. Gustaw Nowak, zapraszam. Zaczniemy jednak od wizyty w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
2: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
1: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
3: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale chciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
1: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
4: Skąd jesteś?
5: Z Bydgoszczy.
4: Z jakiej szkoły?
5: 30.
4: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
5: Osiągnięcia to dwa razy laureat z angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
4: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
5: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
4: to native.
5: Tak.
4: No to łatwiej po polsku czy po angielsku ci się mówi?
5: Po angielsku zdecydowanie.
4: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
5: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
4: A stypendium będzie cennym wsparciem?
5: No tak, tak, zdecydowanie.
6: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej nr 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę,
5: część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
4: Dlaczego warto się uczyć?
5: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
6: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no, no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no, z tego to wynika. No, ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
7: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
8: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. No musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
9: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
4: Łatwo ci przychodzi nauka?
9: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Czegoś się nauczyć i tyle.
10: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
1: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję. Z auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pora przejechać się tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim na starówkę. Wolicie pieszo? Jasne, choć pewnie chciałoby się móc polecieć na skrzydłach. Ludzie nie są do tego zdolni, ale aniołki jak najbardziej. Choć na marginesie napomnę, że z żadnego biblijnego opisu nie wynika, by aniołowie mieli skrzydła. No ale mówimy o toruńskich aniołkach, a do tych skrzydełka przylgnęły już wieki temu. I tak, przechadzając się po mieście, zobaczymy już 14 słodkich figurek. A to przy Motoarenie, a to na moście Piłsudskiego, pod Krzywą Wieżą czy przy Jordankach. Kolejną odsłonięto 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Nieprzypadkowo więc aniołek ozdobił ikoniczną toruńską lodziarnię. Zapraszam na wielkie garbary, zobaczmy, jak wyglądała ceremonia odsłonięcia aniołka. Oczywiście nie zabrakło anielskiego chóru Piernikowe Nutki.
11: Anielskie! 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie.
1: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
11: Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka. Jeżeli powiem, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa, dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc rzeczywiście data nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Moto Arenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
12: Maciej Lękiewicz. Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i w ręku trzyma loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda. To jest lód o smaku takim, jaki każdy lubi najbardziej.
13: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu lenek.
1: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura toruńskiego centrum miasta.
13: Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy.
1: Mamy już 14 aniołków, a co z kolejnymi? Figurek będzie wciąż przybywać, kontynuuje Drygalski.
13: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
1: Pierwszego aniołka w Toruniu odsłonięto w połowie maja 2025. Oznacza to, że figurki są już z nami od ponad roku i można pokusić się na małe podsumowanie. Jak pomysł sprawdził się w praktyce? O to zapytałem dyrektora Drygalskiego.
13: Powiem tak, mamy taką aplikację, czy stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne. Nie nadążamy, prawdę mówiąc, z dodrukiem tych map, bo trzeba pamiętać, że musimy je aktualizować, bo pojawiają się kolejne anioły, no więc co miesiąc jakaś partia tych map musi zostać puszczona w obieg. Dodatkowo to, co dzieje się w sieci, same pozytywne komentarze, mimo że początkowo projekt wzbudzał jakieś niepokoje, czy wręcz nawet kontrowersje o obecność w zespole staromiejskim, na dzisiaj te głosy umilkły i wydaje mi się, że mamy po prostu dobry, nowy projekt, produkt turystyczny na Starówce.
1: Aniołków będzie więcej i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać nasze miasto za kilka lat, gdy będzie ich, dajmy na to, 50, 80 lub 100. A może warto pomyśleć nad jakimiś alternatywnymi aniołkami. Na przykład łabądek, na wspomnienie ptasiej grypy, w trakcie której o Toruniu było głośno w całej Polsce, między innymi ze względu na wiklinowy pomnik łabędzia. Pamiętacie? Albo aniołek słoniątko, na pamiątkę przemarszu słonia przez ulicę Szeroką, tuż po zakończeniu jej wielkiego remontu. Lećmy dalej. Gustawek, przypominający o filmie Prawo i Pięść kręconym w Toruniu z niezapomnianą kreacją Gustawa Cholubka. Albo coś bardziej kontrowersyjnego. Uniwersamek, wskazujący wielką dziurę nieopodal gotyckiej Starówki. Wykidajłek, instruujący turystów z Bydgoszczy, jakich żartów lepiej nie opowiadać na Szerokiej. Albo Lewobrzeżuś, przypominający władzom miasta o kujawskiej części Torunia. Pomysłów rodzi się wiele, a ja nie miałbym nic przeciwko Melusiowi. A wy macie jakieś pomysły?
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Toruńska grafika kończy 80 lat. To niczego sobie wynik. Gustaw Nowak, zapraszam. Z tej okazji zaprosiłem do studia doktora habilitowanego Tomasza Barczyka, profesora UMK. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Od jak dawna związany jest pan z Katedrą Grafiki?
14: Pracuję w Katedrze Grafiki od 2002 roku, czyli od 24 lat.
1: No to już zdążył pan poznać wszelkie zakamarki.
14: Zdążyłem poznać zakamarki, historię. Byłem świadkiem zmian kilku pokoleń kierowników, konkretnie trzech.

0: według słów już nieżyjącego, legendarnego kierownika katedry, który mówił, nie wiem czy dobrze zacytuję z pamięci, że tylko praca nad własną twórczością, nad własną grafiką pozwala wyzbyć się jakiegoś takiego skostnienia i takiego suchego teoretyzowania. Więc tak, praca naukowa to też dla artystów, pedagogów praca artystyczna.
1: A więc jest pan aktywny, po prostu.
0: Jestem aktywny, staram się, tak.
1: Dobrze, ja tak troszkę czytałem zarówno o katedrze grafiki, jak i o panu samym, bo pan przecież pochodzi z Chełma, uczęszczał pan do...
0: Z Chełma.
1: Jedna literka 500 kilometrów się robi. Do liceum uczęszczał pan z kolei w Lublinie, także trochę tego, trochę Polski pan zwiedził.
0: Tak, jeśli chodzi, pyta pan o edukację. I wydaje mi się, że to jest cenne w kontekście tej katedry, naszej katedry grafiki, bo tak naprawdę Torunian w katedrze jest naprawdę garstka. Czyli na 11 pracowników i pracowniczek naukowych czy artystycznych dydaktyków, to tak naprawdę 2 czy 3 osoby są z Torunia. Cała reszta, łącznie z naszym kierownikiem, który jest z Białegostoku, to są ludzie przyjezdni i być może tak dobrze nam się współpracuje ze sobą.
1: A to dlaczego tak jest? Czy Toruń po prostu nie potrafi produkować grafików tak tutaj, na miejscu, czy musi sięgać po tych zdolnych z innych rejonów?
0: Produkować to jest może nie na miejscu, ale rzeczywiście coś jest z tym na rzeczy, bo jest bardzo duże zainteresowanie grafiką. Kierunek grafika w ogóle nie ma problemu z naborem, więc tutaj studenci się zawsze znajdą i tutaj jest jeden z, według ostatnich indeksów, rankingów, grafika chyba ma najwyższy poziom chęci zdawania, tak, czy rekrutacyjny indeks. Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest dużo ośrodków, potworzyło się w Polsce lokalnej. Kiedyś tak naprawdę, kiedy ja zaczynałem studia, to były tylko w zasadzie akademie i Wydział Sztuk Pięknych i jeszcze Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie, jeszcze coś w Zielonej Górze. Czyli tych punktów, gdzie można było kształcić się graficznie, było naprawdę na palcach dwóch rąk można było policzyć. Teraz w Polsce tych miejsc, gdzie kształci się grafików, jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, wracając do pana pytania, taka świeża krew z zewnątrz, też nie wiem skąd się bierze. Znaczy ja, to byłoby za długo powiedzieć, znaczy jak tutaj trafiłem do Torunia, ale no, spodobało mi się samo miejsce. I pierwotnie nie chciałem studiować grafiki, chciałem studiować malarstwo, ale poznając grafikę w Toruniu, zobaczyłem, że ten proces przygotowywania, bo bycie grafikiem to nie jest tylko wyprodukowanie tej pracy, którą oglądamy na papierze. Myślenie graficzne to jest takie myślenie od przygotowania matrycy aż do tego efektu końcowego. Trochę odbiegam od pana pytania, ale nie wiem dlaczego ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. Być może to jest, no coś trzeba poczuć. No.
1: A być może to jest połączone z historią tego miejsca, no bo przecież sama katedra grafiki Łemka została stworzona przez profesorów, którzy przybyli tutaj z Wilna.
0: Być może ta energia jakaś gdzieś tam jest w powietrzu, bo jednak ilość tych atomów jest ciągle taka sama i być może ten taki tułaczy aspekt tego tutaj ma na rzeczy. Ciekawa uwaga.
1: Jeżeli już mówimy o historii, no to wypadałoby też wymienić jakieś znamienite nazwiska.
0: Ojców założycieli, tak, to przy okazji by już upadły te nazwiska wielokrotnie, czyli Hoppen, Niesiołowski, Koźma Czuryło, więc te nazwiska Wileńczyków, którzy sprowadzili się tutaj do Toruniu i otworzyli Wydział Sztuk Pięknych, jest kilka. Budynek Przymoniuszki, ten taki biały budynek Pałac, który jest obok Wydziału Fizyki, to kiedyś był budynek Wydziału, znaczy tam, gdzie była grafika. No ale to się zaczęło, prawda? Tutaj to jest historia. Wydaje mi się, że sama grafika, jak mówimy o grafice artystycznej, tak? Bo to też jest niszowa sprawa, ale większość ludzi, których zapytamy, prawda, co znaczy grafika, od razu sobie pomyśli, że to jest coś związanego z komputerem, prawda? Nie wszyscy wiedzą, co to jest grafika artystyczna.
1: No to wyjaśnijmy, poproszę.
0: A proszę mi wierzyć, że grafika artystyczna, którą na pewno wszyscy wiedzą, co są pieczątki, prawda? Co to jest drzeworyt, linoryt. Znaczy, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta wiedza nie jest wiedzą szeroką o grafice artystycznej, czyli o tych podstawowych 4 pracowniach, które tutaj mamy, tych tradycyjnych, czyli pracowni litografii, pracowni wypukodruków, w której jest drzeworyt, linoryt, pracowni technik metalowych, czyli to, o czym operował

0: Rembrandt, Dürer, czyli Aquafort, Aquatinta, czy Suchoryt, tak, czy i technika serigrafii, czyli dość nowa technika, najnowsza, która też w Toruniu była jako pierwsza na uczelniach artystycznych, czyli to popularnie zwane sitodruk. Ale wydaje mi się, że mniej ta grafika artystyczna to jest taką dość niszową sprawą, ale bardzo dobrą marką polską. Wiemy albo nie wiemy wszyscy, że Polska ma bardzo mało rzeczy takich, których może się poszczycić za granicą, albo może inaczej. Bardzo mało jest dyscyplin albo rzeczy, których ludzie za granicą znają. Znaczy, że wiedzą, że to jest polskie, oprócz, nie wiem, Chopina, nie wiem, jazzmenów, prawda, to proszę sobie pomyśleć, że grafika polska jest taką samą dyscypliną, która oczywiście przez środowisko, ale jest rozpoznawalna. Czyli jeśli pojadę do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Hiszpanii, Francji, Anglii, czy gdziekolwiek indziej na świecie i powiem, że jestem grafikiem z Polski, to od razu zyskam jakiś szacunek i będą wiedzieć, że prezentuję sobą jakąś klasę.
1: I absolwenci grafiki UMK też są znani.
0: I absolwenci grafiki UMK też są znani, tak.
1: Tutaj wystarczy wymienić Iwonę Chmielewską na przykład, czy Jacka Jerkę.
0: Ilustratorkę, tak. Czy Kubę Banacha, który jest świetnym ilustratorem i trafia na, nie wiem, na koszulki, ale też realizuje różne tak. Tych absolwentów staramy się wykształcić bardzo dobrze.
1: Czyli da się stąd wypłynąć na międzynarodowe wody.
0: Wydaje mi się, że tak, ale to też zależy od ludzi, prawda, bo wszystko to jest kwestia samego tego adepta sztuki, który tak naprawdę kończy, jego zaangażowania, jego determinacji, żeby coś na tym polu robić.
1: Wymienił pan przed chwilą te liczne techniki, bardzo często czasochłonne. Ja jestem pełen podziwu i szacunku dla osób, które się tym zajmują, no bo przejście od pomysłu do realizacji, do gotowej pracy, no to jest naprawdę trud. Kiedyś obserwowałem, jak to wszystko wygląda i to nie jest tak, że się weźmie kartkę papieru, narysuje i gotowe.
0: Czasem tak jest, bo mamy do czynienia na przykład z autolitografią, która jest techniką taką, gdzie najbardziej manualną, czyli na przykład to, co prezentował sobą Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski to jest pan artysta, malarz, którego jest w muzeum w pobliskiej Bydgoszczy.
1: Pozdrawiamy.
0: Jego pamięci, jego osobie. On rysował na specjalnie spreparowanym papierze i potem te rysunki przenosił na kamień, z którego były drukowane już odbitki.
1: Ale znając artystów, to pewnie sam ten papier preparował.
0: Pewnie znając też tamte czasy, prawda? To tak.
1: O tym przygotowaniu też mówię, że to też wiąże się z tym całym...
0: Technologia.
1: Tak.
0: Znaczy, to jest nieodzowne niestety, ale z drugiej strony... Bo chociaż grafika artystyczna jest taką dyscypliną dość niszową, to wydaje mi się, że to też jest jej piękno. W tej technologii, w tym warsztacie, w tym, że nic nie dzieje się natychmiastowo, prawda? Nie mamy tutaj w ogóle sztucznej inteligencji, nawet na poziomie korekty tekstów, prawda, w Wordzie. Więc tutaj wszystko rzeczywiście powstaje manualnie. Być może w dobie cyfryzacji, w dobie takiej szybkości życia czy takiego przekazu medialnego, w wirtualności świata, to jest być może taka chęć studiowania, czyli ludzie widzą, że jest taka potrzeba oderwania się od tego ekranu, od tej wirtualnej rzeczywistości i zrobienia coś własnymi rękami, czegoś, co nie powstaje też natychmiastowo, tak jak pan zauważył, tak jak, nie wiem, wszelkiego rodzaju rzemiosło, prawda, chociaż grafika z jednej strony, to też trzeba pamiętać o tym, że ona wyrosła z rzemiosła, prawda? Druk był rzeczą jakąś służebną w stosunku do szerzenia informacji, prawda? Rozpowszechniania tej informacji, to na sesji, która była w tydzień temu, znaczy w ubiegły piątek, sesji naukowej poświęconej właśnie 80-leciu grafiki, padły takie słowa, że grafika kiedyś była narzędziem propagandowym, to znaczy, ja mówię o takich zamierzchłych czasach, czyli ktoś, kto teraz możemy sobie w internecie wszystko sprawdzić, zobaczyć, nie wiem, pojechać nawet, to polecieć do Rzymu, to jest przecież chwila, prawda? Ale kiedyś ludzie w, nie wiem, w północnej w Polsce czy na całym świecie znali Kaplicę Sykstyńską z Rycin, prawda? Nie dlatego, że tam byli. Teraz możemy sobie w internecie wszystko sprawdzić, zobaczyć, nie wiem, pojechać nawet, to polecieć do Rzymu, to jest przecież chwila, prawda? Ale kiedyś ludzie w, nie wiem, w północnej w Polsce czy na całym świecie znali Kaplicę Sykstyńską z Rycin, prawda? Nie dlatego, że tam byli, tylko dlatego, że był przekaz właśnie ten graficzny.
1: Rozmawiam z profesorem UMK Tomaszem Barczykiem z Katedry Grafiki UMK. Powtórzmy, że kształcąc się na toruńskiej grafice poznamy najróżniejsze techniki. Grafika komputerowa też ma swoje miejsce.
0: No, niedawno, jakiś czas temu do tych czterech tradycyjnych pracowni, które są na każdej ASP, czyli litografii, wypukłodruku, wklęsłodruku i serigrafii, dołączyła do nas piąta pracownia grafiki multimedialnej, gdzie studenci właśnie uczą się o animacji, o obrazie cyfrowym, o fotografii, więc tutaj też nabywają te kompetencje właśnie z grafiki komputerowej tak zwanej.
1: A jeśli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Grafiki UMK, to jakie kanały powinien śledzić?
0: Wszystko jest na naszej stronie. Ja zaczynam celowo od strony internetowej, bo jednak te media nie wszyscy mają i coraz więcej osób się wycofuje z tych mediów społecznościowych. Więc na tradycyjnej stronie Wydziału Sztuk Pięknych, na tradycyjnej stronie internetowej Katedry Grafiki są wszystkie informacje na planowanych, zbliżających się wydarzeniach. No i oczywiście są te media cyfrowe, Instagram, Facebook, które no z racji czasu, tak, to signum temporis, no to jednak tutaj musimy dawać takie informacje i to też jakąś jest kanałem dystrybucji informacji takim najszybszym. Nie jesteśmy na TikToku. Nie wiem, czy możemy mówić i używać w ogóle takich nazw, przepraszam, najwyżej to się wytnie.
1: No to bądźmy na bieżąco. No i co? Zainteresujmy się grafiką zarówno tworzoną w Toruniu, jak i gdzieś indziej, no bo jest czym się interesować.
0: Kolekcjonować.
1: No właśnie, zwłaszcza tymi młodymi talentami się warto zainteresować, no bo to inwestycja.
0: Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że tak jak wszedłem tutaj do studia, sam pan powiedział, że fajnie mieć coś na ścianie. Oczywiście społeczeństwo jest takie ciągle. No nie mamy tego trybu kolekcjonowania czy wspierania, tak? Nie mamy tego we krwi, prawda? Klasa nasza średnia raczej myśli o innych dobrach luksusowych niż o sztuce, no ale w pewnym momencie jest coś takiego, że jest ta potrzeba nie wiem, posiadania czegoś na ścianie. Mało tego, sztuka istnieje z człowiekiem, podejrzewam wcześniej, zanim był ubiór, zanim była architektura, bo te figurki 30-tysięcioletnie czy malarstwo naskalne, pomijając to, skąd to się wzięło, jednak ta sztuka jest związana z człowiekiem i jest ta potrzeba zarówno tworzenia, jak i odbierania, prawda?
1: Może jak bańka nieruchomości pęknie, no to wtedy rzucimy się wszyscy na sztukę i grafikę.
0: Czego życzę, tak? Chociaż życzę też tego, żeby to nie była bańka.
1: Jasne. Doktor habilitowany Tomasz Barczyk, profesor UMK z Katedry Grafiki UMK był moim i waszym gościem. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na grafice.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez złote maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok złotych żab czy złotych aniołów mamy też złote młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji i kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać, zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
3: No kogo szukamy?
1: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
3: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą

0: o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: A czy takich osób w województwie jest wiele?
0: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie, i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
1: Jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
0: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie. Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
0: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć. Tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani. I rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia. A jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie. Więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już się jakiś temat klaruje, taki myśl przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
1: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Willa Machorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
2: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
3: Czy ma schadzkę ta żileta?
4: Szybko, senior!
5: Pozwól, piękna!
6: Ty kto jesteś?
5: To ja jestem!
6: Ja cię nie znam!
5: Już mnie nie znasz?
7: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Giletę w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
8: Przede wszystkim jest mokro.
9: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę.
8: Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego. Czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
10: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
7: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest z życiem, co jest jawą, a co jest realizmem się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
10: To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę. zabawę, nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
11: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
8: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę. Natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
12: No. Ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
11: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę? Albo wam w ogóle?
10: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej. Bo nie mam gorsetów, sukni, więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużo też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
12: Ja wczoraj straciłam perukę. jest ciekawie.
13: Każdy kocha i że każdy, bo to psy są ci mężczyźni. Też gdy któremu nie kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w trzewiach, czy gdzieś w wątpiach, sama nie wiem. Gdzieś tam w rogu coś się rusza, coś był Boże, coś się roi na świat.
14: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
1: Paweł Aigner, reżyser.
14: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
1: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Cześć, tym razem mam coś dla fanów kina grozy, a raczej teatru grozy. Choć aż tak strasznie to nie jest, chyba że spojrzymy na zjawiska, które wytyka ten spektakl. Wtedy możemy rzeczywiście się przerazić. Gustaw Nowak, zapraszam do Teatru Bajpomorski, gdzie wystawiany jest spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego.
16: Światło gotowe?
17: Dobra. Niech się stanie! Zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę.
18: Była już pierwsza po północy i deszcz z okropnym odgłosem uderzał o szyby.
19: Sięgnęliśmy jakby do sedna tej książki, a książka została napisana przez Mary Shelley nad Jeziorem Genewskim podczas Lata bez lata. To był wtedy wybuch wulkanu Tambora w Indonezji.
1: Zbigniew Lisowski, reżyser.
19: I ten wybuch Tambora w Indonezji był pierwszą wielką katastrofą klimatyczną w Europie. Tak na całym świecie zmarło chyba około 2 milionów ludzi, a Szwajcaria dostała najbardziej po głowie, bo nie było słońca, padał wulkaniczny pył z nieba i krótko mówiąc, tam się rozgrywały takie sceny rzeczywiście wręcz apokaliptyczne. 30 tysięcy uchodźców szukało jedzenia. Jedzono psy, koty, wszystko co się rusza kole z drzew i żołędzie, a nimi wszystkimi zajęła się baronowa de Krigener, która była Rosjanką, mieszkała mieszkała w Szwajcarii i zaczęła organizować przytułki, ale została wypychana z każdej miejscowości, z każdej wioski została wyrzucana. Doszło nawet do tego, że chcieli ją ukamieniować za to, że po prostu czyniła dobro i zaopiekowała się uchodźcami. Schronienie znalazła w kościele, a później została deportowana do Austrii, a z Austrii została deportowana do Rosji. To jest taka trochę klasyczna jakby sytuacja naszych pushbacków. I ten Frankenstein reportaż jakby opowiadał o tamtych czasach, a jednocześnie pokazujemy, czym jest potwór. Czym jest potwór może być dla społeczeństwa jako uchodźca, jako figura uchodźca, ale to także figura, która wymaga współczucia i miłosierdzia. A z drugiej strony pokazujemy Franka, czyli pokazujemy twór stworzony przez doktora Wiktora Frankensteina, czyli pokazujemy potwora, który potworem nie jest. U nas gra, jak to sam mówił Rafał, najmłodszy, najprzystojniejszy aktor teatru Lalek. To poszło w pracy magisterskiej, u niego zostało zaakceptowane. Więc piękny chłopak, który wchodzi jako dusza w ciało Frankiego, w ciało potwora i pokazujemy proces odrzucania go przez twórcę, bo we współczesnym świecie potrafimy zrobić wszystko, natomiast nie potrafimy chyba kochać, nie potrafimy brać odpowiedzialności za swoje dzieło. Wiktor tak się przeraził swojego dzieła tworzenia, że od niego po prostu ucieka, a z kolei pokazujemy rodzenie się zła. Tylko to zło nie jest podszyte metafizycznymi potrzebami diabła, tylko się rodzi jako sprzeciw, jako walka o to, aby Franki zaistniał w społeczeństwie i aby po prostu wywalczył swoje prawa i żeby ojciec, który go tworzy, czyli twórca, go zaakceptował. Posuwa się do ostateczności, czyli posuwa się do morderstw i pokazujemy jakby taki skrót oczywiście z powieści, bo powieść ma prawie 400 stron, więc trzeba było wybrać najważniejsze wątki dla powieści i też przenieść trochę język jakby powieściowy tutaj do naszego spektaklu. I pokazujemy, łączymy jakby, że potwór Frankenstein jest tym potworem stworzonym przez Wiktora, ale jednocześnie pokazujemy uchodźców, którzy tworzą wielkiego golema, jakby, który też się staje potworem, się staje problemem dla Europy. Co więcej, w naszym spektaklu te dwie baronowe, bo jest jedna baronowa, Decligener, jako rozum, chłodna, pragmatyczna i ona rodzi uczucie, czyli serce, i te dwie baronowe usiłują, krótko mówiąc, wprowadzić jakiś ład i porządek do tego świata, ale niestety wszyscy tutaj jakby przegrywają. Rozum kapituluje i po prostu postanawia się już nie zajmować więcej uchodźcami, tym bardziej zostaje skazana i musi wracać do Rosji, czyli do piekła, a w tym piekle uczucie może na tyle jej przeszkadzać, że przez to uczucie może się utopić, więc musi zacząć bardzo racjonalizować i zabić sobie sumienie. Więc to jest taki dramat i społeczny, i dramat ludzki podejmowanych wyborów, co więcej jest to ten teatr i ten spektakl jest takim spektaklem, gdzie mieszamy ze sobą konwencje, bo jest i teatr i armaczny, jest trochę jakby wideoklipowy, montaż jest rzeczywiście tutaj bardzo szybki i filmowy tych poszczególnych scen, ale też mamy dramat psychologiczny, reportaż, mamy zbliżenia, jeśli chodzi na aktorów, jeśli chodzi o miks kamer i chcemy pokazać dramat człowieka, czyli dramat odrzucenia, samotności, zła we współczesnym świecie. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, zastosowaliśmy też taki jakby efekt takiego teatru partycypacyjnego, że pokazujemy, że Wiktor ma marzenie stworzenia na człowieka idealnego, pozbawionego jakby wszystkich uprzedzeń. Stosujemy taki zabieg, że to widownia jakby wnosi części Frankiego na scenę. Ten Frankenstein jest stworzony z ciała społecznego jakby, symbolizuje społeczeństwo, a Wiktor symbolizuje jakby władzę nad społeczeństwem, czyli jakby też takim idziemy tropem odpowiedzialności pewnego rodzaju. A dwa, że na końcu w samym finale łamiemy w ogóle taki schemat normalnego teatru, bo łamiemy przez cały czas barierę między widzami a sceną. Widzowie też siedzą w lożach specjalnych na widowni, będą mogli ze środka całej maszyny teatralnej oglądać ten spektakl, to jest jedna rzecz. Tutaj są też przebiórki aktorów, są na oczach widzów, więc tutaj ten teatr jest pozbawiony też kulis, bo nie mam żadnych kulis. Natomiast w finale chcemy uzyskać efekt po prostu wspólnoty, czyli pokazać, że wszyscy uczestniczą w tym zdarzeniu i że wszyscy w tym zdarzeniu są zanurzeni. Taki jest jakby efekt.
11: Dla ciebie osobiście czym jest ten spektakl?
19: Myślę, że to jest taka też jakby moja wypowiedź na temat jak myślę o teatrze. Znaczy właśnie o takim teatrze społecznym, biorącym, wtrącającym się w trochę rzeczywistość, ale nie narzucającym i nie politycznym, ale jakby mówiącym o współczesnym świecie przez kostium historyczny. Przez to, co nas po prostu dotyka, bo już wtedy szeli, to była wielka katastrofa klimatyczna, ten wybuch wulkanu, a ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo, krótko mówiąc, bardzo podobny do tego świata Frankensteina, który pokazujemy na scenie.
16: On ożył?
20: Oto stał się potwór z woli człowieka, nie Boga. Człowiek go stworzył, nie Bóg. Przekręte jest takie dzieło, które niszczy porządek świata i jego prawa.
21: On jest
22: wstrętny.
23: Jest to bardzo skomplikowany spektakl w warstwie tej myślowej. Edyta Soboczyńska, gram baronową przed przemianą. Rozumną. Na pewno każdy sobie coś z niego wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że młodzież, która do nas przyjdzie, pomyśli sobie, kurczę, to to mnie dotyczy, ale tak naprawdę, to znaczy w moim odczuciu ten spektakl jest o tym, że najważniejsza jest miłość w życiu.
0: Jest to spektakl w ogóle o tolerancji, o wiecznej walce rozumu z sercem i musi wybrać rozum albo serce. Edyta Łukaszewicz-Lisowska, gram baronową de Kridener, baronową po przemianie, gram serce. Często jakby mamy to na co dzień w życiu, każdy z nas ma takie dylematy i tu też się ta walka toczy między wszystkimi jakby bohaterami. Natomiast jest to też taki spektakl na czasie, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu się dzieje. Te wszystkie wygnania, zesłania, ale myślę, że tak jak powiedziała Edyta, że naprawdę największym tym uczuciem i tym wszystkim, co chcemy przekazać młodym ludziom, to jest to, że największą wartością w życiu jest jednak miłość.
2: To jest taka miłość wzajemna, bym to nazwał. Rafał Przydocki, jestem narratorem. Poruszamy też tematy faktycznie, nie powiem, że niewspółczesne. Nie będę do końca zdradzał, bo to zapraszam na spektakl oczywiście, ale poruszamy tematy miłości właśnie do bliźniego swego, właśnie do innych, takiej wzajemnej tolerancji i miłości.
16: Ja na ten spektakl patrzę trochę z innej perspektywy. Jakub Durniat, gram Wiktora Frankensteina i jego potwora. Ja, będąc już potworem, staram się skoncentrować na mym ojcu i na relacji z moim tatą. I jest to dla mnie spektakl bardzo aktualny, jeżeli chodzi o relacje dziecko-rodzic. Ponieważ w dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadywać, rozmawiać i bardzo często podejmujemy rozwiązania, które są drastyczne dla również rodziców, dla dzieci i to jest coraz częstsze w naszym społeczeństwie. Stąd rozwiązanie tego spektaklu dla mojej postaci jest jakie jest, nie chcę go zdradzać, jak Rafał również zapraszał na spektakl, ale jest o tym, że my jako młodzież, mimo że mam 24 lata, nadal czuję się młodzieżą i tak myślę, że do 30 się nią jest. Ale...
22: Panowie, całe życie.
16: Uważam, że my jako młodzi ludzie bardzo nie potrafimy sobie radzić z pewnego rodzaju problemami, ale bardzo często szukamy na nie rozwiązania, czego dorośli ludzie nie robią. My jako młodzi ludzie podejmujemy się różnych terapii, próbujemy rozmawiać bardzo często z partnerami czy z rodzicami, natomiast nasi rodzice bardzo często nie potrafią z nami rozmawiać, nie potrafią nas wysłuchać i nie potrafią nas zaakceptować. Myślę, że to dotyczy bardzo dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczą, że ludzie widzą ten problem, poczują, że nie są sami.
23: Kolejny rodzaj jak gdyby miłości rodzicielskiej, czyli wchodzimy też na ten pułap.
0: Spektakl jakby dążył do tego, żeby nie było takiej ściany, która jest zazwyczaj w teatrze między aktorami a widownią, dlatego też widownia jest wciągana w ten spektakl. Jest jakby, staje się częścią przedstawienia, częścią nas i myślę, że chodzi nam wszystkim o to, żeby oni jakby poczuli naszą energię, a mam nadzieję, że my poczujemy też ich energię i że to będzie takie wzajemne dla nas, będzie jakieś takie wzajemne dobro płynęło dla nas z tego, że ta widownia będzie jakby razem z nami.
23: Na pewno będzie to bardzo trudny spektakl dla nas, bo będą pewne sceny na bardzo bliskim kontakcie. Młodzież, publiczność jest różna, więc ten spektakl będzie za każdym razem wymagał od nas bardzo dużego skupienia, żeby nic nas nie rozproszyło, bo emocje są duże i wszystko może wybić. A wiadomo, że widzowie też się różnie mogą zachować, dlatego my potrzebujemy publiczności po to, żeby się konfrontować.
2: Moja postać faktycznie jest... ja jestem wszędzie, ja jestem wszystkim tutaj. Opowiadam o tym coś, przeprowadzam widza przez tą historię. W pewnych momentach wcielam się w bohaterów tej historii, więc wszystko jest dla mnie, to prawda, jest to najtrudniejsza rzecz, w której biorę udział póki co, naprawdę mogę tak powiedzieć.
16: Koncepcja teatru w teatrze jest zawsze bardzo trudna, szczególnie dla aktorów. Balansujemy na bardzo cienkiej linii, kiedy to wychodzimy z roli, a kiedy w tej roli jesteśmy. I uważam, że tak jak mówiła Edyta, musimy być cały czas bardzo skupieni, pomijając aspekty techniczne, których w tym spektaklu jest bardzo dużo. Musimy być non-stop w pełnym skupieniu. Jest to wyzwanie, myślę, dla wszystkich aktorów, ponieważ, jak mówiłem, linia między wyjściem z roli, a wejściem w rolę tutaj jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć.
24: Też mówimy o teatrze grozy, jest tutaj strasznie?
16: Myślę, że jest ta straszność ubrana w taki dość zabawny sposób. Ta straszność jest pewnego rodzaju komizmem w tym spektaklu. My jako bohaterowie staramy się być straszni, staramy się być tymi okropieństwami, No ale widać, że to takie nie jest, że my chcemy coś pokazać. Dlatego mówię o tej granicy między aktorstwem, wyjściem z roli. Bo jest to bardzo delikatny temat, stąd dla jednych może być ta groza faktycznie zabawna, a dla jednych może być, no, faktycznie straszna.
17: Billo do Benza! Ależ to była jazda!
3: Wspaniała! Aż tko mi brak!
17: Mnie też!
4: Jan Gembela, kompozytor muzyki.
24: Jak wyglądała praca przy tym konkretnym spektaklu? Czy twoim zadaniem było dodanie tutaj tej nutki grozy?
4: Tak, takie było zadanie i problemem chyba było to, że premiera długo się przekładała i było dużo podejść, no, z różnych względów, ale dużo było podejść do tej pracy i ona trochę się rozciągnęła w czasie. Ale może to dobrze, bo dzięki temu trochę było więcej czasu, żeby się zastanowić, jak opleść niektóre sceny. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło.
24: Jak inspirowałeś się klasykami horroru?
4: Trochę tak, natomiast trochę nie, bo to, ten spektakl trochę łączy historię z dawnych lat ze współczesnością, więc to samo starałem się zrobić w muzyce, żeby połączyć to dawne brzmienie z czymś współczesnym. Właściwie to cała muzyka jest autorska. Ja staram się w swoich spektaklach nie robić cytatów. Był taki pomysł, żeby otwarcie jest rockowe, żeby zaczerpnąć jakąś muzykę jakiegoś znanego artysty, ale zrobiłem tak jednak, że się udało, że ta muzyka jest moja w całości.
24: Ale będzie głośno i organy usłyszymy?
4: Są organy, motywem przewodnim są też klawinety, ale to już nagrane przeze mnie. Jest też gitara z przesterem, także o zasady lasa, można powiedzieć.
5: Nazywam się Adrian Wilk i jestem choreografem.
24: Jak tutaj zapanować nad tak szeroką grupą aktorską i tak różnorodnym spektaklem?
5: Na szczęście aktorzy są profesjonalistami i współpraca z nimi to sama przyjemność, także pod tym względem bardzo dobrze się układa ich sposób poruszania, ruch czy taniec, a razem z dyrektorem i z twórcą muzyki współpracujemy też w ten sposób, że wypełniamy cały spektakl swoimi pomysłami.
24: A czy choreograf pracuje tylko nad tymi momentami tanecznymi, czy nie tylko? Czy w innych scenach też się twoja pomoc przydaje?
5: Akurat w Teatrze Lalek, jakim jest Baj Pomorski, też tutaj dokładam swoje kilka groszy do ruchu scenicznego, aby ich sposób poruszania się współgrał z postacią, którą grywają. Mają wiele zadań, wiele postaci, wiele idei również pokazują w swoim ciele, więc mam dużo roboty.
24: No to pewnie ciekawe. Ciekawe, jak ożywić tego stwora budzącego się do życia i dopiero poznającego, czym to życie jest.
5: Tak, poruszanie się będąc potworem to niewątpliwie wyzwanie, ale Kuba radzi sobie bardzo dobrze.
1: Dodam tylko, że spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia. Daty kolejnych wystawień znajdziecie na stronie internetowej Baja Pomorskiego.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, fajnie, że znów się słyszymy. Tym razem zapraszam na spacer po Starówce, a dokładniej wejdziemy do jednej z mieszczących się tam galerii. Dzieje się tam sporo i dziać będzie się też w wakacje, a co dokładnie i gdzie, to już zapraszam do posłuchania.
4: Jesteśmy w Galerii Sztuki Wozownia po raz kolejny i po raz kolejny rozmawiam z panem Jackiem Świderskim, dyrektorem wozowni. A co się dzieje w czerwcu tu w wozowni i dlaczego warto do was zajrzeć właśnie teraz?
5: Dzień dobry. Do nas jest zawsze warto zaglądać przez cały rok, ale wchodzimy w okres chyba takiej podwyższonej aktywności, bo to myślę dla wszystkich, na wszystkich działa tak słońce, również na nas. Pojawia się nowa energia, ale też nowa energia związana ze sztuką.
4: Ja też tutaj zgrzany przyszedłem i od razu informuję słuchaczy, jest tutaj chłodniej niż na zewnątrz, także tym bardziej warto.
5: Tak jest. Zapraszamy na 4 wystawy, które są dostępne do 21 czerwca. Pierwsza wystawa na Dolnej sali to jest wystawa Dariusza Kacy. To są grafiki, w większości grafiki czarno-białe. W salach laboratorium oraz archiwum udostępniamy ciekawy eksperyment. Może nie do końca eksperyment, ale jest to wynik naszej współpracy z Politechniką Bydgoską, gdzie studenci na wykładach przez cały semestr zajmowali się aranżacją przestrzeni do wystawy. Finalnie również wybrali też artystów. Po wielu, wielu naradach wybrali Karo Danek z Krakowa oraz Agnieszkę Basak-Wysotek, która jest profesorem na naszym UMK. Z kolei w sali górnej mamy wystawę już magistry Małgorzaty Glogier, która też, i to był ewenement, bo wozownia normalnie nie udostępnia swoich przestrzeni na obronę dyplomów, ale tworzymy wyjątki, na przykład dla członków Młodzieżowej Rady Galerii. Obroniła dyplom, a potem wieczorem był wernisaż. Arcyciekawa wystawa, odważne malarstwo. Zapraszam.
4: No to ten wyjątek właśnie dlatego stworzony, że te prace są tak wysokiej jakości?
5: Są bardzo wysokiej jakości, ale też od nas jest to znak, że wspieramy młodych ludzi, dajemy im sprawczość, że warto z nami być, że warto się interesować tym, co się dzieje w wozowni, warto z nami tworzyć. Przypominam, że mamy dwa kolektywy artystyczne, a te dwa kolektywy artystyczne w połączeniu z Młodzieżową Radą Galerii ogłosiły właśnie Open Call, który się powoli chyba już zamyka, na wydarzenie, które odbędzie się w sierpniu w wozowni. Będzie to okupacja wozowni w formie rezydencji artystycznych.
4: A miałem właśnie pytać, czy się zamykacie na cztery spusty w wakacje, czy wręcz przeciwnie.
5: No, wakacje to dopiero będzie jazda bez trzymanki.
4: Dobra, to do zobaczenia w takim razie.
5: Tak jest.
4: Do wozowni warto przychodzić na co dzień, ale warto też zainteresować się konkretnymi datami, konkretnymi wydarzeniami, o których powie nam jeszcze Anna Kacperska.
6: Tak, w czerwcu mamy dużo wydarzeń towarzyszących do aktualnych wystaw. Pierwsze z nich to wykład pod tytułem Piękna i Bestia, który odbędzie się już 11 czerwca o godzinie 18. Jest to kolejny wykład z cyklu, który już tutaj od jakiegoś czasu się odbywa, więc jeżeli ktoś wcześniej brał w nim udział, to może na takie kolejne, już ostatnie spotkanie z tego cyklu do nas zajrzeć. Kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 16 czerwca i jest to oprowadzanie autorskie po wystawie Ecce Homo Droga Cierpienia Małgorzaty Glogier. Jest to wystawa dyplomowa. 17 czerwca, czyli już dzień później, o godzinie 18, odbędzie się spotkanie w formie rozmowy online z panią Dorotą Sumińską, która tutaj w przestrzeni, w nawiązaniu do wystawy Nie poganiaj mnie co pół godziny, opowie o kocich zwyczajach i o tym, co nasi współlokatorzy mali mają nam do przekazania. Ta akcja będzie zorganizowana wspólnie z schroniskiem toruńskim i będziemy podczas niego też promować adopcję kociaków. I jest to właśnie bezpośredni link z wystawą Karo Danek, która prezentuje nam właśnie takie sylwetki kocie, które na głos mówią o naszych takich wewnętrznych rozterkach. I kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 21 czerwca i będzie to finisaż wystawy Graficzny Wszechświat Dariusza Kacy, podczas którego również odbędzie się oprowadzanie autorskie właśnie z artystą.
3: Mówiła Anna Kacperska, a po szczegóły tego, co i gdzie, Galeria Wozownia odsyła oczywiście na swoją stronę internetową. A teraz zapraszam na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie startuje hub technologiczny Kopernikus. Celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych i startupów. O współpracy sektora naukowego z biznesowym mówi się od dawna, a ta inicjatywa ma być jednym z konkretów. Posłuchajmy zatem, o co chodzi, a zacznie profesor Adam Kola, prorektor UMK do spraw nauki.
7: W zasadzie ruszamy już teraz, od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć. Tak naprawdę to jest narzędzie, nad którym pracujemy już od kilku lat. Tutaj liderem jest profesor Michał Polasik. Chcemy stworzyć taki mechanizm rozwojowy, który będzie służył i uczelni, i miastu, żeby innowacje przekładały się na nowe firmy, startupy i spin-offy w bardziej skuteczny sposób. Zazwyczaj to jest taki proces bardzo chaotyczny. Czasem się udaje, a zazwyczaj się nie udaje. Dzięki temu mechanizmowi, który pan profesor Polasik wymyślił, będziemy w stanie uczynić to bardziej prawdopodobnym. I to nie jest tak, że to jest tylko fikcja i pobożne życzenie, ale tego rodzaju mechanizmy napędowe innowacje zostały wprowadzane w kilku krajach i miejscach. Między innymi w Finlandii, w Oulu, które dziś jest, pomimo tego, że jest małym miastem, tak jak to jest, rzeczywiście gospodarczo bardzo szybko się rozwija, zostały wprowadzone w dużo lepszych ośrodkach, takich jak Cambridge, gdzie tam ta dzielnica innowacji się rozwija, w Oslo i w wielu innych miejscach. Chcemy wejść na tę ścieżkę. To jest celowe budowanie innowacji odpowiadające na potrzeby społeczne. Dlatego to robimy z miastem, dlatego miasto jest naszym partnerem, bo będziemy chcieli odpowiadać na to, co tutaj lokalnie jest niezbędne. Realizacją zajmą się naukowcy z uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje.
3: Więcej o hubie Kopernikus powie doktor habilitowany Michał Polasik, profesor UMK.
8: Hub Kopernikus jest to idea tworzenia nowoczesnej formy kreowania innowacji, komercjalizacji i rozwoju przedsiębiorczości wokół ośrodków wiedzy, takich jak uczelnie w naszym regionie. Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Konferencja Kopernikan Digital Forum jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, razem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju. Dzisiaj przedstawimy po pierwsze informacje o Europejskim Hubie Innowacji Cyfrowych, który finansowany ze środków Komisji Europejskiej, środków krajowych, będzie uruchomiony jeszcze w tym roku i jego głównym celem będzie zapewnienie dostępu do technologii sztucznej inteligencji i do transformacji cyfrowej firmom w naszym regionie oraz firmom finansowym, które chcą z nami współpracować. Uruchomiliśmy w tym miesiącu klaster technologii ubezpieczeniowej InsurTech Toruń, który pozwoli naszej branży ubezpieczeniowej, która zajmuje drugie miejsce w skali Polski, stworzenie silnego ośrodka promieniującego nowymi technologiami cyfrowymi dla tej branży na skalę europejską, ponieważ nowe regulacje europejskie pozwalają nam się rozwijać z dużą dynamiką. A ponadto tworzymy infrastrukturę społeczną dzięki projektowi Demo Kooperacja, która pozwoli na uzyskanie nowych źródeł finansowania i rozwoju technologicznego dla samorządu w naszym regionie.
3: O współpracy sektora biznesu i nauki mówi się od dawna, ale o konkretach nie słyszymy zbyt często. Tu konkret jest zapowiadany.
8: Myślę, że to ten proces się zaczyna, te tryby zaczynają zaskakiwać. No, potrzebne było jednak dużo dialogu, kilka lat pracy i pokazania, że tylko naprawdę zaangażowanie się we wspólne projekty pozwala tą dodatkową wartość wypracować. Nie można liczyć na to, że przedsiębiorcy, naukowcy, samorząd sami się odnajdą. Trzeba w poszczególnych praktycznych inicjatywach wypracowywać takie modele rozwiązania, które pozwolą realnie tą współpracę realizować. I widzimy pierwsze efekty, między innymi w postaci zaangażowania w Copernican Digital Forum oraz właśnie w Europejski Hub Innowacji Cyfrowych Copernicus, w którym funkcjonuje kilkanaście zaawansowanych przedsiębiorstw z branży finansowej oraz jednostek wsparcia z obszaru samorządu naszego województwa.
3: Dopytajmy jeszcze o konkrety, jak dokładnie będzie działać i wspierać Hub Copernicus, kontynuuje profesor Polasik.
8: Hub Copernicus będzie zapewniał całą infrastrukturę dla całego łańcucha wartości rozwoju nowych pomysłów, nowych technologii, czyli od etapu inkubacji, współpracy z branżą, dostarczenia wiedzy i kompetencji właśnie przez uczelnie, współpracę z klastrami w poszczególnych obszarach działającymi w naszym hubie. Następnie to, co jest istotne, aktywna rola tak zwanego venture buildingu, czyli kreowania przedsięwzięć, pozwoli tym pomysłom od razu pozyskać kapitał za pośrednictwem hubu, czyli oni nie będą musieli tego robić indywidualnie, tylko rolą hubu będzie pozyskiwanie kapitału ze źródeł krajowych, inwestorów sektorowych, a także funduszy venture capital. I takie systemowe podejście pozwoli w dużo większym stopniu zapewnić przeżywalność tych startupów, a później ich skalowanie i rozwój.
3: Copernicus Hub powstaje przy współpracy z miastem, dlatego na antenę zapraszam jeszcze prezydenta Pawła Gulewskiego.
9: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, zresztą to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły, pomysły i projekty w zakresie fintechu, cyfryzacja płatności i uważam, że to jest bardzo dobry moment o tym, żeby tą konkretyzację temu projektowi nadać. Z jednej strony od 2021 roku zmieniło się bardzo wiele. Po pierwsze, ściślej współpracujemy ze sobą. Po drugie, Uniwersytet na funkcjonowanie hubu otrzymał dofinansowanie niebagatelne 15 milionów złotych, a więc za coś jest już rozwijać. To są spore środki idee hubu. A z drugiej strony tak się złożyło, że od początku tej kadencji miasto buduje od początku z wielkim pietyzmem strefę inwestycyjną Toruń Zachód i to też potwierdzamy. Znaczy mamy środki na rozwój hubu i chcemy zabezpieczyć obszar, teren, jakiś fragment strefy inwestycyjnej Toruń Zachód pod funkcjonowanie toruńskiego hubu. Za chwilę uważam, po podpisaniu tego porozumienia, mam nadzieję, że ruszą prace dotyczące, już rozmawialiśmy o tym z władzami rektorskimi, prace ruszą odnośnie harmonogramu kolejnych działalności operacyjnych, tak żeby za chwilę słowo stało się ciałem.
3: Niech się stanie i oby z korzyścią dla Torunia i tutejszego biznesu. Rozwój hubu Copernicus będę bacznie obserwować.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, dzisiaj trochę pochodzimy po Toruniu, a raczej pozachęcamy do tego, żeby po Toruniu i po okolicach chodzić, a skoro chodzenie, no to od razu się nasuwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No i właśnie przedstawiciela PTTK-u zaprosiłem do naszego studia. Jest ze mną pan Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu właśnie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: No i co, przyszedł pan pieszo?
10: Tak, przyszedłem pieszo. Na co dzień staram się chodzić pieszo po Toruniu w szczególności.
3: No ja też się staram chodzić pieszo, zwłaszcza, że w tym roku, w ten rok wszedłem z takim postanowieniem, żeby codziennie spełniać tę liczbę kroków na smartfonie. No i już mam całkiem pokaźną serię, którą chcę podtrzymywać. Zewsząd chyba słyszymy, że warto chodzić.
10: Oczywiście, warto się w ogóle ruszać. Nie tylko chodzić, ale też turystyka rowerowa. U nas też możemy jeździć na rowerze. Często są wycieczki rowerowe, także nie tylko chodzenie.
3: Czyli nie tylko lekarze zachęcają, ale również właśnie, jak was nazwać, krajoznawcy?
10: Tak, turyści, krajoznawcy. Generalnie jesteśmy stowarzyszeniem. Nasz oddział w Toruniu, mamy 300 członków, ale zapraszamy nie tylko członków na nasze imprezy,

0: ale teraz każdy może przystąpić do naszego oddziału, każdy może zostać członkiem. Wystarczy przyjść i się zgłosić.
1: A gdzie?
0: Piekary 41, tam jest siedziba naszego oddziału, codziennie czynne biuro, także zapraszamy.
1: W samym sercu miasta.
0: Tak, przy łuku Cezara.
1: Dobrze, jeżeli mówimy o PTTK-u, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to słynne odznaki. I od razu też chciałbym zapytać, czy mamy jakieś specjalne toruńskie odznaki związane tutaj z regionem?
0: Oczywiście mamy. Mamy oznakę Znam Toruń. Tutaj 40 obiektów, nie wszystkie trzeba zaliczyć jakby. Trzeba potwierdzić po prostu to, że było się koło danych obiektów lub w danych obiektach, w zależności oczywiście co to jest. To są zarówno takie znane wszystkim i popularne obiekty jak katedra czy ratusz, ale też jakieś pomniki, na przykład pomnik Lindego przy Książnicy Kopernikańskiej, czy też ruiny Zamku Dybów. Czyli tam, gdzie nie każdy turysta już dociera. Ale oprócz Znam Toruń jest też miłośnik twierdzy Toruń, odznaka. Tutaj oczywiście forty, zewnętrzny pierścień twierdzy Toruń, ale też wewnętrzny pierścień i te obiekty. Tam trzeba się też troszeczkę wiedzą wykazać, ale każdy da radę. Jeżeli chodzi o takie nasze lokalne odznaki, to też mamy odznakę taką związaną z naszym regionem, odznakę Szlakiem Świętego Jakuba. Warto się nią zainteresować, także wszystkie regulaminy są dostępne na naszej stronie i można sobie je znaleźć w prosty sposób, także zachęcam.
1: Ale rozumiem, że ta ostatnia odznaka Szlaku Świętego Jakuba, to nie trzeba przejść całego tego szlaku?
0: Całego nie, trzeba przejść kilka odcinków, ale lub przejechać, bo można też przejechać, jest taka opcja rowerem oczywiście, nie samochodem.
1: Czyli jeżeli nie mamy pomysłu na to, gdzie się wybrać, no to wystarczy zajrzeć do PTTK-u, no i oni na pewno podpowiedzą. Dosyć regularnie organizujecie takie spotkania, wydarzenia, wspólne spacery.
0: Tak, organizujemy regularnie. W roku jest około 150 imprez, które są organizowane przez nasz oddział. Około 50 z nich to jest cykl Wędrówki Rodzinne z PTTK i to już jest cykl, który ma 30 lat i od 30 lat co sobotę spotykamy się na szlakach w Toruniu, okolicach Torunia, w regionie, czasami jak jest lato na Pojezierzu Brodnickim na przykład, ale głównie jest to Toruń i okolice. Jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, przechodzimy kilometrów ileś, załóżmy tam od 8 do 15, czasami zdarza się 20, w zależności każdy coś znajdzie dla siebie, no i wtedy przechodzimy trasę, są jakieś obiekty krajoznawcze, czasami gdzieś wstąpimy do jakiegoś dworu, pałacu, kościoła. No i wtedy wracamy sobie do Torunia wspólnie grupą. Drugi cykl to jest 60 plus PTTK. No tu jak sama nazwa wskazuje, to jest cykl dla seniorów. I tu wycieczki odbywają się co środę. Już 170 takich wycieczek się odbyło. I tu też co środę, czyli kolejnych 50 imprez. A pozostałe 50 imprez to są takie imprezy, powiedzmy, okazjonalne, związane z jakąś datą na przykład rajd barburkowy w okolicach 4 grudnia, czy rajd inżyniera z okazji Dnia Inżyniera Światowego. No i tutaj są różne propozycje kierowane do różnych grup. No i na przykład kierujemy do młodzieży, do dzieci młodzieży, tuż od przedszkolaków nawet uczestniczą różne dzieci. I tutaj mamy na przykład rajd barburkowy, rajd inżyniera, czy rajdy po zmroku. To jest bardzo atrakcyjna też forma. Czyli jak się ściemnia wiosną, wczesną wiosną albo późną jesienią, jak już o 17 mamy ciemno, no to wychodzimy sobie do
1: Z latarkami,
0: okolicach.
1: Tak?
0: Tak, z latarkami, z odblaskami, w kamizelkach, jest fajnie. Jeżeli chodzi o ofertę, też mamy z przyrodą za Pan Bracht. Cykl to też już jest długoletni cykl. No tutaj skupiamy się na przyrodzie, czyli na pomnikach przyrody, na rezerwatach przyrody. To jest Toruń, okolice głównie tutaj. Czasami są wycieczki autokarowe. Mamy też imprezy na orientację i tutaj bardzo ciekawe są też imprezy. Tutaj dostajemy mapę i zaznaczone punkty i szukamy tych punktów w terenie. Tam mamy lampiony, spisujemy sobie dane kody, no i idziemy i sprawdzamy, czy dobrze przeszliśmy, czy nie.
1: Ale no to też już wyzwanie troszkę.
0: Tak, wyzwanie, ale też są takie imprezy dla wszystkich, powiedzmy, otwarte, że od razu można z biegu pójść, nie mając nawet żadnego doświadczenia, bo są też trasy szkoleniowe i tam jest instruktor, chętnie pomoże. Na przykład są też w okolicach urodzin Mikołaja.

0: Kopernika, kopernikańskie marsze orientacji, one gromadzą setki turystów, którzy chodzą gdzieś po mieście z mapą. Tu akurat jest taka forma, że szukamy obiektów ze zdjęć i zapisujemy odpowiednie litery, trochę historii.
1: No to rewelacja, a zdarza się, że pogoda was pokona?
0: Zdarza się, ale i tak imprezy się odbywają. Najwyżej przyjdzie mniej uczestników.
1: Okej, czyli czasami nawet w deszczu wiatr wam nie straszny.
0: Tak, deszcz, wiatr, no wiatr to w ogóle deszcz też nie jest przeszkodą. Praktycznie z tego, co pamiętam, w ciągu kilkunastu ostatnich lat może 2-3 imprezy zostały odwołane, ale to już naprawdę była albo wichura, albo mróz, ale no najwyżej przychodzi mniej uczestników.
1: Przypomnę, że rozmawiamy z Patrykiem Staniszewskim z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu. Właśnie, czy Toruń i okolice to jest wdzięczny teren do odkrywania?
0: Oczywiście. Ja sam nawet spaceruję po Toruniu, bardzo często chodzę, interesuję się Toruniem, a są jeszcze takie miejsca, do których trafiam pierwszy raz, chociażby ostatnio z synami szedłem koło Portu Drzewnego, pomiędzy Portem Drzewnym a Wisłą. Byłem tam pierwszy raz, bardzo ciekawy teren, nawet widzieliśmy orła, więc jest tutaj terenów pełno, które można zwiedzać. Mamy przecież kępę bazarową, rezerwat
1: przyrody.
0: Chciałem
1: dopytać, czy jakieś ulubione miejsca pan ma?
0: Tak, tak, oczywiście. Kępa bazarowa, rezerwat w samym centrum miasta, to jest bardzo niespotykane, ale moje ulubione miejsca? Las Piwnicki albo okolice, w ogóle północne rewiry, to przez to też może, że mieszkam na północy Torunia, więc jest tam szybko i blisko, żebym tam dotarł, ale no Puszcza Bydgoska też, ogromny teren, kompleks leśny, który jest na wyciągnięcie ręki właściwie autobusami MZK, można aktualnie dojechać do Cierpic i już jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, także na lato na przykład super sprawa, żeby tam spacerować. W pobliżu Torunia przecież mamy też po Jeziorze Brodnickie, nie jest to przecież daleko, 50-60 kilometrów już jesteśmy. Pomocne na pewno jest w trakcie planowania swoich wycieczek nasza sieć szlaków turystycznych, którymi administrujemy. Są szlaki piesze i szlaki rowerowe. One są regularnie odnawiane, no bo wiadomo, że gdzieś tam drzewo zostanie wycięte, czy słup przestawiony, droga wybudowana, więc one są regularnie odnawiane i warto z tej sieci szlaków korzystać.
1: A czy w trakcie spacerów z PTTK dowiemy się właśnie, jak czytać te szlaki?
0: Oczywiście, praktycznie za każdym razem pokazujemy, wskazujemy te szlaki, mówimy, gdzie one prowadzą, także jak najbardziej można się edukować na naszych wycieczkach. Zapraszamy.
1: I kogo zapraszacie? Do kogo ta oferta jest skierowana? Już wcześniej wyróżniłeś te wiekowe grupy, ale podejrzewam, że ta oferta znajdzie w niej każdy coś dla siebie.
0: Oczywiście, to znaczy praktycznie tylko cykl 60+ ma te kryterium wiekowe, tak? Że tam faktycznie tylko seniorzy, taki jest zamysł. Ale jeżeli chodzi o wędrówki rodzinne, jak sama nazwa wskazuje, każdy jest mile widziany, po prostu sprawdzamy, ile kilometrów jest do przejścia i oceniamy, czy damy radę, czy nie. Zdarza się, że są wycieczki na przykład 6-8 kilometrów i wtedy naprawdę można spotkać razem z nami również dzieci.
1: Nie trzeba się bać, że będziemy spowalniać grupę, dostosowujecie tempo,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, przodownik, czy turystyki pieszej, czy turystyki kolarskiej zawsze dostosowuje tempo, zawsze jest też jakaś osoba wspomagająca, która gdzieś tam z tyłu jest i pilnuje też z tyłu grupę, więc tutaj nie ma obaw. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no to też to jest tak, że najczęściej kiedyś było to tak, że chodziły grupy takie szkolne, typowo, że z nauczycielami, a teraz przeobraziło się to w taką turystykę też rodzinną, że dzieci, młodzież przychodzą z rodzicami, z dziadkami, no i razem wędrujemy, także to jest taka typowa rodzinna turystyka. Tak samo kolarstwo, no to tutaj też trzeba po prostu sprawdzić, ile kilometrów i oceniamy. Damy radę, nie damy rady, no wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne doświadczenie.
1: No to dopytam jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale jeszcze nie wie, jak to zrobić, z czym to się je, no to co podpowiemy, jak się przygotować do takiej pierwszej wyprawy z PTTK, czy to pieszej, czy rowerowej?
0: Myślę, że tak, po pierwsze, trzeba sprawdzać regularnie informacje na naszej stronie internetowej albo na profilu na Facebooku. Tam są zawsze wydarzenia wszystkie rozpisane i tam w każdym wydarzeniu jak wchodzimy, to widzimy, jakie są jakby kryteria, czy coś musimy zabezpieczyć sobie, czy nie. Nie wiem, gotówkę na przejazd na przykład, no bo wiadomo, jak jedziemy autobusem, to każdy musi sobie gotówkę zapewnić na przejazd. No, Tam są wszystkie warunki. To po pierwsze. Po drugie, no odpowiedni strój, no przede wszystkim obuwie, jeżeli chodzi o pierwszą wędrówkę, a jeżeli chodzi o wycieczkę rowerową, no to trzeba oczywiście zadbać o stan techniczny roweru. No to jest przede wszystkim zabezpieczenie, najlepiej, żeby być zaopatrzonym w kask. I wtedy właściwie, jeżeli mamy jakieś pytania przed, to zgłaszamy się, możemy sobie napisać przez Facebooka, możemy napisać mailowo, możemy zadzwonić, przyjść do naszego oddziału. Na pewno uzyskamy odpowiedź. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zawsze je rozwiejemy.
1: No to co, woda, wygodny plecak, mapy nie trzeba.
0: Mapy nie trzeba, tutaj idziemy z przodownikiem, przodownik jest zabezpieczony w mapę albo zna bardzo dobrze trasę, zawsze zna dobrze trasę, ale jakby no czasami mapa jest gdzieś tam w lesie oczywiście niezbędna, ale przodownik zawsze zapewni, że się nie zgubimy, także mapy nie musimy posiadać, ale możemy, żeby sobie orientować się w terenie.
1: No i możemy też jakiś zeszyt wziąć do notatek, no bo przecież też masę wiedzy przekazujecie w trakcie tych spacerów.
0: Tak, wiedzy można naprawdę dużo posiąść, także historia, krajoznawstwo, o przyrodzie i to nie jest tylko też o konkretnych obiektach, które mijamy, ale też różne ogólne informacje, więc jak najbardziej wiedza jest skondensowana, także już przodownik zawsze zadba o to, żeby to, co najważniejsze, przekazać grupie, także można dużo wynieść, oczywiście.
1: To na koniec jeszcze dopytam, czy ta grupa osób, które przychodzą na spacery, to jest mniej więcej ta sama, czy cały czas nowe twarze się pojawiają i na nowe twarze liczycie?
0: Jest oczywiście grupa stałych bywalców, którzy są tydzień w tydzień, a nawet chodzą i w środę, i w sobotę, i jeszcze jak coś jest piątek, niedzielę. Oczywiście, że tak. Są, cały czas pojawiają się nowe twarze. Oczywiście nie każdy w każdym tygodniu, każdy termin pasuje każdemu, no wiadomo jak to jest, ale oczywiście liczymy na nowe twarze. Oczywiście, że tak. Zapraszamy, cały czas się pojawiają i ci, co się pojawiają, zostają z nami, więc myślę, że to jest najlepsza reklama i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
1: No a zapraszał Patryk Staniczewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu, który przyszedł tutaj do studia Dziarskim Krokiem, no i Dziarskim Krokiem można razem z nim wędrować po Toruniu i okolicach. W takim razie co, widzimy się na którymś ze spacerów.
0: Mam nadzieję, zapraszamy.
1: Do zobaczenia, Gustaw Nowak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Projekt wart niemal 70 milionów złotych, z czego blisko 50 milionów to dotacja unijna, zmieni Toruń. Gustaw Nowak, zapraszam, przyjrzyjmy się projektowi 7 cudów Torunia. W jego ramach naprawdę niemałe pieniądze pozwolą na modernizację wielu obiektów turystycznych. Od pięknych kościołów przez gotycki ratusz po zamek krzyżacki. Dzięki temu Starówka będzie wciąż przyciągać, a wiele niedostępnych dotąd miejsc zostanie udostępnionych dla zwiedzających. Szczegóły przybliżę już teraz. Zaczynamy. A na początku ogólnie projekt przedstawi prezydent Paweł Gulewski.
4: Niezwykle ciekawy, bezkompromisowy projekt rewitalizacji, ale nie tylko. Tu zaplanowaliśmy sieć działań, które przez najbliższe lata będą oddziaływać również w zakresie prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych w poszczególnych 7 lokalizacjach. Po raz pierwszy chyba w historii tego typu działań można powiedzieć, że podjęliśmy wysiłek zapytania użytkowników poszczególnych instytucji i substancji, co by należało zmienić, żeby były one bardziej otwarte dla nich, dla turystów, dla osób zwiedzających, dla mieszkańców, dla poszczególnych grup osób, które zwiedzają te obiekty. Powstała z tego mapa potrzeb, na bazie której stworzyliśmy ciekawy program pod tytułem 7 cudów Torunia.
3: W takim razie rozpocznijmy spacer po tych cudach i przyjrzyjmy się, co zaplanowano w ramach projektu. A zaplanowano utworzenie ścieżki 7 cudów. Ta ma być przede wszystkim dostępna, otwarta i zachwycająca, mówi Anna Dziczek, dyrektorka Biura Rewitalizacji.
5: Warunki tego projektu wymusiły na nas to, że musimy w tej chwili nie skupiać się tylko jak w poprzednich dwóch projektach na ochronie i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ale poprzez ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego musimy wyeksponować to dziedzictwo, zrobić je bardziej dostępne. Dlatego w trakcie tych konsultacji, które były przeprowadzane, wiem, rozumiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami i chcieliśmy tak te potrzeby zaspokoić w trakcie realizacji tego projektu. Będziemy szeroko udostępniać nasze instytucje kultury i kościoły zwiedzającym, nawet tam, gdzie nie można było do tej pory wchodzić. Będziemy budować potencjał miejsca i wykorzystywać go do celów społecznych i integracyjnych, co jest bardzo ważne. Tu w dużej mierze instytucje kultury i kościoły takie działania integracyjne przeprowadzą. No wyszło nam, że takie zapotrzebowanie jest na tym zespole staromiejskim, na Starówce. Myśmy tam mieli szeroką diagnozę, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców i będziemy starać się te potrzeby poprzez realizację również tego projektu zaspokajać. Takim efektem tego projektu będzie nowy produkt turystyczny pod tytułem Festiwal Siedmiu Cudów, który będzie realizowany w terminie Europejskich Dni Dziedzictwa i przede wszystkim ten Szlak Siedmiu Cudów. On będzie się zaczynał od Kościoła Świętego Jakuba, dlatego że przewodnicy mówili nam, że bardzo rzadko tam dochodzą już wycieczki, tak? Więc my chcemy jak gdyby odwrócić ten napływ turystów, żeby oni z tamtej strony zaczynali zwiedzanie i przechodzili tutaj do centrum po tych naszych siedmiu cudach.
3: Za chwilę przejdziemy do instytucji, zacznijmy jednak od kościołów. Jakie zmiany zaplanowano w ich wnętrzach? Odpowiada Alicja Jaworska z Biura Rewitalizacji.
6: Myślę, że najpierw wspomnę o katedrze, dlatego że w katedrze zostanie przeprowadzony remont posadzki. To są również działania, które zabezpieczają tą substancję, ale jest to również odpowiedź na potrzeby mieszkańców, żeby po prostu wejście do katedry było możliwe dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Poza posadzką w kościele również zostanie przeprowadzony remont dachu, a także będzie remont organów barokowych. To są XVII-wieczne organy i trzeba zwrócić uwagę, że nie w każdym obiekcie sakralnym mamy dwa instrumenty organowe. W tym właśnie obiekcie będą, co jakby zaowocuje tym, że będzie nowa oferta kulturalna w postaci koncertów organowych na dwóch instrumentach.
3: Projekt Siedem Cudów Torunia obejmuje również Kościół Świętego Jakuba.
6: Otrzymaliśmy informację, że ten kościół nie zawsze jest dostępny i właściwie jest taki jakby bogaty w swoim wnętrzu, w zabytkach, a nie do wszystkich zabytków jakby można dotrzeć. I faktycznie w związku z tym zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie klatek schodowych, wnętrza wieży, pomieszczenia za organami, pomieszczenia skarbca. Te wszystkie miejsca zostaną wyremontowane, poddane pracom i zostaną udostępnione. Poza tym w związku z właśnie Szlakiem Siedmiu Cudów i włączeniem tego szlaku do Szlaku Świętego Jakuba w tej polskiej części Camino Polaco zostanie w Kaplicy Ogrójcowej przy Kościele Świętego Jakuba otwarty punkt informacji turystycznej. Będzie on realizował wszystkie jakby potrzeby dostępności, ale również będzie takim miejscem, gdzie będą zaangażowani seniorzy. Będą oni stanowili taką funkcję społecznych przewodników, a więc tutaj Kościół wychodzi dalej, nie tylko jakby dba o dziedzictwo, ale również pełni taką funkcję integracji i wsparcia społeczeństwa.
3: Trzecim kościołem, który wchodzi w projekt, jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
6: To jest również miejsce określone jako diecezjalne sanktuarium imienia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. I żeby jakby to miejsce jeszcze bardziej zaznaczyć na mapie Torunia i żeby podnieść atrakcyjność turystyczną tej lokalizacji, zostanie wyremontowane zachodnie skrzydło klasztoru, gdzie mieściło się mieszkanie błogosławionego. To będzie Izba Pamięci. Będą tam udostępnione unikatowe pamiątki, zdjęcia, dokumentacje. Jest wokół kościoła teren, który również wymaga remontu. Będzie wymieniona nawierzchnia, ale również wyjdziemy naprzeciw takim potrzebom mieszkańców, aby było też takie miejsce wytchnienia, kontemplacji, dlatego przeprowadzone będą prace w wirydarzu, będą nowe nasadzenia i będzie to też miejsce wytchnienia. W kościele Wniebowzięcia zostaną również przeprowadzone prace przy witrażach, przy blendach oraz zostanie utworzona taka sala multimedialna w sali nad zakrystią.
3: Tyle o kościołach, za chwilę przyjrzymy się zmianom zaplanowanym w instytucjach.
2: To warto wiedzieć.
3: Gustaw Nowak, dziś mówimy o tym, na co zostanie przeznaczonych ponad 68 milionów złotych w ramach projektu Siedem Cudów Torunia, dofinansowanego ze środków unijnych. Teraz zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Lista inwestycji jest pokaźna, a to przekłada się na dość spore kwoty, mówi Aleksandra Mierzejewska, dyrektorka muzeum.
7: Cały koszt prac, które będą wykonywane w naszych obiektach, to jest około 10 milionów złotych. I to jest koszt całkowity brutto. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 282 151 złotych, i to są koszty netto wynoszące 78%.
3: Formalności liczbowe mamy za sobą, w takim razie przyjrzyjmy się konkretom.
7: Co wchodzi w zakres tych prac? Przede wszystkim ratusz. Ratuszu od lat brakuje mi ratusza. Jak Państwo wchodzicie, to przede wszystkim oglądacie wystawy, które znajdują się we wnętrzach, i tak jak akurat tutaj na Gotyku, powiedzmy, że tematycznie faktycznie są związane stricte z chociażby architekturą Torunia z Gotykiem i tak dalej, i tak dalej. To generalnie, kiedy się zwiedza ratusz, to my tak naprawdę nie wiemy, gdzie się znajdujemy w tym ratuszu, co to za pomieszczenia. Mam nadzieję, że dzięki Feniksowi to marzenie się nareszcie spełni i będziemy mogli stworzyć dla naszych gości drugą ścieżkę zwiedzania. W momencie, kiedy Państwo będziecie wchodzili do jakiegokolwiek pomieszczenia, będziecie dokładnie wiedzieli, co w tym pomieszczeniu mieściło się przez stulecia. Mam nadzieję, że ta ścieżka zwiedzania będzie dokładnie tak wyglądała, jak sobie wymarzyliśmy. W ramach Feniksa będziemy modernizować zarówno piwnicę ratusza, jak i, chociaż mówię głównie o strefie wejścia, jak i parter.
3: I tak oto na parterze ratusza staromiejskiego przywrócone zostaną ławy chlebowe. W ramach projektu zaplanowano też przeniesienie kasy i sklepiku do środka ratusza oraz przetransportowanie mennicy do Muzeum Historii Torunia. Ponadto w samym ratuszu w ramach projektu 7 cudów Torunia odświeżona zostanie ekspozycja poświęcona sztuce gotyku. Powstanie też wystawa rzemiosła.
7: Znajdzie się tam po prostu historia ratusza, ale nie tylko. Będzie ona powiązana również z handlem toruńskim. Będzie ona powiązana z różnymi najciekawszymi wątkami, jakie dotyczą generalnie historii naszego miasta. Kolejna sprawa, strefa wejścia. To, czego tam brakuje. Te małe drewniane ławeczki. Wszystko ulegnie zmianie. Oczywiście bez ingerowania ściany w cokolwiek, proszę Państwa, ale będzie wygodna strefa wejścia. Ona będzie tych naszych gości witała. Będzie sklep, do którego będzie można wejść, będzie można obejrzeć to, co w tym sklepie jest do zaoferowania. Będzie miejsce dla mam z dziećmi. W obrębie parteru zniwelowane będą wszystkie schody. Chcemy tak zrobić, żeby czy to chodziki, czy wózki, czy nawet osoby o kulach, żeby miały możliwość wygodnego przejścia. Jeżeli chodzi o piwnicę, piwnica gdańska przestanie być piwnicą ekspozycyjną, ponieważ ze względów konserwatorskich my tak naprawdę jesteśmy w stanie tam może ze dwa razy w roku jakąś wystawę zrobić. Będzie to z prawdziwego zdarzenia miejsce edukacyjne, w pełni wyposażone. Zmieni się też nasza szatnia, a między szatnią a salą edukacyjną będzie kolejne miejsce wypoczynku.
3: W ratuszu wyremontowane zostaną też wszystkie łazienki. Można zatem powiedzieć, że ikoniczna budowla Torunia przejdzie niemały lifting, a efekty mają pojawiać się stopniowo przez kolejne lata. Zaplanowane zmiany obejmują też dom Eskenów, gdzie przewidziano remont elewacji, remont dachu, czy też udostępnienie sali z kołowrotem. Dość już jednak o Muzeum Okręgowym. Przejdźmy dalej, bo czas nie jest z gumy. Projekt obejmie też inne instytucje, a zmiany zajdą m.in. w Dworze Artusa, mówi Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektorka Centrum Kultury Dwór Artusa.
8: Zaplanowano prace renowacyjne, konserwatorskie i modernizacyjne. Pierwsze o tak dużym zakresie od ponad 30 lat, czyli od tego słynnego remontu w latach 90. Projekt zakłada działania mające na celu ochronę zabytkowej tkanki budynku, jego dostosowanie do współczesnych potrzeb i otwarcie na cele turystyczne. Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmą cały budynek w wybranych jego fragmentach, czyli przede wszystkim sala wielka, którą odnowimy, doposażymy, dostosujemy technicznie, technologicznie do możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Projekt zakłada renowację i konserwację sali malinowej, pomieszczeń na pierwszym piętrze, które w tej chwili są w ogóle zamknięte, oraz frontu budynku w zakresie renowacji metaloplastyki tutaj przy wejściu od strony północnej. Dokonamy również renowacji elewacji bocznych, elewacji wschodniej i zachodniej ściany budynku.
3: Na liście zadań w Dworze Artusa znalazła się też wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana dachu nad dziedzińcem. Powstanie też interaktywna ścieżka zwiedzania.
8: Dwór Artusa w tej chwili zwiedzać można z przewodnikiem tylko w te dni, kiedy nie odbywają się w nim wydarzenia kulturalne. zmiany. Natomiast efektem, jednym z efektów tego, tych wszystkich działań feniksowych będzie ta interaktywna ścieżka zwiedzania, która będzie otwarta i dostępna przez cały czas dla zwiedzających i która zaprezentuje historię trzech dworów Artusa, czyli tego średniowiecznego, tego XIX-wiecznego i tego współczesnego.
3: W projekt Siedmiu Cudów Torunia włącza się również toruńska agenda kulturalna, a chodzi o 4 punkty, wyjaśnia Krystian Kubiaczyk, dyrektor TAK-u.
9: Tutaj się koncentrujemy na wejściu, czyli generałówka, która jest bardzo w stanie proszącym o remont. Będzie kasa zrobiona tak, żeby ludzie mogli przez generałówkę przechodzić, w komfortowych warunkach kupować bilet. Cała przestrzeń zostanie jakby zmieniona, łącznie z tym, że u góry będzie sala taka warsztatowo-społeczna, to sala, którą będziemy wykorzystywać dla grup, które zwiedzają zamek na warsztaty, ale też będzie miała wymiar społeczny, będzie udostępniana mieszkańcom do spotkań i tak dalej. Drugi aspekt to jest niwelacja barier architektonicznych w tej przestrzeni, czyli będzie dobry wjazd dla osób niepełnosprawnych, łącznie z tym, że będzie założony taki specjalny rodzaj bruku na dziedzińcu, tak żeby wózki mogły spokojnie przejechać dookoła resztek wieży, która jest na samym dziedzińcu zamku i oczywiście objechać cały zamek w komfortowej sytuacji, plus wszystkie inne narzędzia typu tyflografiki, pętle indukcyjne i tak dalej, to też będzie jakby takim drugim blokiem, który zrealizujemy. Trzeci to jest z kolei zieleń i system nawodnienia, retencji też przy generałówce, no i zagospodarowania zieleni, łącznie też z tym aspektem społecznym, z takim ogrodem społecznym.
3: Ponadto w pozostałościach Zamku Krzyżackiego ma pojawić się więcej nowoczesnych technologii, które posłużą animacji i ciekawym prezentowaniu historii Torunia. Przypomnę, że projekt 7 Cudów Torunia będzie realizowany aż do 2029 roku. Wtedy planowany jest jego wielki finał. Niektórzy spytają jednak, dlaczego cudów będzie tylko 7? Przecież na takie miano zasługuje znacznie więcej miejsc w naszym mieście, odpowiada prezydent Paweł Gulewski.
4: Nie dało się, biorąc pod uwagę bogactwo substancji znajdujących się na terenie zespołu staromiejskiego, zaprojektować aplikacji działań do wszystkich tych właśnie, bo byśmy skończyli na alokacji pewnie 300 milionów złotych. Biorąc pod uwagę konieczność rewitalizacji, więc musieliśmy wybierać i w tym wyborze trochę pomogli nam mieszkańcy, ale także uczestnicy konsultacji społecznych, które były prowadzone przez
2: To jest tydzień.
3: Czyli nowy szlak 7 Cudów Torunia, którego oparcie ma nastąpić w 2029 roku. Przyciągnie do naszego miasta jeszcze więcej turystów. Czy spodoba się odwiedzającym oraz mieszkańcom? Czas pokaże. Ja realizacji tego projektu będę się przyglądać.
10: Coś mu się stało, prawda?
3: Więcej o tym, jak mury rosły do góry i co możemy wyczytać z toruńskich cegieł, już teraz. Zapraszam.
11: Znajdujemy się w gdzieżby indziej. Jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, oczywiście w Toruniu, znajdujemy się w samym sercu, tuż u podnóża Zamku Krzyżackiego, a raczej pozostałości Zamku Krzyżackiego. Jestem ja oraz pan Wojciech Orszewski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam państwa.
11: Przewodnik po Toruniu, z którym porozmawiamy o tym, jak należy albo jak chroniono ten skarb, jakim jest miasto Toruń, przed zakusami innych. No właśnie, aby dobrze chronić, potrzebne było stworzenie murów, obwarowań, ale to podejrzewam, za chwilę do tego dojdziemy. Jak wyglądał Toruń na samym początku, kiedy jeszcze nie rozrósł się do takich rozmiarów, czy już wtedy myślano o tym, żeby funkcje ochronne tutaj spełniać?
12: Jak wyglądał, to nie wiemy i się chyba nigdy nie dowiemy, możemy się tylko domyślać. Większość takich domysłów to my sobie opracowujemy na podstawie innych miast, gdzie wiemy lepiej, jak to było, w Toruniu nie wiemy, ale wygląda na to, że w ogóle powstanie miasta było związane z powstaniem murów obronnych i one powstawały bardzo szybko. Pokusiłbym się nawet o taką opinię, że one powstały nawet przed zabudową taką ścisłą miasta, bo no, proszę sobie wyobrazić, jest to miejsce, które jest pograniczne, jest narażone na najazdy i należy w jakiś sposób skusić, przyciągnąć osadników. No, co im mówimy? Możemy powiedzieć im, że tutaj pieniądze rosną na drzewach, prawda, albo że ryby same wskakują do gardłów, ale dużo lepiej powiedzieć, że zobaczcie, mamy tutaj system murów obronnych, gdzie jak sobie zbudujecie dom, ta wasza posiadłość, wasz dobytek będzie broniony.
11: A no to aspekt marketingowy się trochę tutaj pojawia.
12: No tak to wyglądało, taki zasadźca, czyli ktoś, co zaczynał akcję marketingową, ściąganie osadników do takiego miasta, które było nadawane na jakimś tam prawie niemieckim, czy w tym wypadku prawie chełmińskim, no on musiał coś sprzedawać, prawda, jakieś, nie powiem, że kit, ale jakieś informacje, które tych ludzi ludzie oprócz tego, że mają prawo, że mają możliwość swobody osobistej, że ich ten majątek nie zostanie tutaj rozgrabiony, skradziony, a w końcu zdają sobie sprawę, że jest to miasto pograniczne.
11: Pograniczne, pan używa tego słowa, narysujmy to, jak to na mapie wyglądało.
12: W momencie, kiedy Toruń powstało, czyli na początku XIII wieku, ziemia chełmińska, ona znajdowała się jakby na północno-zachodnich obrzeżach, nie chcę użyć słowa państwa, ale władztwa książąt mazowieckich i to była ziemia, która wielokrotnie jakby przechodziła z rąk do rąk, to, że sobie książęta mazowieccy decydowali o tym, że to jest ich władztwo, tak niekoniecznie, to te najazdy pruskie, czy jakby dłuższe osadnictwo pruskie na tych terenach jest dowiedzione, tak to widać, że jednak ci Prusowie dość często tutaj wchodzili. Może powiedzieć sobie tak, póki któryś z tych książąt mazowieckich gdzieś tutaj przebywał na północy, to ich tu nie było, jak się oddalał gdzieś tam na południową stronę Mazowsza, to wtedy ci Prusowie tutaj wracali.
11: No dobrze, to Toruń rośnie, mury pną się do góry. Gdzie na początku, gdzie jako pierwsze?
12: Ta obecna lokalizacja miasta, starego miasta Torunia, bo zaczniemy od tego, ona jest bardzo dobrze wybrana. Ona została zlokalizowana na wysokiej skarpie wyślanej pomiędzy dwiema dolinami, z których jedna jest do dzisiaj czytelna jeszcze w krajobrazie miasta. To jest Dolina Postałca, czyli to jest taki obszar pomiędzy Starym a Nowym Miastem. A druga taka dolinka, mniej w tej chwili widoczna, ale ona była dosyć istotna, była przy granicy zachodniej granicy miasta, czyli obecnie to jest pas Sarapackiego mniej więcej w tym miejscu. Więc z trzech stron jakby nie trzeba było od razu tych murów budować, bo sama przyroda broniła. To są takie dosyć wysokie skarpy. Natomiast pierwszy mur powstał od strony północnej, czyli mniej więcej na odcinku, gdzie jest obecnie ulica Fosa Staromiejska, czyli gdzieś pomiędzy Basztą Koci Łeb a Koci Obor.
11: Czyli tak sobie można rozrysować to Stare Miasto. Tak,
12: tak dokładnie. Nie? Czyli granica wzdłuż Doliny Postolca, wzdłuż takiej dolinki po zachodniej stronie, Wisła od południu i ten taki pierwszy mur, dosyć krótki, bo to jest chyba najkrótszy odcinek tych murów Starego Miasta od tamtej strony. Następnie to jest strona zachodnia, czyli mniej więcej od obecnej Krzywej Wieży do pozostałości Baszty Koci Ogon, które jest tam w podziemiach budynku administracyjnego aresztu śledczego. Następnie strona zachodnia i na samym końcu od strony Wisły pojedynczy mur, bo w zasadzie tutaj z punktu widzenia takiej obronności on nie był potrzebny, on był potrzebny raczej w celach ograniczenia przebywania w mieście, czyli taki bardziej policyjny.
11: O jakich latach mówimy?
12: No mówimy o samym początku, czyli o latach 1236-1262, bo w zasadzie w tym momencie mamy przesłanki twierdzić, że Stare Miasto miało już pełen obwód murów obronnych.
11: Te mury to nie są jakieś tam murki, tylko naprawdę gruba konstrukcja, która zabezpieczy miasto. To było wtedy codziennością? To wtedy było takie normalne w tym budownictwie? Czy raczej stawialiśmy na coś o lepszej jakości?
12: To jest, jak na tamte czasy, powiedziałbym, że chyba najlepsze, co można było wtedy zrobić. Przynajmniej biorąc pod uwagę ówczesną technikę i możliwości wytwórcze na naszych terenach. U nas nie ma kamienia, tak? Nie ma bloków kamiennych, z których się dosyć szybko takie mury stawia. Trzeba było jednak tą cegłę wypalać. Te pierwsze fragmenty murów, one powstawały w konstrukcji opus emplectum, czyli w zasadzie cegły tylko licowały mur. W środku był wielki bałagan złożony z zaprawy i takich kamieni polnych, zbieranych po prostu z pól, które tam się wrzucało, czy nawet jakichś resztek cegieł, które się tam nie udały. I ten, przynajmniej od strony zewnętrznej, to nie mówię o strony Wisły, ten zewnętrzny mur, on był podwójny z takim przestrzenią zwanym przez nas parchamem albo międzymurzem, otoczony z zewnątrz fosą. To są wzory, proszę pana, z Konstantynopola, z Rzymu, z zachodniej Europy.
11: Czy to prawda, że Toruń zainspirował Kraków do budowania murów?
12: Tak bym nie powiedział, natomiast te konstrukcje, które pojawiły się już w późnym średniowieczu, albo w zasadzie na początku ery nowożytnej, czyli barbakany, one wcześniej powstały w Toruniu niż w Krakowie, tak.
11: Dobrze, ale pominęliśmy trochę, podejrzewam, jak wyglądał ten rozrost murów wokół Torunia, wokół samego miasta starego, nowego. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy?
12: No nie powiedzieliśmy jeszcze o drugiej części Torunia, czyli o Nowym Mieście, które jest jakby doklejone do Starego. To bardzo ładnie właśnie widać w postaci murów obronnych. Nowe Miasto też bardzo szybko dostało swój podwójny ciąg murów obronnych od strony lądu. Od strony lądu tylko i wyłącznie, bo Nowe Miasto nie przylega do Wisły, no ale od strony Starego Miasta Torunia jeszcze był jeden mur. Także pomiędzy Starym a Nowym Miastem były trzy mury i fosa.
11: Jak ktoś z zewnątrz sobie pomyślał, że przez ten pierwszy przejdzie i już dotrze do miasta, to się grubo mylił.
12: No tak to właśnie wyglądało. Nawet w późniejszych czasach, kiedy już ten mur nowomiejski jakby nie był potrzebny, to i tak w dalszym ciągu utrzymywano podwójny ciąg murów obronnych od strony Starego Miasta, traktując Nowe Miasto jakby, troszkę bardziej po macoszemu, ale jeszcze zawsze była granica pomiędzy jednym i drugim, na którym się można było bronić.
11: Co możemy dzisiaj z murów wyczytać? Ja się na tym nie znam, ale tak słysząc opinie ekspertów, to od razu wiemy, jakie cegły na przykład, jaki rodzaj kładzenia, dużo można rzeczywiście, dużo jest zapisane w murach?
12: Największym problemem jest to, że my nie do końca wiemy, które części są tak naprawdę oryginalne, które nie. Te mury były wielokrotnie przebudowywane i tak naprawdę to, co widzimy, to już jest przebudowanie w czasach nowożytnych, to stosowanie zdecydowanie do broni palnej. No one się strasznie zmieniły. Są niektóre fragmenty, które no widzę, że są oryginalne, one nie były przemurowane. O, przepraszam, czy nie były przemurowane, nigdy tego nie jestem w stanie powiedzieć. Być może tak. Ale no widać, że są takie starsze, gdzie mamy wyraźnie tą cegłę większą położoną w wątku wendyjskim, czyli traktuje się jako takie starsze. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to co najczęściej w tej chwili widzimy, no to jest mocno już przebudowane i te takie ślady średniowieczności, to trzeba, no, trzeba się mocno wgłębić to, żeby to wszystko zobaczyć.
2: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak z przewodnikiem Wojciechem Olszewskim rozmawiam dziś o toruńskich murach. Wiemy już, że prócz funkcji obronnej miały też niejako reklamować miasto. Wróćmy do przyglądania się im z bliska.
2: Poznaj miasto.
11: Na jakie fragmenty, na jakie elementy pan by zwrócił uwagę?
12: No, troszkę później jak na Toruń, ale taki całkiem fajnie zachowany fragment to jest z tą najsłynniejszą krzywą wieżą. To jest połowa XIV wieku, gdzie to się zachowało całkiem dobrze. Mur stojący od Wisły na zachód od bramy mostowej. Tam też na pewnym fragmencie bardzo ładnie widać pierwotny mur z krenelarzem, z blankowaniem. On też jest wymurowany w wątku wendyjskim, więc też wygląda na to, że to jest taki stary. Plus jeszcze na zachód od bramy mostowej baszta, która się w tej chwili nazywa Żuraw, tak? Która tak naprawdę była basztą czerwoną. To jest też jedna z najstarszych baszt toruńskich, zbudowana jeszcze w XIII wieku.
11: Tutaj dochodzimy do tego, o co chciałem zapytać, czyli mury murami, ale one są jeszcze przyozdobione, to może złe słowo, ale...
12: Nie, to jest bardzo dobre słowo, one były zdobione, one były traktowane nie tylko jako element obronny, ale również jako element autoprezentacji miasta. One musiały być ładne. Po prostu sobie wystarczy zobaczyć, jak wygląda baszta, też w tej chwili nazywana Gołębnik, ale która pierwotnie była basztą obywatelską, stojąca nad Wisłą. Tam obok była druga, praktycznie identyczna, bliźniacza. Proszę sobie zobaczyć, jak one są pięknie udekorowane, jakie mają blendy malowane w mazwerki, jak tam jest cegiełka ładnie położona. One są stosunkowo wąskie, ale szerokie, tak? Czyli one sprawiają wrażenie od strony Wisły, że one są dużo większe niż są w rzeczywistości. To jest też efekt takiego, czy powód takiego budowania, żeby ktoś, kto przypływa Wisłą, popatrzył sobie, o, to jest coś ładnego, prawda? Też również przy takim
11: tutaj, fragmencie... Tutaj są pieniądze.
12: Tak, przy krzywej wieży tam też widać element zdobienia cegłą zędrówką, tak? W postaci takich kwadratów, takich kar. Ta cegła zędrówka to jest taka ciemniejsza, ona jest przepalona. Tam też w XIV wieku nauczono się jej układać tak, żeby ona robiła pewne wzorki. Tak, to miało pokazywać, o, zobaczcie sobie, to jest nie dość, że to jest dobre, co jest solidne, to jeszcze jest ładne. Nie?
11: Tak, ale mówiąc o tym, że te mury były zdobione, to myślałem też o tym, że trzeba tam było wokół nich albo na nich coś zbudować, tak żeby one jeszcze bardziej pełniły funkcję obronną.
12: Mówimy o basztach?
11: No właśnie.
12: Tak, no oczywiście, no te baszty, baszt w sumie w Toruniu, licząc stare Nowe Miasto, mur wysoki i niski, łącznie z bramami, to ich ponad 70 było w tym Toruniu, w tej chwili zostało 6 i one też rzeczywiście nieco inaczej wyglądały jak obecnie, one były nieco wyższe, może inaczej. One miały bardzo wysokie, szpicaste dachy, więc też powodowało to, że one się wydawały wyższe niż są w rzeczywistości. Takim najlepszym przykładem chyba, bo tam się kojarzy z średniowieczną bramą, to jest brama mostowa, tak? Co tam jest krenelarz i przejazd ostrołukowy. One w średniowieczu wyglądały inaczej. Przejazd był oparty o łuk pełny, ona była nieco wyższa, ale bez tego krenelarzu, tylko właśnie zakończona takim szpiczastym, namiotowym dachem.
11: No też słyszałem, że starówka nam się wizualnie kurczy na przełomie wieków, no bo przecież remonty ulic, no to wszystko podwyższa ten poziom, o którym stąpamy. No i ta starówka mogła się wydawać nieco wyższa kiedyś.
12: To znaczy, z tym był bardzo ostrożny. Są fragmenty ulic, które rzeczywiście się podniosły bardzo wysoko, ale są też takie, gdzie się nieco obniżyło, moim zdaniem, chociażby właśnie przy wylotach bram, one w tej chwili mają, czy mury te osłony Wisły, one mają odsłonięty fundament, on nie był odsłonięty, on musiał być zakopany w ziemi. Tam też się nie ma specjalnie jak podnosić, no bo przejazd bramny jest na tym samym poziomie, na jakim było, to jest zachowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą wyższą część miasta, tak, no tam na ulicy Kopernika 80 cm, gdzieś tam na Panny Marii też widać dobre 60-70 cm podniesienia. Z tym, że większość terenu była zniwelowana jeszcze w średniowieczu, w momencie, kiedy budowano. To też ważne, wyraźnie widać, że mamy takie fragmenty, które kiedyś były górką, a są w tej chwili spłaszczone, natomiast grunt z tej górki został wrzucony w dołek, tak się wyraża bardzo, bardzo kolokwialnie, więc no, stworzono taką bardziej płaską powierzchnię.
11: No, wniosek jest taki, żeby obserwować tę architekturę, to ona nam nieco podpowie. Czy mury obwarowania spełniły swoje zadanie? Czy Toruń był miastem bezpiecznym?
12: Do czasów nowożytnych, tak. To była jedna z większych warowni, czy miast obronnych, miast warownych, zabezpieczona w sposób całkowicie nowoczesny. No, cały czas te mury były dostosowane do zmieniających się warunków oblężenia pola walki. W zasadzie poza tam krótkim epizodem w trakcie wojny 13-letniej, to ani razu one nie były. Może inaczej. To jest podobnie jak z każdą inną twierdzą. To, że te mury istniały, że to było wiadomo, że to jest miasto bronione, to skutecznie zniechęcało ewentualnych agresorów.
11: Tak? No, tu nie ma co. Za grubo się pobudowali. No, a przecież trzeba dodać, będzie jeszcze twierdza Toruń, to też jakby następny etap tego bronienia miasta, tego obwarowywania miasta. Etap, o którym sporo już na naszej antenie mówiliśmy. A chciałbym zapytać jeszcze pana, jakich elementów brakuje z tych, które funkcjonowały, które istniały kiedyś, a które niestety dziś już nie cieszą naszych oczu. Co moglibyśmy wymienić?
12: No tak, na pewno brakuje dwóch barbakanów, które zostały rozebrane całkowicie i one nawet nie zachowały się w architekturze czy w krajobrazie miasta. To znaczy barbakan starotruński, on jest delikatnie zaznaczony, tam jest fragment muru tego zewnętrznego, widzisz, skarpy się zachował. Z drugiej strony tam tak ładnie posadzono żywopłot, żeby on tak nawiązywał do tego, jak ten barbakan wyglądał. Brakuje nam praktycznie w ogóle tych murów obronnych nam brakuje, bo one były rozebrane w XIX wieku, więc zachował się nam tylko w całości fragment od strony Wisły, częściowo wzdłuż ulicy Podmurnej, a z Nowego Miasta są trzy niewielkie fragmenciki tylko, zresztą jeden też tak bardzo mocno przebudowany w czasach nowożytnych, ciężko tam się doszukać w ogóle już w tej chwili tego muru średniowiecznego, chociaż on tam oczywiście stał.
11: To tłumaczono urbanizacją miasta, te wszystkie rozbiórki.
12: Decyzja czy pozwolenie władz wojskowych pruskich na rozbiórkę murów to jest rok 1874, czyli dokładnie decyzja o budowie pierścieniowej twierdzy toruńskiej. W momencie stwierdzono, że one są niepotrzebne. W mieście nie było pieniędzy na to, żeby te mury rozbierać. One dobre następne 25-30 lat funkcjonowały. No i tak, i wtedy ludziom przeszkadzały strasznie. To widać po notatkach w gazetach, że mury są brzydkie, zasłaniają światło, że bramy są wąskie, że są korki. Nie? W XIX wieku w Toruniu bramy były wąskie, nie można było pojechać na targ.
11: Cieszmy się pięknym Toruniem, cieszmy się tymi murami, które jeszcze mamy, no i podejrzewam, że zostaną z nami już na długo, długo.
12: No to, co jest w tej chwili, to już jest dosyć mocno pilnowane, żeby nam się nie popsuło. Szczególnie ta panorama od strony Wisły, ona jednak pokazuje, że te mury istniały, tak? To jak już się chodzi po centrum miasta, trzeba sobie to bardziej wyobrazić, ale Toruń mimo wszystko kojarzy się jednak z murami obronnymi.
11: A rozmawiałem o tym wszystkim z panem Wojciechem Olszewskim. Dziękuję serdecznie.
12: Dziękuję również.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Na kulturalnej mapie Polski Toruń jest, wydaje mi się, dość jasnym punktem. Dzieje się tu sporo, nie brakuje nowych propozycji, ale też zasłużonych instytucji o wyrobionej renomie. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, która gra i buczy nieprzerwanie od 1978 roku.
12: Toruń to miasto wielorakie, różnobarwne, no a jednym z tych kolorów jest kolor nadawany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Jestem z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem orkiestry. Dzień dobry, cześć.
13: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
12: No i co? No i trochę porozmawiamy o tym, jak orkiestra funkcjonuje, jak żyje, no i czym się tak właściwie zajmuje. Na początku ciebie zapytam o ciebie. Jak się tu znalazłeś, no i od kiedy jesteś związany z orkiestrą?
13: Otóż zamieszłe czasy, tak naprawdę to 20 parę lat. Od właśnie małego, nastolatka, można powiedzieć, kiedy rozpoczynałem tu pierwsze kroki współpracy z instytucją, na początku obsługa techniczna, na jakieś takie pomoce dodatkowe, współpraca z działem reklamowym, z promocją i tak jakoś się potoczyło, że zostałem dyrektorem. No tak to jest całe moje życie tak de facto, więc no miałem oczywiście kilku innych pracodawców w międzyczasie, ale głównym pracodawcą jest Toruńska Orkiestra, z którą związałem całe swoje życie.
12: Powiedziałeś o dwóch miejscach, o Jordankach, w których funkcjonuje obecnie orkiestra, ale też o Centrum Kultury Dwór Artusa, o Dworze Artusa. No właśnie, jak zmiana przestrzeni wpłynęła na funkcjonowanie orkiestry? Czy to jest ta sama orkiestra?
13: No bardzo się musieliśmy zmienić, bo ja to na sobie testowałem tą zmianę. Wszyscy razem wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby z tych przepięknych wnętrz Dworu Artusa przenieść się w tą industrialną przestrzeń Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Z tym się wiązało dużo kwestii dotyczących jakby realizacji nowych pomysłów, koncepcji, bo to też jest nowa publiczność, o którą musieliśmy zadbać, którą musieliśmy de facto pozyskać. W Dworze Artusa no, było 300 miejsc, tutaj jest 800. Zastanawialiśmy się długo nad tym, jak koncepcyjnie przygotować rozwój, że tak powiem, instytucji, bo to jest niebywały skok rozwojowy, bo oprócz kwestii logistycznych, organizacyjnych, no takich, gdzie no tam jednak ta przestrzeń w Dworze Artusa była mała, było kilka zaledwie pomieszczeń, bardzo skumulowani ludzie, no bo to ten metraż był niewielki. No tutaj mamy wszystko właściwie, czego potrzebujemy tak naprawdę, bo ta przestrzeń jest logistycznie bardzo dobra na potrzeby realizacji naszych wydarzeń. Mamy salę prób, mamy podnośnik, który możemy przewozić instrumenty. instrument. Ja pamiętam, jak ja nosiłem nawet instrumenty typu kotły po schodach. Tam było wąsko, tam były korytarze, tam były zakręty.
12: No to wszystko trochę waży. Melomani na widowni pewnie zdają się o tym na co dzień nie myśleć.
13: Znaczy teraz też ergonomia się zmieniła, bo te instrumenty, które mieliśmy wcześniej, no one nie były tak proste w transporcie, bo teraz są kółka, teraz jest dużo łatwiej. Wszystkie pomieszczenia, przestrzenie, przez które transportujemy są proste, co nie zmienia faktu, że to jest trudna praca pod kątem technicznym, bo to trzeba wszystko przygotować, ustawić. Wszyscy, którzy przychodzą, zarówno muzycy, jak i później publiczność, to widzą gotowiec, który się pojawia na scenie, to stoi, to jest przygotowane, opięte, czasami mikrofonami, czasami bez, jak gramy unplugged. To się wiąże jednak z bardzo dużą pracą związaną z obsługą techniczną.
12: A jeszcze nie daj Boże stuknąć jakimś instrumentem. Nie.
13: Mieliśmy w historii takie sytuacje, że nie złapaliśmy winnego, natomiast pamiętam, że kontrabas uległ uszkodzeniu w dworze Artuza, ktoś zahaczył, tam było wąsko. No, to są takie sytuacje różne, natomiast odpukać w tym obiekcie, który jest dosyć ergonomiczny, jeżeli chodzi o użytkowanie i o użyteczność pod kątem takiej instytucji jak nasza, gdzie no faktycznie jest dużo sprzętów, jest dużo ludzi, te korytarze muszą być bezpieczne. No, mają oczywiście muzycy swoje garderoby, bardzo dobrej jakości. Mamy salę prób do dyspozycji, w której robimy zarówno próby orkiestry, jak i różne eventy dodatkowe. Także no to się zmieniło mocno, a przede wszystkim zmieniło się mocno nasze podejście do jakby marketingowe, takie organizacyjne do naszej instytucji, do klienta, bo to była drastyczna zmiana. Czasami było tak, że w dworze Artusa ciężko było zapełnić tą salę 300-osobową. Pojawiały się kilkadziesiąt, 100, 200 osób na naszych koncertach, natomiast no teraz doprowadziliśmy do tego, że to jest jednak bardzo rozpoznawalna marka i z tego się bardzo cieszę, bo raz, że to jest największa instytucja artystyczna w Toruniu, dwa, że no gramy dla wszystkich i to myślę, że jest kluczowe, bo przychodzą coraz młodsi ludzie, bo to wbrew pozorom ja zawsze walczę z takim stwierdzeniem, że to jest dla starych ludzi, bo to tak często jest no niestety utarta taka informacja, taki komunał trochę, który tak mówi, no to jest nieprawda, bo naprawdę gramy różne rzeczy, widać, że ten klient docelowy się odmładza, no i na tym nam zależy, oczywiście my cały czas pamiętamy w repertuarze o tym, żeby dbać o melomanów, gramy największe przeboje muzyki klasycznej, sięgamy po znakomitych klasyków, zapraszamy znakomitych artystów, solistów, gramy bardzo ambitne projekty bardzo często, no ale też pamiętamy o tych, którzy są raczkującymi melomanami, ja to zawsze tak ich nazywam, którzy dopiero próbują jakby nabyć to wrażenie takie odbioru, na początku może trochę z muzyką popową, rozrywkową, później przechodzą na ten etap wyższy, muzyki klasycznej, symfonicznej, to się dzieje na naszych oczach. Działa też edukacja, uważam, w miarę naszych możliwości finansowych przede wszystkim, bo chciałoby się więcej, czasami jest to niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe, ale generalnie no mamy i muzykoterapię, i zajęcia dla dzieci umuzykalniające, i audycje, z którymi jeździmy po całym województwie. Także ta oferta jest dosyć szeroka, myślę. Stawiamy na edukację i dużym plusem, uważam, naszej działalności jest to, że każdy, czy miłośnik muzyki klasycznej, czy miłośnik jazzowej muzyki, czy miłośnik swingu, czy miłośnik muzyki tanecznej, bo też mamy takie projekty, czy odbiorca dźwięków takich mocniejszych, jakichś rockowych, czy trochę popowych, no znajdzie coś dla siebie. I myślę, że to jest taki znak markowy naszej instytucji, że my się nie boimy crossoverów. My nie jesteśmy instytucją zamkniętą, my zrealizowaliśmy mnóstwo różnych projektów, które nie były chyba w Polsce realizowane, czy z beatboxerem przyjechał Darni swego czasu, znakomity beatboxer, który ma miliony followersów i zrobił bardzo dobrą kampanię promocyjną dla Torunia i dla naszej instytucji. No mieliśmy ten znakomity projekt z DJ-ami.
12: O tym projekcie to było głośno chyba w całej Polsce, pamiętam.
13: No w Europie nawet bym powiedział, bo ten projekt gdzieś tam zawitał w różne przestrzenie, nie tylko w Polsce.
12: Także się sięgacie po nowości.
13: No zawsze, bo oczywiście bazujemy, no bo naszą misją, bez dwóch zdań, to w statucie mamy zapisane naszej instytucji, jest to, że my gramy wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i no, to jest główna nasza oś działalności i od niej nie uciekamy. Staramy się, żeby tych realizacji było jak najwięcej, żeby zaspokoić ambicje też muzyków, ambicje melomanów. Staramy się poszerzać repertuar za każdym razem, z każdym sezonem wymyślać coś nowego, więc mam wrażenie, że to chyba dobrze funkcjonuje, ale dla mnie największym taką informacją zwrotną jest to, że melomani są zadowoleni, że im się podoba i że oni bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty. My też słuchamy ludzi, bo zarówno muzyków, którzy też od czasu do czasu pojawiają się z jakimiś inicjatywami, które potem staramy się wdrażać w miarę możliwości. Słuchamy też naszych melomanów, którzy mają jakieś uwagi, bo to też jest po prostu event, to jest wydarzenie na żywo. Czasami się pojawiają jakieś różne obiekcje, jakieś różne koncepcje, którymi chcemy usprawnić naszą działalność i to się udaje, mam wrażenie. No i te nabite sale, no ludzie, którzy przychodzą chętnie, mimo tego, że umówmy się, w Toruniu jest ogromna oferta. To jest tak, że i też bez dwóch zdań konkurujemy wszyscy ze sobą, no bo to mimo tego, że my jesteśmy jedyną instytucją taką, o takim profilu, to nie zmienia faktu, że na Jordankach, w naszej przestrzeni, no dużo orkiestr gości, bardzo różnorodny repertuar się tu pojawia. Bardzo często dla mnie trochę problematyczny, bo stanowią konkurencję dla nas te wydarzenia, ale mimo tego to się wszystko udaje zrealizować tak, że raz, że osiągamy ambitne cele, a dwa, że ludzie mają ochotę się z nami dzielić tym pobytem z nami w sali koncertowej i bardzo miło reagują, no i to jest przyjemne.
0: Poznaj miasto.
11: Gustaw Nowak. Jak słyszymy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna łączy tradycję z nowoczesnością i warto dać się jej zaprosić. A co usłyszymy w Jordankach? Posłuchajmy dyrektora orkiestry Przemysława Kępińskiego.
12: Wspomniałeś o repertuarze, no to muszę zapytać, kto odpowiada za jego układanie? Czy ty tutaj jesteś alfą i omegą, czy to jest wspólne dzieło?
13: Ja nie jestem właśnie alfą i omegą, znaczy nie jestem alfą i omegą i nie pretenduję do tego, żeby nią być, ale to jest złożony proces w ogóle. My bardzo długo spędzamy wiele nieprzespanych nocy, bym powiedział, na tym, jaki ma być kolejny sezon, jaki ma być kolejny projekt, jak to zrealizować, czym zainteresować naszych klientów. To jest taki konglomerat, bym powiedział, pomysłów i koncepcji. My się to zbieramy wszyscy. Ja bardzo dużo czasu spędzam prywatnie też na słuchaniu muzyki i to jest ciekawe. To jest dobra wskazówka dla ludzi, którzy może nie do końca są przekonani do muzyki klasycznej, bo szukam często różnych rzeczy. Słucham bardzo różnej muzyki klasycznej, mało znanej często. Na przykład ostatnio fińskiego kompozytora Rutavara. Przepiękna muzyka i słucham pierwszy raz, słucham drugi raz, słucham trzeci raz i wreszcie jestem przekonany do tego, że mimo tego, że coś jest nieznane, to nie musi być nielubiane automatycznie, bo często jest tak niestety też w naszej branży, że ludzie przychodzą na to, co znają. No wolą przyjść na Beethovena, Eroikę, czy na piątą Beethovena, czy na dziewiątą Beethovena, czy na Brahmsa, a muszę przyznać, że no, ten repertuar klasyczny, symfoniczny i też przy okazji crossoverowy jest tak szeroki i tak czasami ambitny i tak znakomity, że gdyby nie to, że my tak trochę poszukujemy wszyscy, to no, gdyby takich sytuacji i takich pomysłów nie było, to byśmy wielu projektów nie zrealizowali, bardzo ambitnych. Jak ja pamiętam do dzisiaj taki projekt, gdzie zagraliśmy tureckiego kompozytora Fazila Seya, Symfonię Universe na Teremin i na orkiestrę symfoniczną. No gdyby nie to, że w pewnym momencie mówię, no musimy znaleźć coś, co raz, że jest kompletnie nietuzinkowe, co się wkomponowuje w projekt pod tytułem 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, czyli kosmos szeroko pojęty. Dwa, zacząłem zgłębiać różne meandry internetowe, jakieś, dotarłem do jakichś nagrań. Gdyby nie to, to myślę, my byśmy tego projektu nie zrealizowali w takiej formie, pewnie w jakiejś innej, ale możemy poszczycić się tym, że po raz pierwszy w historii w Polsce zabrzmiał ten utwór i był znakomity, było coś niesamowitego i co ważne, i to też jest druga wskazówka, że warto, myślę, czasami nie słuchać na YouTubie. Ja miałem kilka razy tak, że myślę, że nie tylko ja, myślę, że wielu z nas tak ma, że posłucha czegoś i powie, no nie do końca, mnie to przekonuje. Właśnie przy okazji tego koncertu z Fazilem Sejem też był jeden utwór grany, nie byłem do końca przekonany. Na nagraniach w internecie no różnie to brzmiało, natomiast jak ja posłuchałem tego w Toruniu i ten koncert się odbył, to ja miałem takie ciarki, zresztą nie tylko ja, my mieliśmy wszyscy oczy bardzo szeroko otwarte i długo wspominamy dalej te koncerty i ten repertuar, także...
12: Czyli ci lekcja taka, że warto po prostu przyjść, odczuć to na własnej skórze, dać uszom to usłyszeć na żywo. Mi się też wydaje, że muzyka popularna, współczesna, czerpie garściami z muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej i warto też przyjść i nawet trochę pobawić się w odszukiwanie tych inspiracji.
13: Oczywiście, no każdy się czymś inspirował. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co na siłę przekonywać nieprzekonanych, więc ja nie przekonam pewnie kogoś, kto jest miłośnikiem innego gatunku muzyki do końca, myślę, że nie przekonam, ale takim kluczowym zdaniem, które zawsze wypowiadam przy okazji takich tematów, to jest to, że poszerzać horyzonty zawsze warto, a czasami, ja to przeżyłem kilkukrotnie już w historii tutaj doświadczenia i pobytu w naszej instytucji, że przychodzili do mnie ludzie po koncertach albo pisali maile, którzy byli kompletnie z innej bajki, kompletnie z innej planety, którzy finalnie pojawili się przez przypadek, być może na jednym z koncertów i to nie muzyki crossoverowej, gdzie grał jakiś zespół czy tam wokalista i graliśmy ładną muzykę pop, szeroko pojętą, ale to była muzyka klasyczna, gdzie od tego momentu zmieniło się trochę ich postrzeganie rzeczywistości i weszli w ten nurt zupełnie inny i trochę nam towarzyszą obecnie i to jest piękne, tylko to trzeba przyjść i się przekonać i naszym zadaniem głównym, ja w ogóle uważam, że w instytucjach kultury naszym głównym zadaniem jest to, żeby przekonać nieprzekonanym, żeby chociaż raz przyszli i zobaczyli, usłyszeli, poczuli to na własnej skórze, bo to też się trochę zmienia po COVID-zie, gdzie byliśmy zamknięci, gdzie ciągle słuchaliśmy na YouTubie. Zmieniło się to, że ludzie mam wrażenie, teraz chcą po raz kolejny odczuwać coś na własnej skórze, przeżywać to, być na żywo i towarzyszyć danym wydarzeniom, czy to teatralnym, czy w ogóle kulturalnym, szeroko pojętym. I to jest fajne i my się w ten kontekst wpisujemy i myślę, że to się wpisujemy dosyć celnie.
12: Wy, czyli jak powiedziałeś wcześniej, największa instytucja kulturalna, czy największy zespół kulturalny w tym mieście, największy to znaczy ilu was jest?
13: Obecnie chyba zdaje się 64 osoby na etacie, tak na pewno 64 osoby na etacie, 52 etaty artystyczne, 12 etatów administracyjnych i to jest wciąż mało, bo orkiestra symfoniczna no, powinna mieć ciut większy skład i tak mimo wszystko, bo to co ja chcę też podkreślić a propos tego, że największy i tak dalej, my naprawdę, to tak bardzo może nieskromnie zabrzmi, ale my naprawdę wykonujemy bardzo dobrą robotę, to jest znakomity zespół artystyczny, przyjeżdżają tutaj soliści, dyrygenci, to nie jest filharmonia, prawda? To nie jest duży ośrodek i zawsze to jest taka obawa, no ale kiedy oni wyjeżdżają, kiedy sobie podajemy rękę na zakończenie, oni wyjeżdżają w świat z informacją, że to jest znakomity zespół artystyczny i to jest przepiękne, bo faktycznie jak słyszy się takie informacje w stylu nie macie sobie nic do zarzucenia, bo gracie jak jedna z lepszych filharmonii, albo jak przy okazji na przykład naszego dziecka, czyli konkursu, festiwalu konkursu skrzypcowego, kiedy dwoje czy troje niezależnych uczestników mówi nam, że tu jest czasami nawet lepiej niż na konkursie wieniawskiego, to sobie myślisz, no chyba udaje się to dobrze robić. Po prostu wykonujemy dosyć dobrą robotę, mamy znakomitych artystów w zespole i myślę, że to jest klucz do tego, że ludzie tak chętnie nas odwiedzają, bo ta energia bije ze sceny, ona odbija się od publiczności i wraca też do nas na scenę. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z realizacji, no i oby tak dalej.
12: No właśnie, oby tak dalej. Mam wrażenie, że artyści też bardzo chętnie wracają tam, gdzie właśnie jest najfajniejsza, najmilsza, najciekawsza publika. Dlatego też słowo do publiczności. Może taka mała dygresja z mojej strony. Ja bardzo lubię taką konstrukcję w języku polskim, że sobie coś zrobię, sobie na zakupy pójdę albo sobie na spacer pójdę, robię coś dla siebie, coś dla własnej przyjemności, no to pójdźmy może sobie do orkiestry.
13: Tak, zachęcam, pójdźmy sobie do orkiestry, bo może jeszcze wrócimy po tym pierwszym razie, także i bardzo często się tak zdarza, także polecam.
12: Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, był razem z nami. Dziękuję serdecznie.
13: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Są w Toruniu miejsca na co dzień niedostępne dla wszystkich. Takie, do których zajrzeć można tylko raz na bliżej nieokreślony czas. Gustaw Nowak, tym razem zaproszę Was do jednej z takich tajemniczych lokalizacji, ściśle związanych z historią naszego miasta. O czym mówię? Zostańcie i sprawdźcie. Warto.
12: Toruń to miasto historyczne. Często tę historię Torunia sobie utożsamiamy z krzyżakami, z gotycką starówką, a przecież mamy też forty. Forty zachwycające i o jednym z tych fortów, mianowicie o Forcie Piątym, porozmawiam z Anią Lamers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam.
12: Jesteśmy tu na miejscu przy Forcie Piątym. To, co od razu zwróciło moją uwagę jeszcze przed wejściem tutaj, to wyryte na cegłach napisy i daty bardzo często. Najstarsza, jaką udało mi się odnaleźć, to 1940, ale są najróżniejsze. 88, 2005, różne też miasta, a więc przyciąga nie od dziś to miejsce.
1: Tak, ale na przykład są też napisy żołnierzy, którzy tu służyli. To jest trochę tak, tu byłem i data. I okazuje się, że to jest no, od kamienia tak naprawdę. W jaskiniach już było to napisane i tak samo właśnie na portach bardzo często spotykamy właśnie takie podpisy. Żołnierz, który służył, stał na warcie, lubi się podpisać.
12: A więc od razu podpowiedź, warto się rozglądać od samego wejścia tutaj. Jesteśmy póki co na dziedzińcu, dobrze mówię?
1: Tak, można tak powiedzieć. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę od razu na świetnie zachowane zarówno mury otaczające cały fort, kratę forteczną zachowaną. Na wprost wchodzimy i widzimy w oryginalnym stanie zachowany blockhaus, czyli schron obrony wjazdu. No i tylko dodam, że wchodzimy przez oryginalną bramę, którą oryginalnie otwieramy, naciskamy gigantyczną klamkę, trochę wysiłku, bujniemy i wchodzimy.
12: Żelazna brama nazwita, zanim ta żelazna brama, to jeszcze...
1: Fosa, która powinna być sucha. Niestety przez to, że przy okazji budowy okolicznych dróg zmieniły się rzędne terenu, a firma, która to robiła, chyba niezbyt dokładnie

0: Wprowadzania są ogłaszane. Dotarliśmy do żelaznej bramy, otworzymy ją. Ciężkie.
1: Ciężkie, ale na kółeczku.
0: No myślę, że z kilkaset kilo.
1: No na pewno kilkaset kilo, no to pancerne w końcu. Z otworami strzelniczymi, proszę zwrócić uwagę, niespawane, anitowane. Więc to wszystko jest ciężkie, no miało to nas bronić, prawda? W związku z czym musiało mieć to swoją wytrzymałość. Natomiast no, to jest coś niesamowitego, kiedy to tak działa. Bo to tych obiektów to my oglądamy mnóstwo. Te drzwi są najczęściej zamknięte, jakby niemożliwe do otwarcia. Czy naprawdę tak trudne, żeby nas to potrzeba było 10 chłopa i każdy musiałby zjeść kotlety i tak dalej. Natomiast tutaj to po prostu ja, osoba raczej nieduża, jest w stanie spokojnie sobie otworzyć te drzwi.
0: Jak byśmy postarali sobie wyobrazić, jak to wyglądało wówczas, kiedy ten fort żył, kiedy ten fort funkcjonował w pełni, to co byśmy tutaj zobaczyli? Widzielibyśmy sporo ludzi?
1: To zależy, jaki to jest okres. Pamiętajmy, że w czasie pokoju żołnierze nie mieszkali na forcie. Natomiast były takie służby tam szkieletowe, powiedzmy, które zajmowały się utrzymaniem obiektów, więc jeśli byśmy byli na przykład w czasie mobilizacji albo na przykład prac w ramach mobilizacji, to byśmy widzieli dużo robotników, którzy instalują tutaj to, co jest jednym z największych skarbów tego obiektu, mianowicie blacha falista na suficie, na stropie. To jest coś, czego na żadnym innym toruńskim forcie nie znajdziemy. Powiem mało. Jakby nie znam fortów tak, aż tak wyposażonego w tą blachę falistą, dlatego, że to była taka koncepcja, że w ramach dostosowania obiektu do jakby nowoczesnej artylerii, czy nowoczesnego pola walki przed I wojną światową, decydujemy się na wyłożenie stropów właśnie taką blachą falistą. Po co ona jest? To jest ochrona przed tym, że jeżeli będzie ostrzał, to sypie się, wszyscy wiemy, tak, na każdym filmie sypie się na głowę obrońców, prawda, tynk, no fragmenty cegły. Więc żeby uchronić obrońców przed tym, wzmacniamy konstrukcję tą blachą falistą. W takiej ilości jakby tego wyposażenia zachowało się to tylko tutaj, ale nawet mało tego, że zachowało. Generalnie inne forty nie były już doposażane, ponieważ to jest trochę tak, że wychodzi jakaś instrukcja, robimy, potem sytuacja na polu bitwy się zmienia, czy w ogóle sytuacja geopolityczna, powiedziałabym, i nagle uznajemy, że te wszystkie siły, środki i finanse przede wszystkim przynosimy gdzie indziej. Blacha falista bardziej się przyda na polu walki, która stała się bitwą okopową, tak, i tam robimy takie doraźne schrony niż do doposażenia fortów w tej chwili w tak naprawdę w środku niczego.
0: No, jeśli mowa o finansach, no to naprawdę grube miliony.
1: No taki fort to jest 2,2 miliona marek niemieckich w tamtym czasie. W podobnym okresie było budowanie i doposażanie na przykład dworu Artusa i to było 1 000 000 marek.
0: No i tutaj jeśli chodzi o forty, no to dochodzimy do takiego paradoksu, że spełniły swoją funkcję, ale nie trzeba było z nich korzystać jako tako.
1: O to chodzi z fortami. Bo to one są, żeby było jak pies do jeża, to znaczy nie jestem w stanie podejść do tego miasta. Faktycznie w 1945 roku zostały podjęte pewne próby zdobycia Torunia szturmem, jak to Rosjanie lubili, ale się okazało, że to nie takie proste, że te przestarzałe forty jednak potrafią obronić to miasto, przynajmniej przed taką falą na dzień dobry.
0: Przejdźmy się chwilę, pokaż nam proszę kilka miejsc. Ja bym chętnie w tę blachę falistą zapukał, ale jest za wysoko, nawet nie doskoczę. Ta akustyka naszej rozmowy się będzie pewnie zmieniać. Tym bardziej wydaje mi się to ciekawe, jak się tutaj jest. O właśnie, drewniane deski już, no zachwyca.
1: Oczywiście oryginał. Trzeba mieć na uwadze, że rodzaj podłóg w fortach to jest też bardzo wieloraki temat. Mamy i bruk, i deski w pokojach mieszkalnych, tych, których powiedzmy żołnierze przebywali. Pod spodem wentylacja, żeby nam to wszystko nie spleśniało, ale tu pokażę taką ciekawostkę. Zwróć uwagę, że to jest malowane i to jest oryginał. Jeśli nam się wydaje, że forty były ponure, a najlepiej to w ogóle była tylko czerwona cegła, a wszystko co malowane na biało to jest wszystko fałsz, nie. Forty były malowane. Żołnierz miał nie zwariować, miało być tutaj w miarę sensownie. Jeśli był dowódca, to jego pokój wyglądał jak pokój z tamtego okresu.
0: Przyjemnie tu nawet.
1: Gemütlich. Tak jest, przyjemnie. Natomiast wchodzimy dalej i co widzimy? Bardzo charakterystyczne. To jest takie pomieszczenie, w którym mogli przebywać żołnierze, tutaj mieszkać. I też widzimy szlaczek na ścianie, czyli było malowanie. Widzimy drewnianą podłogę, widzimy kominek. Kominek, uwaga, służył przede wszystkim do podgrzewania jedzenia, a do ogrzewania pomieszczeń był taki piec żeliwny. Natomiast tutaj też mamy właśnie tą okładzinę z blachy falistej na suficie i oryginalne drzwi z klapką wentylacyjną. Zamontowana siatka. Po co ta siatka?
0: Nie wiem, może koty.
1: No koty nie, ale takie mniejsze. Myszy, szczury. Na gryzonie, tak. Na to, żeby nam się po prostu zwierzyna tutaj nie przeciskała. Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. W ramach tych wszystkich prac mobilizacyjnych mamy taką sytuację, że zamurowywało się okna i tutaj też to jest wszystko wykonane i w każdym pomieszczeniu mieliśmy okno i okno zamurowane bądź zamurowane na 3/4. Widzimy też takie pochwyty, które służyły nam do ryglowania osłony okna, tak? W ramach postrzału, na czas jakby bitwy. I widzimy, że one znajdują się również przy zamurowanym oknie. I dzięki temu możemy śledzić, jak

0: wyglądała kolejność tych instrukcji, tak? Jak na żywym organizmie możemy zobaczyć, jak ta myśl się zmieniała, co jest dość naturalne. Robimy remont w domu, myślimy, tu będą gniazdka, potem się okazuje, że w ogóle nieprawda, mamy znowu 1000 przedłużaczy, więc jakby też widzimy, że to jest cały czas proces, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie od początku już budowane takie same i to jest chyba największą magią tego obiektu, dla mnie przynajmniej, że widzimy tutaj ten proces dostosowywania obiektu, modernizacji, unowocześniania, co jest typowe właśnie dla fortów pruskich, że tutaj ciągle ta praca trwała.
1: Poznaj miasto.
2: Gustaw Nowak, przypomnę, że po Forcie V oprowadza nas dziś Anna Lammers. Chodźmy dalej.
3: Możemy sobie utożsamiać forty z bunkrami, bunkry jako coś niezbyt ładnego, a to zaskakuje.
0: No proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że forty w ogóle są piękne. Proszę zobaczyć elewację. Tam mamy eleganckie, arkadowe fryzy, mamy lizeny, mamy po prostu mnóstwo detali w ogóle takich architektonicznych, typowo ozdobnych. To wcale nie są takie budowle, których się nic nie dzieje. Zresztą muszę powiedzieć, że bunkry też czasami bywają dekorowane.
3: Więc my tutaj sobie porozmawiamy. Oczywiście nic nie jestem w stanie pokazać. Zajrzę tylko do pieca. Rzeczywiście było palone tutaj. Dobrze, co dalej zobaczymy?
0: No właśnie, to może ten wywołany bunkier. To jest ciekawy temat w języku polskim. Chodźmy do najprawdziwszego bunkra w forcie.
3: No to chodźmy do bunkra, a po drodze?
0: A po drodze mamy jeszcze to, co w takich fortyfikacjach jest najważniejsze. Czyli jeżeli mamy w środku fortu pomieszczenie, w którym mamy kratę w oknach, to znaczy, że najprawdopodobniej są to pomieszczenia, w których przetrzymujemy jakieś wyjątkowe, wartościowe rzeczy, prawda? Na przykład tutaj mamy magazyny prowiantowe, ponieważ fortyfikacje najczęściej bierze się głodem. W związku z czym jedzenie to jest bardzo kluczowa sprawa. Każdy kęs jest ważny i włamania mogą nastąpić. Żeby taki fort mógł długo się utrzymać, te magazyny prowiantowe oczywiście muszą być wystarczająco dużo. Mamy 4 takie na forcie, ale musimy też mieć studnie wewnątrz fortu i to jest też sprawa kluczowa. Nie może być tak, że Hans z wiadrem będzie chodził po wodę. Musimy mieć własne ujęcia wody, za które sprawdzimy, czy to jeszcze działa. Już jesteśmy, że tak powiem, w połowie procesu. Wkrótce damy Państwu znać.
3: No to nie możemy się doczekać. Chodźmy dalej, chodźmy do tego bunkra, o którym już mówimy. Zeszliśmy poziom niżej, jest tu trochę chłodniej.
0: O tak, wyraźnie czuć różnicę temperatur. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu, które służyło nam dokładnie do tego, żeby bronić fosy. Obrona fosy to jest sprawa kluczowa na forcie. Mamy nawet specjalne budynki, tak zwane kaponiery, które do tego służą, oraz pomieszczenia w tej części szyjowej. I teraz o co chodzi? Mamy okno strzelnicze i widzimy takie dziwne śruby wystające ze ściany. Żeby zrozumieć, jakie dokładnie urządzenie tutaj się znajdowało, to polecam wizytę w Muzeum Twierdzy Toruń, bo jest tam replika działka rewolwerowego Hotchkiss Gruson, które tutaj właśnie było instalowane, czyli taki karabin na korbkę. Tutaj można zobaczyć, jak było mocowane, a tam można zobaczyć replikę.
3: Gdzie jesteśmy?
0: No właśnie, mamy zupełnie inną posadkę, mamy płytki na posadce. Zdradzę Państwu, że nie ma taniości, Billerland Boch, także na bogato. Znajdujemy się w kuchni. To była kuchnia forteczna.
3: I dla ilu osób trzeba było przygotować to jedzenie w takich okresach? Może złe słowo, świetności tego obiektu?
0: To jest bardzo pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, a wynika to z bardzo prostej rzeczy. Projektując obiekt, zakładamy pewną dopuszczalną możliwą ilość jakby żołnierzy. Bo tym musimy mieć na uwadze, że w zasadzie do obrony samego obiektu im mniej żołnierzy, tym lepiej z uwagi na żywność. Czyli jeżeli do jednej armaty potrzebujemy na początku 20 żołnierzy do obsługi, a potem już tylko 14, a potem się okazuje, że w ogóle armaty wychodzą nam z fortów na baterie dołączone, a tutaj na przykład pojawia się nagle więcej, nie wiem, piechoty. W związku z czym to jest ilość, której nikt nie jest w stanie określić, ale szacuje się pierwotnie Alex Vollbiller, projektując te forty, myślał o 700 osobach.
3: Nawet 700 osób.
0: No takim dużym zagęszczeniu, tak? A w momencie ostrzału to pewnie przybiegli wszyscy z okolicy i nawet to mogło być 2000, jakby nikt, prawda, nie zabronił.
3: To domyślam się, że w tej kuchni mogło się dziać, mógł być rwetes. Przechodzimy dalej. Warto patrzeć pod nogi.
0: Bardzo.
3: Naszym celem jest bunkier, ale cały czas zaglądamy, no bo jest naprawdę niesamowite to miejsce.
0: Powiem szczerze, to jest miejsce, które ja szczególnie sobie ukochałam. Jest to moja najnowsza pasja forteczna już wewnątrz fortów, to znaczy elektrownie forteczne. Każdy fort miał swoją własną elektrownię. Prąd był wykorzystywany przede wszystkim do oświetlenia fosy właśnie, do wentylacji, z którą zawsze na fortach był problem i na pewnym etapie, już w XX wieku, w fortach instalowane były takie silniki dieslowskie. Mierząc podstawy, tutaj z przyjacielem Januszem Pokrzywnickim doszliśmy do wniosku, że zapewne to była maszyna MKD-142. Proszę zobaczyć, mamy inny szlaczek na ścianie, już taki techniczny bardziej.
3: Czyli ten obiekt był zelektryfikowany, ciemności tu nie panowały, tak jak teraz.
0: Na samych korytarzach to w ogóle był ostatni etap w ogóle używania prądu tak naprawdę. Co ciekawe, na 12 V były światełka, czyli takie mdłe.
3: Oj.
0: Ale czemu? Między innymi dlatego, że bano się w ogóle elektryki jeszcze. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy no jakby to nie jest tak powszechne jak teraz. Przypominają się sami swoi, tak? Tylko żeby tej elektryki tu jeszcze nie było. I wchodzimy do bunkra. Zapraszam. Tak, mamy drut kolczasty nad wejściem, wchodzimy i znajdujemy się w malutkim pomieszczeniu, które
3: no, mało, ciasno, echo

0: podejrzewam, brzmi teraz słuchaczom.
1: No właśnie tak i cała zabawa teraz polega na tym, co to jest bunkier. Proszę Państwa, bunkier w języku polskim to jest po prostu piwnica na węgiel. Proszę sobie przypomnieć na przykład, to jest bardzo ładnie pokazane w książkach Burckhardta, myślę, że dużo z nas czytało, znaczy kapitana czy inne jego pozycje, gdzie jest na przykład, zakończył się bunkier, rozpoczął się bunkier, zawsze jest problem z bunkrem, zabunkrować coś. Bunkier to jest magazyn na paliwo stałe, czyli piwnica na węgiel.
0: Czyli ta rura, pod którą stoję, to właśnie węgiel z niej wypadał i mógłby mnie zasypać.
1: No to są po prostu zrzuty, żeby po schodach nie trzeba było biegać z wiaderkami.
0: O właśnie. Wyszliśmy z bunkra i dotarliśmy do bardzo dziwnej rzeczy. Pozwolisz, że wejdę i przyjrzę się?
1: Tak.
0: No jest to jakiś zbiornik, ale na co?
1: Na paliwo do tamtych silników.
0: O, naprawdę?
1: Aha. 40 tysięcy litrów tylko. Paliwo trzymano, te silniki na coś musiały chodzić, a tu są oryginalne napisy. Jak sejpanowie w 25 roku, czyli Wojsko Polskie, zanotowało na ścianie, ile litrów jeszcze mają.
0: A rzeczywiście, 1375 litr.
1: Tak.
0: A zapukam, mogę? Nie wybuchnie?
1: Proszę. Nie.
0: No niesamowite. Niesamowite doświadczenie i to wszystko możemy zobaczyć tutaj w Forcie Piątym, który przypominam, czasami jest udostępniany do zwiedzania. Można tutaj z osobą, która się zna, zobaczyć te wszystkie zakamarki, zajrzeć to tu, to tam, zaskoczyć się. Bywa czasami tak trochę jak w horrorach, ale jesteśmy pod dobrą opieką.
1: Tak, na pewno zapytał mnie mały chłopiec teraz podczas zwiedzania, czy pani potrafi stąd wyjść, czy pani nie zabłądzi. No nie zabłądzę, trafię, wyprowadzę, nie ma problemu. Horrory to oczywiście nasza wyobraźnia. Dla mnie to oczywiście tylko same rozkosze.
0: No to nie bójmy się, tym bardziej, że jesteśmy pod skrzydłami osób, które się na tym po prostu znają. Zachęcamy zatem do odwiedzania toruńskich fortów razem z przewodnikami, na przykład z Anią Lammers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo, z którą rozmawiałem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: W Toruniu mamy całą masę aniołów, ale najwidoczniej to nie problem, bo tak się składa, że na Starówce wylądował kolejny. Już 14. figurka aniołka ozdobiła miasto, a o tym, gdzie możemy ją podziwiać, powiem za chwilę. Zdradzę tylko, że będzie bardzo słodko. Gustaw Nowak, zapraszam. Zaczniemy jednak od wizyty w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
4: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
3: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
5: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz.

0: Klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale zechciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
1: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
2: Skąd jesteś?
3: Z Bydgoszczy.
2: Z jakiej szkoły?
3: 30.
2: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
3: Osiągnięcia to 2 razy laureat z angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a 1 final. Finalistę.
2: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
3: Tak. Właśnie z Anglii jestem, więc
2: To native.
3: Tak.
2: Że to łatwiej po polsku czy po angielsku
3: ci się
2: mówi?
3: Po angielsku zdecydowanie.
2: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
3: No ciężko, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
2: A stypendium będzie cennym wsparciem?
3: No tak, tak. Zdecydowanie.
4: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
2: Dlaczego warto się uczyć?
4: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
5: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w 2. liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem i tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
6: Livia Bartnicka i chodzę do 1. liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
7: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
8: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
2: Łatwo ci przychodzi nauka?
8: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Czego się nauczyć i tyle.
9: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
1: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję. Z auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pora przejechać się tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim na Starówkę. Wolicie pieszo? Jasne, choć pewnie chciałoby się móc polecieć na skrzydłach. Ludzie nie są do tego zdolni, ale aniołki jak najbardziej. Choć na marginesie napomnę, że z żadnego biblijnego opisu nie wynika, by aniołowie mieli skrzydła. No ale mówimy o toruńskich aniołkach, a do tych skrzydełka przylgnęły już wieki temu. I tak, przechadzając się po mieście, zobaczymy już 14 słodkich figurek. A to przy motoarenie, a to na moście Piłsudskiego, pod Krzywą Wieżą czy przy Jordankach. Kolejną odsłonięto 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Nieprzypadkowo więc aniołek ozdobił ikoniczną toruńską lodziarnię. Zapraszam na wielkie garbary, zobaczmy, jak wyglądała ceremonia odsłonięcia aniołka. Oczywiście nie zabrakło anielskiego chóru Piernikowe Nutki. Panie
10: 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie.
1: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
10: Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka. Jeżeli powiem, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc rzeczywiście data nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy motoarenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
11: Maciej Lękiewicz. Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i w ręku trzyma loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda. To jest lód o smaku takim, jaki każdy lubi najbardziej.
2: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu len.
1: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta.
12: Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy.
1: Mamy już 14 aniołków, a co z kolejnymi? Figurek będzie wciąż przybywać, kontynuuje Drygalski.
12: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
1: Pierwszego aniołka w Toruniu odsłonięto w połowie maja 2020. Oznacza to, że figurki są już z nami od ponad roku i można pokusić się na małe podsumowanie. Jak pomysł sprawdził się w praktyce? O to zapytałem dyrektora Drygalskiego.
12: Powiem tak, mamy taką aplikację, czy stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www. toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne. Nie nadążamy, prawdę mówiąc, z dodrukiem tych map, bo trzeba pamiętać, że musimy je aktualizować, bo pojawiają się kolejne anioły, no więc co miesiąc jakaś partia tych map musi zostać puszczona w obieg. Dodatkowo to, co dzieje się w sieci, same pozytywne komentarze, mimo że początkowo projekt wzbudzał jakieś niepokoje, czy wręcz nawet kontrowersje o obecność w Zespole Staromiejskim, na dzisiaj te głosy umilkły i wydaje mi się, że mamy po prostu dobry, nowy projekt, produkt turystyczny na Starówce.
1: Aniołków będzie więcej i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać nasze miasto za kilka lat, gdy będzie ich, dajmy na to, 50, 80 lub 100. A może warto pomyśleć nad jakimiś alternatywnymi aniołkami. Na przykład łabądek, na wspomnienie ptasiej grypy, w trakcie której o Toruniu było głośno w całej Polsce, między innymi ze względu na wiklinowy pomnik łabędzia. Pamiętacie? Albo aniołek Słoniątko, na pamiątkę przemarszu słonia przez ulicę Szeroką, tuż po zakończeniu jej wielkiego remontu. Lećmy dalej. Gustawek, przypominający o filmie Prawo i Pięść kręconym w Toruniu z niezapomnianą kreacją Gustawa Holubka. Albo coś bardziej kontrowersyjnego. Uniwersamek, wskazujący wielką dziurę nieopodal gotyckiej Starówki. Wykidajłek, instruujący turystów z Bydgoszczy, jakich żartów lepiej nie opowiadać na Szerokiej. Albo Lewobrzeżuś, przypominający władzom miasta o kujawskiej części Torunia. Pomysłów rodzi się wiele, a ja nie miałbym nic przeciwko Melusiowi. A wy macie jakieś pomysły?
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Toruńska grafika kończy 80 lat. To niczego sobie wynik. Gustaw Nowak, zapraszam. Z tej okazji zaprosiłem do studia doktora habilitowanego Tomasza Barczyka, profesora UMK. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Od jak dawna związany jest pan z Katedrą Grafiki?
14: Pracuję w Katedrze Grafiki od 2002 roku, czyli od 24 lat.
1: No to już zdążył pan poznać wszelkie zakamarki.
14: Zdążyłem poznać zakamarki, historię. Byłem świadkiem zmiany kilku pokoleń kierowników, konkretnie trzech, których doświadczyłem katedry. No i też w jakiejś tam rozbudowy, aczkolwiek samego miejsca. Grafika zawsze jest w tym samym miejscu, czyli na Sienkiewicza 30.
1: Na początku jeszcze osobiste pytanie, czy bardziej jest pan skupiony obecnie na swojej pracy naukowej, czy nadal tworzy pan, wystawia się?
14: To jest nieodzowne. My jako pedagodzy, artyści jesteśmy weryfikowani co 4 lata z tego, co stworzymy. Mało tego, według słów już nieżyjącego, legendarnego kierownika katedry, który mówił, nie wiem czy dobrze zacytuję z pamięci, że tylko praca nad własną twórczością, nad własną grafiką pozwala wyzbyć się jakiegoś takiego skostnienia i takiego suchego teoretyzowania. Więc tak, praca naukowa to też dla artystów, pedagogów praca artystyczna.
1: A więc jest pan aktywny, po prostu.
14: Jestem aktywny, staram się, tak.
1: Dobrze, ja tak troszkę czytałem zarówno o Katedrze Grafiki, jak i o panu samym, bo pan przecież pochodzi z Chełma, uczęszczał pan do...
14: Z Chełma.
1: Jedna literka 500 kilometrów się robi. Do liceum uczęszczał pan z kolei w Lublinie, także trochę Polski pan zwiedził.
14: Tak, jeśli chodzi, pyta pan o edukację. I wydaje mi się, że to jest cenne w kontekście tej katedry, naszej katedry grafiki, bo tak naprawdę Torunian w katedrze jest naprawdę garstka. Czyli na 11 pracowników i pracowniczek naukowych, czy artystycznych dydaktyków, to tak naprawdę 2 czy 3 osoby są z Torunia. Cała reszta, łącznie z naszym kierownikiem, który jest z Białegostoku, to są ludzie przyjezdni i być może tak dobrze nam się współpracuje ze sobą.
1: A to dlaczego tak jest? Czy Toruń po prostu nie potrafi
15: potrafi produkować grafików tak tutaj, na miejscu, czy musi sięgać po tych zdolnych z innych rejonów?
14: Produkować to jest może nie na miejscu, ale rzeczywiście coś jest tym na rzeczy, bo jest bardzo duże zainteresowanie grafiką. Kierunek grafika w ogóle nie ma problemu z naborem, więc tutaj studenci się zawsze znajdą i tutaj jest jeden z, według ostatnich indeksów, rankingów, grafika chyba ma najwyższy poziom chęci zdawania, tak, czy rekrutacyjny indeks. Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest dużo ośrodków, potworzyło się w Polsce lokalnej. Kiedyś tak naprawdę, kiedy ja zaczynałem studia, to były tylko w zasadzie akademie i Wydział Sztuk Pięknych i jeszcze Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie, jeszcze coś w Zielonej Górze. Czyli tych punktów, gdzie można było kształcić się graficznie, było naprawdę na palcach dwóch rąk można było policzyć. Teraz w Polsce tych miejsc, gdzie kształci się grafików, jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, wracając do pana pytania, taka świeża krew z zewnątrz, też nie wiem skąd się bierze. Znaczy ja, to byłoby za długo powiedzieć, znaczy jak tutaj trafiłem do Torunia, ale spodoba mi się samo miejsce. I pierwotnie nie chciałem studiować grafiki, chciałem studiować malarstwo, ale poznając grafikę w Toruniu, zobaczyłem, że ten proces przygotowywania, bo bycie grafikiem to nie jest tylko wyprodukowanie tej pracy, którą oglądamy na papierze. Myślenie graficzne to jest takie myślenie od przygotowania matrycy aż do tego efektu końcowego. Trochę odbiegam od pana pytania, ale nie wiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. Być może to jest, no coś trzeba poczuć. No.
15: A być może to jest połączone z historią tego miejsca, no bo przecież sama Katedra Grafiki UMK została stworzona przez profesorów, którzy przybyli tutaj z Wilna.
14: Być może ta energia jakaś gdzieś tam jest w powietrzu, bo jednak ilość tych atomów jest ciągle taka sama i być może ten taki tułaczy aspekt tego tutaj ma na rzeczy. Ciekawa uwaga.
15: Jeżeli już mówimy o historii, no to wypadałoby też wymienić jakieś znamienite nazwiska.
14: Ojców założycieli, tak, to przy okazji by już upadły te nazwiska wielokrotnie, czyli Hoppen, Niesiołowski, Koźma Czuryło, więc te nazwiska Wileńczyków, którzy sprowadzili się tutaj do Toruniu i otworzyli Wydział Sztuk Pięknych, jest kilka. Budynek Przymoniuszki, ten taki biały budynek Pałac, który jest obok Wydziału Fizyki, to kiedyś był budynek Wydziału, znaczy tam, gdzie była grafika. No ale to się zaczęło, prawda? Tutaj to jest historia. Wydaje mi się, że sama grafika, jak mówimy o grafice artystycznej, tak? Bo to też jest niszowa sprawa, ale większość ludzi, których zapytamy, prawda, co znaczy grafika, od razu sobie pomyśli, że to jest coś związanego z komputerem, prawda? Nie wszyscy wiedzą, co to jest grafika artystyczna.
15: No to wyjaśnijmy, poproszę.
14: A proszę mi wierzyć, że grafika artystyczna, którą na pewno wszyscy wiedzą, co są pieczątki, prawda? Co to jest drzeworyt, linoryt. Znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta wiedza nie jest wiedzą szeroką o grafice artystycznej, czyli o tych podstawowych czterech pracowniach, które tutaj mamy, tych tradycyjnych, czyli pracowni litografii, pracowni wypukodruków, który jest drzeworyt, linoryt, pracowni technik metalowych, czyli to, o czym operował Rembrandt, Dürer, czyli aquaforte, aquatinta, czy suchoryt, tak, czy i technika serigrafii, czyli dość nowa technika, najnowsza, która też w Toruniu była jako pierwsza na uczelniach artystycznych. Czyli to popularnie zwane sitodruk. Ale wydaje mi się, że mniej ta grafika artystyczna to jest taką dość niszową sprawą, ale bardzo dobrą marką polską. Wiemy albo nie wiemy wszyscy, że Polska ma bardzo mało rzeczy takich, których może się poszczycić za granicą, albo może inaczej. Bardzo mało jest dyscyplin albo rzeczy, których ludzie za granicą znają. Znaczy, że wiedzą, że to jest polskie, oprócz, nie wiem, Chopina, nie wiem, jazzmenów, prawda, to proszę sobie pomyśleć, że grafika polska jest taką samą dyscypliną, która oczywiście przez środowisko, ale jest rozpoznawalna. Czyli jeśli pojadę do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Hiszpanii, Francji, Anglii, czy gdziekolwiek indziej na świecie i powiem, że jestem grafikiem z Polski, to od razu zyskam jakiś szacunek i będą wiedzieć, że prezentuję sobą jakąś klasę.
15: I absolwenci grafiki UMK też są znani.
14: I absolwenci grafiki UMK też są znani, tak?
15: Tutaj wystarczy wymienić Iwonę Chmielewską na przykład, czy Jacka Jerkę.
14: Ilustratorkę, tak, czy Kubę Banacha, który jest świetnym ilustratorem i trafia na, nie wiem, na koszulki, ale też realizuje różne tak. Tych absolwentów staramy się wykształcić bardzo dobrze.
15: Czyli da się stąd wypłynąć na międzynarodowe wody.
14: Wydaje mi się, że tak, ale to też zależy od ludzi, prawda, bo wszystko to jest kwestia samego tego adepta sztuki, który tak naprawdę kończy, jego zaangażowania, jego determinacji, żeby coś w tym polu robić.
15: Wymienił pan przed chwilą te liczne techniki, bardzo często czasochłonne. Ja jestem pełen podziwu i szacunku dla osób, które się tym zajmują, no bo przejście od pomysłu do realizacji, do gotowej pracy, no to jest naprawdę trud. Kiedyś obserwowałem, jak to wszystko wygląda i to nie jest tak, że się weźmie kartkę papieru, narysuje i gotowe.
14: Czasem tak jest, bo mamy do czynienia na przykład z autolitografią, która jest techniką taką, gdzie najbardziej manualną, czyli na przykład to, co prezentował sobą Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski to jest pan artysta, malarz, którego jest w muzeum w pobliskiej Bydgoszczy.
15: Pozdrawiamy.
14: Jego pamięci, jego osobie. On rysował na specjalnie spreparowanym papierze i potem te rysunki przenosił na kamień, z którego były drukowane już odbitki.
15: Ale znając artystów, to pewnie sam ten papier preparował.
14: Pewnie znając też tamte czasy, prawda? To tak.
15: O tym przygotowaniu też mówię, że to też wiąże się z tym całym...
14: Technologia.
15: Tak.
14: Znaczy to jest nieodzowne niestety, ale z drugiej strony, bo chociaż grafika artystyczna jest taką dyscypliną dość niszową, to wydaje mi się, że to też jest jej piękno. W tej technologii, w tym warsztacie, w tym, że nic nie dzieje się natychmiastowo, prawda? Nie mamy tutaj w ogóle sztucznej inteligencji, nawet na poziomie korekty tekstów, prawda, w Wordzie, więc tutaj wszystko rzeczywiście powstaje manualnie. Być może w dobie cyfryzacji, w dobie takiej szybkości życia, czy takiego przekazu medialnego, w wirtualności świata, to jest być może taka chęć studiowania, czyli ludzie widzą, że jest taka potrzeba oderwania się od tego ekranu, od tej wirtualnej rzeczywistości i zrobienia coś własnymi rękami, czegoś, co nie powstaje też natychmiastowo, tak jak pan zauważył. Tak jak, nie wiem, wszelkiego rodzaju rzemiosło, prawda? Chociaż grafika z jednej strony, to też trzeba pamiętać o tym, że ona wyrosła z rzemiosła, prawda? Druk był rzeczą jakąś służebną w stosunku do szerzenia informacji, prawda? Rozpowszechniania tej informacji, to na sesji, która była w tydzień temu, znaczy ubiegły piątek, sesji naukowej poświęconej właśnie 80-leciu grafiki, padły takie słowa, że grafika kiedyś była narzędziem propagandowym, to znaczy ja mówię o takich zamierzchłych czasach, czyli ktoś, kto teraz możemy sobie w internecie wszystko sprawdzić, zobaczyć, nie wiem, pojechać nawet, to polecieć do Rzymu, to jest przecież chwila, prawda? Ale kiedyś ludzie w północnej Polsce czy na całym świecie znali Kaplicę Sykstyńską z Rycin, prawda? Nie dlatego, że tam byli, tylko dlatego, że był przekaz właśnie ten graficzny.
15: Rozmawiam z profesorem UMK Tomaszem Barczykiem z Katedry Grafiki UMK. Powtórzmy, że kształcąc się na toruńskiej grafice poznamy najróżniejsze techniki. Grafika komputerowa też ma swoje miejsce.
14: No, jakiś czas temu do tych czterech tradycyjnych pracowni, które są na każdej ASP, czyli litografii, wypukłodruku, wklęsłodruku i serigrafii, dołączyła do nas piąta pracownia grafiki multimedialnej, gdzie studenci właśnie uczą się o animacji, o obrazie cyfrowym, o fotografii, więc tutaj też nabywają te kompetencje właśnie z grafiki komputerowej tak zwanej.
15: A jeśli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Grafiki UMK, to jakie kanały powinien śledzić?
14: Wszystko jest na naszej stronie. Ja zaczynam celowo od strony internetowej, bo jednak te media nie wszyscy mają i coraz więcej osób się wycofuje z tych mediów społecznościowych. społecznościowych, więc na tradycyjnej stronie Wydziału Sztuk Pięknych, na tradycyjnej stronie internetowej Katedry Grafiki są wszystkie informacje o planowanych, zbliżających się wydarzeniach. No i oczywiście są te media cyfrowe, Instagram, Facebook, które no z racji czasu, tak, to signum temporis, no to jednak tutaj musimy dawać takie informacje i to też jakąś jest kanałem dystrybucji informacji takim najszybszym. Nie jesteśmy na TikToku. Nie wiem, czy możemy mówić i używać w ogóle takich nazw, przepraszam, najwyżej to się wytnie.
15: No to bądźmy na bieżąco. No i co? Zainteresujmy się grafiką zarówno tworzoną w Toruniu, jak i gdzieś indziej, no bo jest czym się interesować.
14: Kolekcjonować.
15: No właśnie, zwłaszcza tymi młodymi talentami się warto zainteresować, no bo to inwestycja.
14: Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że tak jak wszedłem tutaj do studia, sam pan powiedział, że fajnie mieć coś na ścianie. Oczywiście społeczeństwo jest takie ciągle. No nie mamy tego trybu kolekcjonowania czy wspierania, tak? I nie mamy tego we krwi, prawda? Klasa nasza średnia raczej myśli o innych dobrach luksusowych niż o sztuce, no ale w pewnym momencie jest coś takiego, że jest ta potrzeba nie wiem, posiadania czegoś na ścianie. Mało tego, sztuka istnieje z człowiekiem, podejrzewam wcześniej, zanim był ubiór, zanim była architektura, bo te figurki 30-tysięcioletnie czy malarstwo naskalne, pomijając to, skąd to się wzięło, jednak ta sztuka jest związana z człowiekiem i jest ta potrzeba zarówno tworzenia, jak i odbierania, prawda?
15: Może jak bańka nieruchomości pęknie, no to wtedy rzucimy się wszyscy na sztukę i grafikę.
14: Czego życzę, tak? Chociaż życzę też tego, żeby to nie była bańka.
15: Jasne. Doktor habilitowany Tomasz Barczyk, profesor UMK z Katedry Grafiki UMK, był moim i waszym gościem. Dzięki serdeczne.
14: Dziękuję bardzo.
15: I do zobaczenia.
14: Na grafice.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem tak!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez złote maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok złotych żab czy złotych aniołów mamy też złote młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji i kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
12: No kogo szukamy?
11: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
12: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne, swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy. Zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie. że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
11: A czy takich osób w województwie jest wiele?
12: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
11: Jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
12: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie, też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
11: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie? Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
12: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć. Tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani. I rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jaka będzie, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia, a jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie, więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już się jakiś temat klaruje, taki myśl przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
11: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Willa Machorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
13: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
14: Czy ma schadzkę ta żileta? Szybko, senior!
13: Pozwól, piękna!
15: Ty kto jesteś?
13: To ja jestem!
15: Ja cię nie znam!
13: Już mnie nie znasz?
16: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Giletę w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
17: Przede wszystkim jest mokro.
18: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę.
17: Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego. Czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
19: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
16: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest życiem, co jest jawą, a co jest realizmem się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
19: To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę, nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
20: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
16: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę, natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
17: No, ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
20: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę albo wam w ogóle?
19: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej. No nie mam gorsetów, sukni, więc... Więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużo też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
17: Ja wczoraj straciłam perukę. No, jest ciekawie.
2: Każdy kocha i że każdy, bo to psy są ci mężczyźni. Lecz gdy któremu nie kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w krzewiach, czy gdzieś w odmiach, sama nie wiem. Gdzieś tam w mroku coś się rusza, coś był Boże, coś się roi na świat.
21: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
11: Paweł Aigner, reżyser.
21: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
11: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Cześć, tym razem mam coś dla fanów kina grozy, a raczej teatru grozy. Choć aż tak strasznie to nie jest, chyba że spojrzymy na zjawiska, które wytyka ten spektakl. Wtedy możemy rzeczywiście się przerazić. Gustaw Nowak, zapraszam do Teatru Bajpomorski, gdzie wystawiany jest spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego.
22: Światło gotowe?
23: Dobra, niech się stanie! Zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę. Była już pierwsza po północy i deszcz z okropnym odgłosem uderzał o szyby.
24: Sięgnęliśmy jakby do sedna tej książki, a książka została napisana przez Mary Shelley nad Jeziorem Genewskim podczas Lata bez lata. To był wtedy wybuch wulkanu Tambora w Indonezji.
11: Zbigniew Lisowski, reżyser.
24: I ten wybuch Tambora w Indonezji był pierwszą wielką katastrofą klimatyczną w Europie. Tak na całym świecie zmarło chyba około 2 milionów ludzi, a Szwajcaria dostała najbardziej po głowie, bo nie było słońca, padał wulkaniczny pył z nieba i krótko mówiąc, tam się rozgrywały takie sceny rzeczywiście wręcz apokaliptyczne. 30 tysięcy uchodźców szukało jedzenia. Jedzono psy, koty, wszystko co się rusza kole z drzew i żołędzie, a nimi wszystkimi zajęła się baronowa de Kligener, która była Rosjanką, mieszkała w Szwajcarii i zaczęła organizować przytułki, ale została wypychana z każdej miejscowości, z każdej wioski została wyrzucana. Doszło nawet do tego, że chcieli ją ukamieniować za to, że po prostu czyniła dobro i zaopiekowała się uchodźcami. Schronie znalazła w kościele, a później została deportowana do Austrii, a z Austrii została deportowana do Rosji. To jest taka trochę klasyczna jakby sytuacja naszych pushbacków. I ten Frankenstein reportaż jakby opowiadał o tamtych czasach, a jednocześnie pokazujemy, czym jest potwór. Czym jest potwór może być dla społeczeństwa, jako uchodźca, jako figura uchodźca, ale to także figura, która wymaga współczucia i miłosierdzia, a z drugiej strony pokazujemy Franka, czyli pokazujemy twór stworzony przez doktora Wiktora Frankensteina, czyli pokazujemy potwora, który potworem nie jest. U nas gra, jak to sam mówił Rafał, najmłodszy, najprzystojniejszy aktor teatru Lalek. To poszło w pracy magisterskiej, u niego został zaakceptowany. Więc piękny chłopak, który wchodzi jako dusza w ciało Frankiego, w ciało potwora i pokazujemy proces odrzucania go przez twórcę, bo we współczesnym świecie potrafimy zrobić wszystko, natomiast nie potrafimy chyba kochać, nie potrafimy brać odpowiedzialności za swoje dzieło. Wiktor tak się przeraził z swojego dzieła tworzenia, że od niego po prostu ucieka, a z kolei pokazujemy...

0: powieściowe tutaj do naszego spektaklu i pokazujemy, łączymy jakby, że potwór Frankenstein jest tym potworem stworzonym przez Wiktora, ale jednocześnie pokazujemy uchodźców, którzy tworzą wielkiego golema jakby, który też się staje potworem, się staje problemem dla Europy. Co więcej, w naszym spektaklu te dwie baronowe, bo jest jedna baronowa Decligener jako rozum, chłodna, pragmatyczna i ona rodzi uczucie, czyli serce, i te dwie baronowe usiłują, krótko mówiąc, wprowadzić jakiś ład i porządek do tego świata, ale niestety wszyscy tutaj jakby przegrywają. Rozum kapituluje i po prostu postanawia się już nie zajmować więcej uchodźcami, tym bardziej zostaje skazana i musi wracać do Rosji, czyli do piekła. A w tym piekle uczucie może na tyle jej przeszkadzać, że przez to uczucie może się utopić, więc musi zacząć bardzo racjonalizować i zabić sobie sumienie. Więc to jest taki dramat i społeczny, i dramat ludzki podejmowanych wyborów. Co więcej, jest to ten teatr i ten spektakl jest takim spektaklem, gdzie mieszamy ze sobą konwencje, bo jest i teatr, i armaczny. Jest trochę jakby wideoklipowy montaż, jest rzeczywiście tutaj bardzo szybki i filmowy tych poszczególnych scen, ale też mamy dramat psychologiczny, reportaż, mamy zbliżenia, jeśli chodzi na aktorów, jeśli chodzi o miks kamer i chcemy pokazać dramat człowieka, czyli dramat odrzucenia, samotności, zła we współczesnym świecie. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, zastosowaliśmy też taki jakby efekt takiego teatru partycypacyjnego, że pokazujemy, że Wiktor ma marzenie stworzenia na człowieka idealnego, pozbawionego jakby wszystkich uprzedzeń. Stosujemy taki zabieg, że to widownia jakby wnosi części Frankiego na scenę. Ten Frankenstein stworzony z ciała społecznego jakby symbolizuje społeczeństwo, a Wiktor symbolizuje jakby władzę nad społeczeństwem, czyli jakby też takim idziemy tropą odpowiedzialności pewnego rodzaju. A dwa, że na końcu w samym finale łamiemy w ogóle taki schemat normalnego teatru, bo łamiemy przez cały czas barierę między widzami a sceną. Widzowie też siedzą w lożach specjalnych na widowni i będą mogli ze środka całej maszyny teatralnej oglądać ten spektakl. To jest jedna rzecz. Tutaj są też przebiórki aktorów, są na oczach widzów, więc tutaj ten teatr jest pozbawiony też kulis, bo nie mam żadnych kulis. Natomiast w finale chcemy uzyskać efekt po prostu wspólnoty, czyli pokazać, że wszyscy uczestniczą w tym zdarzeniu i że wszyscy w tym zdarzeniu są zanurzeni. Taki jest jakby efekt.
1: Dla ciebie osobiście czym jest ten spektakl?
0: Myślę, że to jest taka też jakby moja wypowiedź na temat, jak myślę o teatrze. Znaczy właśnie o takim teatrze społecznym, biorącym, wtrącającym się w trochę rzeczywistość, ale nie narzucającym i nie politycznym, ale jakby mówiącym o współczesnym świecie przez kosmos historyczny, przez to, co nas po prostu dotyka, bo już wtedy Shelley, to była wielka katastrofa klimatyczna, ten wybór wulkanu, a ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo, krótko mówiąc, bardzo podobny do tego świata Frankensteina, który pokazujemy na scenie.
2: On ożył?
3: Oto stał się potwór z woli człowieka, nie Boga. Człowiek go stworzył, nie Bóg. Przekręte jest takie dzieło, które niszczy porządek świata i jego prawa.
4: On jest
5: wstrętny.
6: Jest to bardzo skomplikowany spektakl w warstwie tej myślowej. Edyta Soboczyńska, gram baronową przed przemianą. Rozumną. Na pewno każdy sobie coś z niego wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że młodzież, która do nas przyjdzie, pomyśli sobie, kurczę, to mnie dotyczy. Ale tak naprawdę, to znaczy w moim odczuciu, ten spektakl jest o tym, że najważniejsza jest miłość w życiu.
7: Jest to spektakl w ogóle o tolerancji, o wiecznej walce rozumu z sercem i musi wybrać rozum albo serce. Edyta Łukaszewicz-Lisowska, gram baronową de Kridener, baronową po przemianie, gram serce. Często jakby mamy to na co dzień w życiu, każdy z nas ma takie dylematy i tu też się ta walka toczy między wszystkimi jakby bohaterami. Natomiast jest to też taki spektakl na czasie, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu się dzieje, te wszystkie wygnania, zesłania, ale myślę, że tak jak powiedziała Edyta, że naprawdę największym tym uczuciem i tym wszystkim, co chcemy przekazać młodym ludziom, to jest to, że największą wartością w życiu jest jednak miłość.
8: To jest taka miłość wzajemna, bym to nazwał. Rafał Przydocki, jestem narratorem. Poruszamy też tematy faktycznie, nie powiem, że niewspółczesne, nie będę do końca zdradzał, bo to zapraszam na spektakl oczywiście, ale poruszamy tematy miłości właśnie do bliźniego swego, do innych, takiej wzajemnej tolerancji i miłości.
9: Ja na ten spektakl patrzę trochę z innej perspektywy. Jakub Durniat, gram Wiktora Frankensteina i jego potwora. Ja, będąc już potworem, staram się skoncentrować na mym ojcu i na relacji z moim tatą i jest to dla mnie spektakl bardzo aktualny, jeżeli chodzi o relacje dziecko-rodzic, ponieważ w dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadywać, rozmawiać i bardzo często podejmujemy rozwiązania, które są drastyczne dla również rodziców, dla dzieci i to jest coraz

0: częstsze w naszym społeczeństwie. Stąd rozwiązanie tego spektaklu dla mojej postaci jest, jakie jest. Nie chcę go zdradzać. Jak Rafał również zapraszał na spektakl, ale jest o tym, że my jako młodzież, mimo że mam 24 lata, nadal czuję się młodzieżą. I tak myślę, że do 30 się nią jest. Ale...
1: Panowie całe życie.
0: Uważam, że my jako młodzi ludzie bardzo nie potrafimy sobie radzić z pewnego rodzaju problemami, ale bardzo często szukamy na nie rozwiązania, czego dorośli ludzie nie robią. My jako młodzi ludzie podejmujemy się różnych terapii, próbujemy rozmawiać bardzo często z partnerami czy z rodzicami, natomiast nasi rodzice bardzo często nie potrafią z nami rozmawiać, nie potrafią nas wysłuchać i nie potrafią nas zaakceptować. Myślę, że to dotyczy bardzo dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczą, że ludzie widzą ten problem, poczują, że nie są sami.
1: Kolejny rodzaj jak gdyby miłości rodzicielskiej, czyli wchodzimy też na ten pułap.
2: Spektakl jakby dążył do tego, żeby nie było takiej ściany, która jest zazwyczaj w teatrze między aktorami a widownią, dlatego też widownia jest wciągana w ten spektakl i jest jakby, staje się częścią przedstawienia, częścią nas i myślę, że chodzi nam wszystkim o to, żeby oni jakby poczuli naszą energię, a mam nadzieję, że my poczujemy też ich energię i że to będzie takie wzajemne dla nas, będzie jakieś takie wzajemne dobro płynęło dla nas z tego, że ta widownia będzie jakby razem z nami.
1: Na pewno będzie to bardzo trudny spektakl dla nas, bo będą pewne sceny na bardzo bliskim kontakcie. Młodzież, publiczność jest różna, więc ten spektakl będzie za każdym razem wymagał od nas bardzo dużego skupienia, żeby nic nas nie rozproszyło, bo emocje są duże i wszystko może wybić. A wiadomo, że widzowie też się różnie mogą zachować, dlatego my potrzebujemy publiczności po to, żeby się konfrontować.
3: Moja postać faktycznie jest... Ja jestem wszędzie, ja jestem wszystkim tutaj. Opowiadam o tym coś, przeprowadzam widza przez tą historię. W pewnych momentach wcielam się w bohaterów tej historii, więc wszystko jest dla mnie, to prawda, jest to najtrudniejsza rzecz, w której biorę udział póki co, naprawdę mogę tak powiedzieć.
0: Koncepcja teatru w teatrze jest zawsze bardzo trudna, szczególnie dla aktorów. Balansujemy na bardzo cienkiej linii, kiedy to wychodzimy z roli, a kiedy w tej roli jesteśmy. I uważam, że tak jak mówiła Edyta, musimy być cały czas bardzo skupieni, pomijając aspekty techniczne, których w tym spektaklu jest bardzo dużo. Musimy być non-stop w pełnym skupieniu. Jest to wyzwanie, myślę, dla wszystkich aktorów, ponieważ, jak mówiłem, linia między wyjściem z roli, a wejściem w rolę tutaj jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć.
4: Też mówimy o teatrze grozy, jest tutaj strasznie?
0: Myślę, że jest ta straszność ubrana w taki dość zabawny sposób. Ta straszność jest pewnego rodzaju komizmem w tym spektaklu. My jako bohaterowie staramy się być straszni, staramy się być tymi okropieństwami, no ale widać, że to takie nie jest, że my chcemy coś pokazać. Dlatego mówię o tej granicy między aktorstwem, wyjściem z roli, bo jest to bardzo delikatny temat, stąd dla jednych może być ta groza faktycznie zabawna, a dla jednych może być no faktycznie straszna.
5: Villa la Venezia! Ależ to była jazda!
6: Wspaniała! Aż tu mi brawo!
5: Mnie też!
7: Jan Gembela, kompozytor muzyki.
4: Jak wyglądała praca przy tym konkretnym spektaklu? Czy twoim zadaniem było dodanie tutaj tej nutki grozy?
7: Tak, takie było zadanie i problemem chyba było to, że premiera długo się przekładała i było dużo podejść z różnych względów, ale dużo było podejść do tej pracy i ona trochę się rozciągnęła w czasie. Ale może to dobrze, bo dzięki temu trochę było więcej czasu, żeby się zastanowić, jak opleść niektóre sceny. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło.
4: Jak inspirowałeś się klasykami horroru?
7: Trochę tak, natomiast trochę nie, bo to, ten spektakl trochę łączy historię z dawnych lat ze współczesnością, więc to samo starałem się zrobić w muzyce, żeby połączyć to dawne brzmienie z czymś współczesnym. Właściwie to cała muzyka jest autorska, ja staram się w swoich spektaklach nie robić cytatów. Był taki pomysł, żeby otwarcie jest rockowe, żeby zaczerpnąć jakąś muzykę jakiegoś znanego artysty, ale zrobiłem tak jednak, że się udało, że ta muzyka jest moja. w całości.
4: Ale będzie głośno i organy usłyszymy?
7: Są organy, motywem przewodnim są też klawinety, ale to już nagrane przeze mnie. Jest też gitara z przesterem, także od sasa do lasa, można powiedzieć.
8: Nazywam się Adrian Wilk i jestem choreografem.
4: Jak tutaj zapanować nad tak szeroką grupą aktorską i tak różnorodnym spektaklem?
8: Na szczęście aktorzy są profesjonalistami i współpraca z nimi to sama przyjemność, także pod tym względem bardzo dobrze się układa ich sposób poruszania, ruch czy taniec, a razem z dyrektorem i z twórcą muzyki współpracujemy też w ten sposób, że wypełniamy cały spektakl swoimi pomysłami.
4: A czy choreograf pracuje tylko nad tymi momentami tanecznymi, czy nie tylko, czy w innych scenach też się twoja pomoc przydaje?
8: Akurat w Teatrze Lalek, jakim jest Baj Pomorski, też tutaj dokładam swoje kilka groszy do ruchu scenicznego, aby ich sposób poruszania się współgrał z postacią, którą grywają. Mają wiele zadań, wiele postaci, wiele idei również pokazują w swoim ciele, więc mam dużo roboty.
4: No to pewnie ciekawe, jak ożywić tego stwora budzącego się do życia i dopiero poznającego, czym to życie jest.
8: Tak, poruszanie się będąc potworem to niewątpliwie wyzwanie, ale Kuba radzi sobie bardzo dobrze.
9: Dodam tylko, że spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia. Daty kolejnych wystawień znajdziecie na stronie internetowej Baja Pomorskiego.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Gustaw Nowak, fajnie, że znów się słyszymy. Tym razem zapraszam na spacer po Starówce, a dokładniej wejdziemy do jednej z mieszczących się tam galerii. Dzieje się tam sporo i dziać będzie się też w wakacje, a co dokładnie i gdzie, to już zapraszam do posłuchania.
3: Jesteśmy w Galerii Sztuki Wozownia po raz kolejny i po raz kolejny rozmawiam z panem Jackiem Świderskim, dyrektorem wozowni. A co się dzieje w czerwcu tu w wozowni? Dlaczego warto do was zajrzeć właśnie teraz?
11: Dzień dobry. Do nas jest zawsze warto zaglądać przez cały rok, ale wchodzimy w okres chyba takiej podwyższonej aktywności, bo to myślę dla wszystkich, na wszystkich działa tak słońce, również na nas. Pojawia się nowa energia, ale też nowa energia związana ze sztuką.
3: Ja też tutaj zgrzany przyszedłem i od razu informuję słuchaczy, jest tutaj chłodniej niż na zewnątrz, także tym bardziej warto.
11: Tak jest. Zapraszamy na 4 wystawy, które są dostępne do 21 czerwca. Pierwsza wystawa na Dolnej Sali to jest wystawa Dariusza Kacy. To są grafiki, w większości grafiki czarno-białe. W salach laboratorium oraz archiwum udostępniamy ciekawy eksperyment. Może nie do końca eksperyment, ale jest to wynik naszej współpracy z Politechniką Bydgoską, gdzie studenci zaaranżowali, studenci na wykładach przez cały semestr zajmowali się aranżacją przestrzeni do wystawy. Finalnie również wybrali też artystki po wielu, wielu naradach wybrali Karo Danek z Krakowa oraz Agnieszkę Basak-Wysotek, która jest profesorem na naszym UMK. Z kolei w sali górnej mamy wystawę już magistry Małgorzaty Glogier, która też, i to był ewenement, bo wozownia normalnie nie udostępnia swoich przestrzeni na obronę dyplomów, ale tworzymy wyjątki, na przykład dla członków Młodzieżowej Rady Galerii. Obroniła dyplom, a potem wieczorem był wernisaż. Arcyciekawa wystawa, odważne malarstwo. Zapraszam.
3: No to ten wyjątek właśnie dlatego stworzony, że te prace są tak wysokiej jakości?
11: Są bardzo wysokiej jakości, ale też od nas jest to znak, że wspieramy młodych ludzi, dajemy im sprawczość, że warto z nami być, że warto się interesować tym, co się dzieje w wozowni. Warto z nami tworzyć. Przypominam, że mamy 2 kolektywy artystyczne, a te 2 kolektywy artystyczne w połączeniu z Młodzieżową Radą Galerii ogłosiły właśnie Open Call, który się powoli chyba już zamyka, na wydarzenie, które odbędzie się w sierpniu w wozowni. Będzie to okupacja wozowni w formie rezydencji artystycznych.
3: A miałem właśnie pytać, czy się zamykacie na 4 spusty w wakacje, czy wręcz przeciwnie.
11: No, wakacje to dopiero będzie jazda bez trzymanki.
3: Dobra, to do zobaczenia w takim razie.
11: Tak jest.
3: Do wozowni warto przychodzić na co dzień?
4: dzień, ale warto też zainteresować się konkretnymi datami, konkretnymi wydarzeniami, o których powie nam jeszcze Anna Kacperska.
12: Tak, w czerwcu mamy dużo wydarzeń towarzyszących do aktualnych wystaw. Pierwsze z nich to wykład pod tytułem Piękna i Bestia, który odbędzie się już 11 czerwca o godzinie 18. Jest to kolejny wykład z cyklu, który już tutaj od jakiegoś czasu się odbywa, więc jeżeli ktoś wcześniej brał w nim udział, to może na takie kolejne, już ostatnie spotkanie z tego cyklu do nas zajrzeć. Kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 16 czerwca i jest to oprowadzanie autorskie po wystawie Ecce Homo Droga Cierpienia Małgorzaty Glogier. Jest to wystawa dyplomowa. 17 czerwca, czyli już dzień później, o godzinie 18, odbędzie się spotkanie, takie spotkanie w formie rozmowy online z panią Dorotą Sumińską, która tutaj w przestrzeni, w nawiązaniu do wystawy Nie poganiaj mnie co pół godziny, opowie o kocich zwyczajach i o tym, co nasi współlokatorzy mali mają nam do przekazania. Ta akcja będzie zorganizowana wspólnie z schroniskiem toruńskim i będziemy podczas niego też promować adopcję kociaków. I jest to właśnie bezpośredni link z wystawą Karol Danek, która prezentuje nam właśnie takie sylwetki kocie, które na głos mówią o naszych takich wewnętrznych rozterkach. I kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 21 czerwca i będzie to finisaż wystawy Graficzny Wszechświat Dariusza Kacy, podczas którego również odbędzie się oprowadzanie autorskie właśnie z artystą.
9: Mówiła Anna Kacperska, a po szczegóły tego co i gdzie, Galeria Wozownia odsyła oczywiście na swoją stronę internetową. A teraz zapraszam na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie startuje hub technologiczny Copernicus. Celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych i startupów. O współpracy sektora naukowego z biznesowym mówi się od dawna, a ta inicjatywa ma być jednym z konkretów. Posłuchajmy zatem, o co chodzi, a zacznie profesor Adam Kola, prorektor UMK do spraw nauki.
13: W zasadzie ruszamy już teraz, od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć. Tak naprawdę to jest narzędzie, nad którym pracujemy już od kilku lat. Tutaj liderem jest profesor Michał Polasik. Chcemy stworzyć taki mechanizm rozwojowy, który będzie służył i uczelni, i miastu, żeby innowacje przekładały się na nowe firmy, startupy i spin-offy w bardziej skuteczny sposób. Zazwyczaj to jest taki proces bardzo chaotyczny. Czasem się udaje, a zazwyczaj się nie udaje. Dzięki temu mechanizmowi, który pan profesor Polasik wymyślił, będziemy w stanie uczynić to bardziej prawdopodobnym. I to nie jest tak, że to jest tylko fikcja i pobożne życzenie, ale tego rodzaju mechanizmy napędowe innowacje zostały wprowadzane w kilku krajach i miejscach. Między innymi w Finlandii, w Oulu, które dziś jest, pomimo tego, że jest małym miastem, tak jak Toruń, jest rzeczywiście gospodarczo bardzo szybko się rozwija, zostały wprowadzone w dużo lepszych ośrodkach, takich jak Cambridge, gdzie tam ta dzielnica innowacji się rozwija, w Oslo i w wielu innych miejscach. Chcemy wejść na tę ścieżkę. To jest celowe budowanie innowacji odpowiadające na potrzeby społeczne. Dlatego to robimy z miastem, dlatego miasto jest naszym partnerem, bo będziemy chcieli odpowiadać na to, co tutaj lokalnie jest niezbędne. Realizacją zajmą się naukowcy z uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje.
9: Więcej o hubie Copernicus powie doktor habilitowany Michał Polasik, profesor UMK.
14: Hub Copernicus jest to idea tworzenia nowoczesnej formy kreowania innowacji, komercjalizacji i rozwoju przedsiębiorczości wokół ośrodków wiedzy, takich jak uczelnie w naszym regionie. Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Konferencja Copernican Digital Forum jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju. Dzisiaj przedstawimy po pierwsze informacje o Europejskim Hubie Innowacji Cyfrowych, który finansowany ze środków Komisji Europejskiej, środków krajowych, będzie uruchomiony jeszcze w tym roku i jego głównym celem będzie zapewnienie dostępu do technologii sztucznej inteligencji i do transformacji cyfrowej firmom w naszym regionie oraz firmom finansowym, które chcą z nami współpracować. Uruchomiliśmy w tym miesiącu klaster technologii ubezpieczeniowej InsurTech Toruń, który pozwoli naszej branży ubezpieczeniowej, która zajmuje drugie miejsce w skali Polski, stworzenie silnego ośrodka promieniującego nowymi technologiami cyfrowymi dla tej branży na skalę europejską, ponieważ nowe regulacje europejskie pozwalają nam się rozwijać z dużą dynamiką, a ponadto tworzymy infrastrukturę społeczną dzięki projektowi Demo Kooperacja, która pozwoli na uzyskanie nowych źródeł finansowania i rozwoju technologicznego dla samorządu w naszym regionie.
9: O współpracy sektora biznesu i nauki mówi się od dawna, ale o konkretach nie słyszymy zbyt często. Tu konkret jest zapowiadany.
14: Myślę, że to ten proces się zaczyna, te tryby zaczynają zaskakiwać. No, potrzebne było jednak dużo dialogu, kilka lat pracy i pokazania, że tylko naprawdę zaangażowanie się we wspólne projekty pozwala tą dodatkową wartość wypracować. Nie można liczyć na to, że przedsiębiorcy, naukowcy, samorząd sami się odnajdą. Trzeba w poszczególnych praktycznych inicjatywach wypracowywać takie modele rozwiązania, które pozwolą realnie tą współpracę realizować. I widzimy pierwsze efekty, między innymi w postaci zaangażowania w Copernican Digital Forum oraz właśnie w Europejski Hub Innowacji Cyfrowych Copernicus, w którym funkcjonuje kilkanaście zaawansowanych przedsiębiorstw z branży finansowej oraz jednostek wsparcia z obszaru samorządu naszego województwa.
9: Dopytajmy jeszcze o konkrety, jak dokładnie będzie działać i wspierać Hub Copernicus, kontynuuje profesor Polasik.
14: Hub Copernicus będzie zapewniał całą infrastrukturę dla całego łańcucha wartości rozwoju nowych pomysłów, nowych technologii, czyli od etapu inkubacji, współpracy z branżą, dostarczenia wiedzy i kompetencji właśnie przez uczelnie, współpracę z klastrami w poszczególnych obszarach działającymi w naszym hubie. Następnie to, co jest istotne, aktywna rola tak zwanego venture buildingu, czyli kreowania przedsięwzięć, pozwoli tym pomysłom od razu pozyskać kapitał za pośrednictwem hubu, czyli oni nie będą musieli tego robić indywidualnie, tylko rolą hubu będzie pozyskiwanie kapitału ze źródeł krajowych, inwestorów sektorowych, a także funduszy venture capital. I takie systemowe podejście pozwoli w dużo większym stopniu zapewnić przeżywalność tych startupów, a później ich skalowanie i rozwój.
9: Copernicus Hub powstaje przy współpracy z miastem, dlatego na antenę zapraszam jeszcze prezydenta Pawła Gulewskiego.
15: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją muzeum wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty w zakresie fintechu. Cyfryzacja płatności. I uważam, że to jest bardzo dobry moment o tym, żeby tą konkretyzację temu projektowi nadać. Z jednej strony od 2021 roku zmieniło się bardzo wiele. Po pierwsze, ściślej współpracujemy ze sobą. Po drugie, uniwersytet na funkcjonowanie hubu otrzymał dofinansowanie niebagatelne 15 milionów złotych, a więc za coś jest już rozwijać. To są spore środki idee hubu. A z drugiej strony tak się złożyło, że od początku tej kadencji miasto buduje od początku z wielkim pietyzmem strefę inwestycyjną Toruń Zachód i to też potwierdzamy. Znaczy mamy środki na rozwój hubu i chcemy zabezpieczyć obszar, teren, jakiś fragment strefy inwestycyjnej Toruń Zachód pod funkcjonowanie toruńskiego hubu. Za chwilę uważam, po podpisaniu tego porozumienia, mam nadzieję, że ruszą prace dotyczące, już rozmawialiśmy o tym z władzami rektorskimi, prace ruszą odnośnie harmonogramu kolejnych działalności operacyjnych, tak żeby za chwilę słowo stało się ciałem.
9: Niech się stanie i oby z korzyścią dla Torunia i tutejszego biznesu. Rozwój hubu Copernicus będę bacznie obserwować.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Gustaw Nowak, dzisiaj trochę pochodzimy po Toruniu, a raczej pozachęcamy do tego, żeby po Toruniu i po okolicach chodzić, a skoro chodzenie, no to od razu się nasuwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No i właśnie przedstawiciela PTTK-u zaprosiłem do naszego studia. Jest ze mną pan Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu właśnie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
9: No i co, przyszedł pan pieszo?
16: Tak, przyszedłem pieszo. Na co dzień staram się chodzić pieszo po Toruniu w szczególności.
9: No ja też się staram chodzić pieszo, zwłaszcza, że w ten rok wszedłem z takim postanowieniem, żeby codziennie spełniać tę liczbę kroków na smartfonie. No i już mam całkiem pokaźną serię, którą chcę podtrzymywać. Zewsząd chyba słyszymy, że warto chodzić.
16: Oczywiście, warto się w ogóle ruszać. Nie tylko chodzić, ale też turystyka rowerowa. U nas też możemy jeździć na rowerze. Często są wycieczki rowerowe, także nie tylko chodzenie.
9: Czyli nie tylko lekarze zachęcają, ale również właśnie, jak was nazwać? Krajoznawcy?
16: Tak, turyści, krajoznawcy. Generalnie jesteśmy stowarzyszeniem. Nasz oddział w Toruniu, mamy 300 członków, ale zapraszamy nie tylko członków na nasze imprezy. Imprezy są różnego rodzaju. Rajdy piesze, rajdy rowerowe. Są też imprezy na orientację.
9: No za chwilę zapytam jeszcze właśnie, co tam oferujecie.
16: Oczywiście.
9: Ale sam oddział to już liczy ponad 100 lat i to nie zawsze było takie otwarte uczestnictwo w PTTK-u. Kiedyś to trzeba się było postarać albo być kimś.
16: Tak, kiedyś było to bardziej elitarne stowarzyszenie. Nasz oddział ma już 105 lat, więc bardzo długo jesteśmy w Toruniu. Ale teraz każdy może przystąpić do naszego oddziału, każdy może zostać członkiem. Wystarczy przyjść i się zgłosić.
9: A gdzie?
16: Piekary 41, tam jest siedziba naszego oddziału, codziennie czynne biuro, także zapraszamy.
9: W samym sercu miasta.
16: Tak, przy łuku Cezara.
9: Dobrze, jeżeli mówimy o PTTK-u, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to słynne odznaki. I od razu też chciałbym zapytać, czy mamy jakieś specjalne toruńskie odznaki związane tutaj z regionem?
16: Oczywiście mamy. Mamy oznakę Znam Toruń. Tutaj 40 obiektów, nie wszystkie trzeba zaliczyć jakby. Trzeba potwierdzić po prostu to, że było się koło danych obiektów lub w danych obiektach, w zależności oczywiście co to jest. To są zarówno takie znane wszystkim i popularne obiekty jak katedra czy ratusz, ale też jakieś pomniki, na przykład pomnik Lindego przy Książnicy Kopernikańskiej, czy też ruiny Zamku Dybów. Czyli tam, gdzie nie każdy turysta już dociera. Ale oprócz Znam Toruń jest też miłośnik twierdzy Toruń, odznaka. Tutaj oczywiście forty, zewnętrzny pierścień twierdzy Toruń, ale też wewnętrzny pierścień i te obiekty. Tam trzeba się też troszeczkę wiedzą wykazać, ale każdy da radę. Jeżeli chodzi o takie nasze lokalne odznaki, to też mamy odznakę taką związaną z naszym regionem, odznakę Szlakiem Świętego Jakuba. Warto się nią zainteresować, także wszystkie regulaminy są dostępne na naszej stronie i można sobie je znaleźć w prosty sposób, także
17: ale rozumiem, że ta ostatnia odznaka Szlaku Świętego Jakuba, to nie trzeba przejść całego tego szlaku?
16: Całego nie, trzeba przejść kilka odcinków, ale lub przejechać, bo można też przejechać, jest taka opcja rowerem oczywiście, nie samochodem.
17: Czyli jeżeli nie mamy pomysłu na to, gdzie się wybrać, no to wystarczy zajrzeć do PTTK-u, no i oni na pewno podpowiedzą. Dosyć regularnie organizujecie takie spotkania, wydarzenia, wspólne spacery.
16: Tak, organizujemy regularnie. W roku jest około 150 imprez, które są organizowane przez nasz oddział. Około 50 z nich to jest cykl wędrówki rodzinne z PTTK i to już jest cykl, który ma 30 lat i od 30 lat co sobotę spotykamy się na szlakach w Toruniu, okolicach Torunia, w regionie, czasami jak jest lato na Pojezierzu Brodnickim na przykład, ale głównie jest to Toruń i okolice. Jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, przechodzimy kilometrów ileś, załóżmy tam od 8 do 15, czasami zdarza się 20, w zależności każdy coś znajdzie dla siebie, no i wtedy przechodzimy trasę, są jakieś obiekty krajoznawcze, czasami gdzieś wstąpimy do jakiegoś dworu, pałacu, kościoła. No i wtedy wracamy sobie do Torunia wspólnie grupą. Drugi cykl to jest 60+ PTTK. No tu jak sama nazwa wskazuje, to jest cykl dla seniorów. I tu wycieczki odbywają się co środę. Już 170 takich wycieczek się odbyło. I tu też co środę, czyli kolejnych 50 imprez. A pozostałe 50 imprez to są takie imprezy, powiedzmy, okazjonalne, związane z jakąś datą na przykład. Na przykład rajd barburkowy w okolicach 4 grudnia, czy rajd inżyniera z okazji Dnia Inżyniera Światowego. No i tutaj są różne propozycje kierowane do różnych grup. No i na przykład kierujemy do młodzieży, do dzieci młodzieży, tu już od przedszkolaków nawet uczestniczą różne dzieci. I tutaj mamy na przykład rajd barburkowy, rajd inżyniera, czy rajdy po zmroku, to jest bardzo atrakcyjna też forma. Czyli jak się ściemnia wiosną, wczesną wiosną albo późną jesienią, jak już o 17 mamy ciemno, no to wychodzimy sobie do
17: z latarkami,
16: okolice.
17: Tak?
16: Tak, z latarkami, z odblaskami, w kamizelkach, jest fajnie. No, jeżeli chodzi o ofertę, też mamy z przyrodą za Pan Bracht. Cykl to też już jest długoletni cykl. No tutaj skupiamy się na przyrodzie, czyli na pomnikach przyrody, na rezerwatach przyrody. To jest Toruń, okolice głównie tutaj. Czasami są wycieczki autokarowe. Mamy też imprezy na orientację i tutaj bardzo ciekawe są też imprezy. Tutaj dostajemy mapę i zaznaczone punkty i szukamy tych punktów w terenie, a tam mamy lampiony, spisujemy sobie dane kody, no i idziemy i sprawdzamy, czy dobrze przeszliśmy, czy nie.
17: Ale no to też już taką... wyzwanie troszkę.
16: Tak, wyzwanie, ale też są takie imprezy dla wszystkich, powiedzmy, otwarte, że od razu można z biegu pójść, nie mając nawet żadnego doświadczenia, bo są też trasy szkoleniowe i tam jest instruktor, chętnie pomoże. Na przykład są też w okolicach urodzin Mikołaja Kopernika, kopernikańskie marsze na orientację, one gromadzą setki turystów, którzy chodzą gdzieś po mieście z mapą. Tu akurat jest taka forma, że szukamy obiektów ze zdjęć i zapisujemy odpowiednie litery, trochę historii.
17: No to rewelacja. A zdarza się, że pogoda was pokona?
16: Zdarza się, ale i tak imprezy się odbywają. Najwyżej przyjdzie mniej uczestników.
17: Okej, czyli czasami nawet w deszczu,
16: tak,
17: wiatr
16: deszcz
17: wam niestraszny.
16: Tak, deszcz, wiatr, no wiatr to w ogóle, deszcz też nie jest przeszkodą. Praktycznie z tego, co pamiętam, w ciągu kilkunastu ostatnich lat może 2-3 imprezy zostały odwołane, ale to już naprawdę była albo wichura, albo mróz, ale no najwyżej przychodzi mniej uczestników.
17: Przypomnę, że rozmawiamy z Patrykiem Staniszewskim z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu. Właśnie, czy Toruń i okolice to jest wdzięczny teren do odkrywania?
16: Oczywiście. Ja sam nawet spaceruję po Toruniu, bardzo często chodzę, interesuję się Toruniem, a są jeszcze takie miejsca, do których trafiam pierwszy pierwszy raz, chociażby ostatnio z synami szedłem koło portu drzewnego, pomiędzy portem drzewnym a Wisłą. Byłem tam pierwszy raz, bardzo ciekawy teren, nawet widzieliśmy orła, więc jest tutaj terenów pełno, które można zwiedzać. Mamy przecież kępę bazarową, rezerwat
17: chciałem
16: przyrody.
17: Chciałem dopytać, czy jakieś ulubione miejsca pan ma?
16: Tak, tak, oczywiście, kępa bazarowa, rezerwat w samym centrum miasta, to jest bardzo niespotykane, ale moje ulubione miejsca? Las Piwnicki albo okolice, w ogóle północne rewiry, to przez to też może, że mieszkam na północy Torunia, więc jest tam szybko i blisko, żebym tam dotarł, ale no Puszcza Bydgoska też, ogromny teren, kompleks leśny, który jest na wyciągnięcie ręki właściwie autobusami MZK, można aktualnie dojechać do Cierpic i już jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, także na lato na przykład super sprawa, żeby tam spacerować w pobliżu Torunia, przecież mamy też po Jeziorze Brodnickie, nie jest to przecież daleko, 50-60 kilometrów już jesteśmy. Pomocne na pewno jest w trakcie planowania swoich wycieczek sieć szlaków turystycznych, którymi administrujemy. Są szlaki piesze i szlaki rowerowe. One są regularnie odnawiane, no bo wiadomo, że gdzieś tam drzewo zostanie wycięte, czy słup przestawiony, droga wybudowana, więc one są regularnie odnawiane i warto z tej sieci szlaków korzystać.
17: A czy w trakcie spacerów z PTTK dowiemy się właśnie, jak czytać te szlaki?
16: Oczywiście, praktycznie za każdym razem pokazujemy, wskazujemy te szlaki, mówimy, gdzie one prowadzą, także jak najbardziej można się edukować na naszych wycieczkach. Zapraszamy.
17: I kogo zapraszacie? Do kogo ta oferta jest skierowana? Już wcześniej wyróżniłeś te wiekowe grupy, ale podejrzewam, że ta oferta znajdzie w niej każdy coś dla siebie.
16: Oczywiście, to znaczy praktycznie tylko cykl 60+ ma te kryterium wiekowe, tak? Że tam faktycznie tylko seniorzy, taki jest zamysł. Ale jeżeli chodzi o wędrówki rodzinne, jak sama nazwa wskazuje, każdy jest mile widziany, po prostu sprawdzamy, ile kilometrów jest do przejścia i oceniamy, czy damy radę, czy nie. Zdarza się, że są wycieczki na przykład 6-8 kilometrów i wtedy naprawdę można spotkać razem z nami również dzieci.
17: Nie trzeba się bać, że będziemy spowalniać grupę, dostosowujecie tempo,
16: nie,
17: tak?
16: Przodownik, czy turystyki pieszej, czy turystyki kolarskiej zawsze dostosowuje tempo, zawsze jest też jakaś osoba wspomagająca, która gdzieś tam z tyłu jest i pilnuje też z tyłu grupę, więc tutaj nie ma obaw. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, no to też to jest tak, że najczęściej kiedyś było to tak, że chodziły grupy takie szkolne, typowo, że z nauczycielami, a teraz przeobraziło się to w taką turystykę też rodzinną, że dzieci, młodzież przychodzą z rodzicami, z dziadkami, no i razem wędrujemy, także to jest taka typowa rodzinna turystyka. Tak samo kolarstwo, no to tutaj też trzeba po prostu sprawdzić, ile kilometrów i oceniamy. Damy radę, nie damy rady, no wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne doświadczenie.
17: No to dopytam jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale jeszcze nie wie, jak to zrobić, z czym to się je, no to co podpowiemy, jak się przygotować do takiej pierwszej wyprawy z PTTK, czy to pieszej, czy rowerowej?
16: Myślę, że tak, po pierwsze, trzeba sprawdzać regularnie informacje na naszej stronie internetowej albo na profilu na Facebooku. Tam są zawsze wydarzenia wszystkie rozpisane i tam w każdym wydarzeniu jak wchodzimy, to widzimy, jakie są jakby kryteria, czy coś musimy zabezpieczyć sobie, czy nie. Nie wiem, gotówkę na przejazd na przykład, no bo wiadomo, jak jedziemy autobusem, to każdy musi sobie gotówkę zapewnić na przejazd. No, tam są wszystkie warunki, to po pierwsze. Po drugie, no odpowiedni strój, no przede wszystkim obuwie, jeżeli chodzi o pierwszą wędrówkę, a jeżeli chodzi o wycieczkę rowerową, no to trzeba oczywiście zadbać o stan techniczny roweru. No to jest przede wszystkim zabezpieczenie, najlepiej, żeby być zaopatrzonym w kask. I wtedy właściwie, jeżeli mamy jakieś pytania przed, to zgłaszamy się, możemy sobie napisać przez Facebooka, możemy napisać mailowo, możemy zadzwonić, przyjść do naszego oddziału. Na pewno uzyskamy odpowiedź. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zawsze je rozwiejemy.
17: No to co, woda, wygodny plecak, mapy nie trzeba.
16: Mapy nie trzeba, tutaj idziemy z przodownikiem, przodownik jest zabezpieczony w mapę albo zna bardzo dobrze trasę, zawsze zna dobrze trasę, ale jakby no czasami mapa jest gdzieś tam w lesie oczywiście niezbędna, ale przodownik zawsze zapewni, że się nie zgubimy, także mapy nie musimy posiadać, ale możemy, żeby sobie orientować się w terenie.
17: No i możemy też jakiś zeszyt wziąć do notatek, no bo przecież też masę wiedzy przekazujecie w trakcie tych spacerów.
16: Tak, wiedzy można naprawdę dużo posiąść, także historia, krajoznawstwo, o przyrodzie i to nie jest tylko też o konkretnych obiektach, które mijamy, ale też różne ogólne informacje, więc jak najbardziej wiedza jest skondensowana, także już przodownik zawsze zadba o to, żeby to, co najważniejsze, przekazać grupie, także można dużo wynieść, oczywiście.
17: To na koniec jeszcze dopytam, czy ta grupa osób, które przychodzą na spacery, to jest mniej więcej ta sama, czy cały czas nowe twarze się pojawiają i na nowe twarze liczycie?
16: Jest oczywiście grupa stałych bywalców, którzy są tydzień w tydzień, a nawet chodzą i w środę, i w sobotę, i jeszcze jak coś jest w piątek, w niedzielę. Oczywiście, że tak. Są, cały czas pojawiają się nowe twarze. Oczywiście nie każdy w każdym tygodniu, każdy termin pasuje każdemu, no wiadomo jak to jest, ale oczywiście liczymy na nowe twarze. Oczywiście, że tak, zapraszamy, cały czas się pojawiają i ci, co się pojawiają, zostają z nami, więc myślę, że to jest najlepsza reklama i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
17: No a zapraszał Patryk Staniczewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu, który przyszedł tutaj do studia Dziarskim Krokiem, no i Dziarskim Krokiem można razem z nim wędrować po Toruniu i okolicach. W takim razie co, widzimy się na którymś ze spacerów?
16: Mam nadzieję, zapraszamy.
17: Do zobaczenia, Gustaw Nowak.
10: To jest tydzień.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Autoref, koncesjoner Renault, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik, czas na promocję, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: a 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wyjściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one i Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pati, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna. Generalna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy ekspres los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja.
9: Radio Toruń.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin, tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Angle Osia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno-odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to save my love i Kygo. Okay.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment: bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
13: Siemano, to weekendowe Melo. Poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was. Śle do was tam, gdzie jesteście. Mam nadzieję, dobry numer. Dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek. Inni gadają, my gramy.

0: Sylwetkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: Dobre do samochodu, pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14, to za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo mi się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Tu Melo Radio.

Radio.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Oaks z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.

0: noc.
1: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
2: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie są mocne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
1: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie. Every

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
8: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

0: John Summit w Meloradio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start!
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

To Sigala w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez, no wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Po reklamie.
6: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radia na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How Does It Feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Po reklamie.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. To już kwadrans po 17, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Tim Berg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend, znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu Moru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Kierowca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Takie tyry, tyry, tyry, tyry, ty. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Dance. Yes.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: O reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: To Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin Van Buren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudy Mantle, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: Latu, Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Projekt wart niemal 70 milionów złotych, z czego blisko 50 milionów to dotacja unijna, zmieni Toruń. Gustaw Nowak, zapraszam, przyjrzyjmy się projektowi 7 cudów Torunia. W jego ramach naprawdę niemałe pieniądze pozwolą na modernizację wielu obiektów turystycznych. Od pięknych kościołów przez gotycki ratusz po zamek krzyżacki. Dzięki temu starówka będzie wciąż przyciągać, a wiele niedostępnych dotąd miejsc zostanie udostępnionych dla zwiedzających. Szczegóły przybliżę już teraz. Zaczynamy. A na początku ogólnie projekt przedstawi prezydent Paweł Gulewski.
3: Niezwykle ciekawy, bezkompromisowy projekt rewitalizacji, ale nie tylko. Tu zaplanowaliśmy sieć działań, które przez najbliższe lata będą oddziaływać również w zakresie prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych w poszczególnych 7 lokalizacjach. Po raz pierwszy chyba w historii tego typu działań można powiedzieć, że podjęliśmy wysiłek zapytania użytkowników poszczególnych instytucji i substancji, co by należało zmienić, żeby były one bardziej otwarte dla nich, dla turystów, dla osób zwiedzających, dla mieszkańców, dla poszczególnych grup osób, które zwiedzają te obiekty. Powstała z tego mapa potrzeb, na bazie której stworzyliśmy ciekawy program pod tytułem 7 cudów Torunia.
2: W takim razie rozpocznijmy spacer po tych cudach i przyjrzyjmy się, co zaplanowano w ramach projektu. A zaplanowano utworzenie ścieżki 7 cudów. Ta ma być przede wszystkim dostępna, otwarta i zachwycająca, mówi Anna Dziczek, dyrektorka Biura Rewitalizacji.
4: Warunki tego projektu wymusiły na nas to, że musimy w tej chwili nie skupiać się tylko jak w poprzednich dwóch projektach na ochronie i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ale poprzez ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego musimy wyeksponować to dziedzictwo, zrobić je bardziej dostępne. Dlatego w trakcie tych konsultacji, które były przeprowadzane, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami i chcieliśmy tak te potrzeby zaspokoić w trakcie realizacji tego projektu. Będziemy szeroko udostępniać nasze instytucje kultury i kościoły zwiedzającym, nawet tam, gdzie nie można było do tej pory wchodzić. Będziemy budować potencjał miejsca i wykorzystywać go do celów społecznych i integracyjnych, co jest bardzo ważne. Tu w dużej mierze instytucje kultury i kościoły takie działania integracyjne przeprowadzą. No wyszło nam, że takie zapotrzebowanie jest na tym zespole staromiejskim, na Starówce. Myśmy tam mieli szeroką diagnozę, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców i będziemy starać się te potrzeby poprzez realizację również tego projektu zaspokajać. Takim efektem tego projektu będzie nowy produkt turystyczny pod tytułem Festiwal 7 Cudów, który będzie realizowany w terminie Europejskich Dni Dziedzictwa i przede wszystkim ten szlak 7 Cudów. On będzie się zaczynał od Kościoła Świętego Jakuba, dlatego że przewodnicy mówili nam, że bardzo rzadko tam dochodzą już wycieczki, tak? Więc my chcemy jak gdyby odwrócić ten napływ turystów, żeby oni z tamtej strony zaczynali zwiedzanie i przechodzili tutaj do centrum po tych naszych 7 cudach.
2: Za chwilę przejdziemy do instytucji, zacznijmy jednak od kościołów. Jakie zmiany zaplanowano w ich wnętrzach? Odpowiada Alicja Jaworska z Biura Rewitalizacji.
5: Myślę, że najpierw wspomnę o katedrze, dlatego że w katedrze zostanie przeprowadzony remont posadzki. To są również działania, które zabezpieczają tą substancję, ale jest to również odpowiedź na potrzeby mieszkańców, żeby po prostu wejście do katedry było możliwe dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Poza posadzką w kościele również zostanie przeprowadzony remont dachu, a także będzie remont organów barokowych. To są 17-wieczne organy i trzeba zwrócić uwagę, że nie w każdym obiekcie sakralnym mamy dwa instrumenty organowe. W tym właśnie obiekcie będą, co jakby zaowocuje tym, że będzie nowa oferta kulturalna w postaci koncertów organowych na dwóch instrumentach.
2: Projekt 7 Cudów Torunia obejmuje również Kościół Świętego Jakuba.
5: Otrzymaliśmy informację, że ten kościół nie zawsze jest dostępny i właściwie jest tak, taki jakby bogaty w swoim wnętrzu, w zabytkach, a nie do wszystkich zabytków jakby można dotrzeć. I faktycznie w związku z tym zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie klatek schodowych, wnętrza wieży, pomieszczenia za organami, pomieszczenia skarbca. Te wszystkie miejsca zostaną wyremontowane, poddane pracom i zostaną udostępnione. Poza tym w związku z właśnie Szlakiem Siedmiu Cudów i włączeniem tego szlaku do Szlaku Świętego Jakuba w tej polskiej części Camino Polaco zostanie w Kaplicy Ogrójcowej przy Kościele Świętego Jakuba otwarty punkt informacji turystycznej. Będzie on realizował wszystkie jakby potrzeby dostępności, ale również będzie takim miejscem, gdzie będą zaangażowani seniorzy. Będą oni stanowili taką funkcję społecznych przewodników, a więc tutaj Kościół wychodzi dalej, nie tylko jakby dba o dziedzictwo, ale również pełni taką funkcję integracji i wsparcia społeczeństwa.
2: Trzecim kościołem, który wchodzi w projekt, jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
5: To jest również miejsce określone jako diecezjalne sanktuarium imienia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. I żeby jakby to miejsce jeszcze bardziej zaznaczyć na mapie Torunia i żeby podnieść atrakcyjność turystyczną tej lokalizacji, zostanie wyremontowane zachodnie skrzydło klasztoru, gdzie mieściło się mieszkanie błogosławionego. To będzie Izba Pamięci. Będą tam udostępnione unikatowe pamiątki, zdjęcia, dokumentacje. Jest wokół kościoła teren, który również wymaga remontu. Będzie wymieniona nawierzchnia, ale również wyjdziemy naprzeciw takim potrzebom mieszkańców, aby było też takie miejsce wytchnienia, kontemplacji, dlatego przeprowadzone będą prace w irydarzu, będą nowe nasadzenia i będzie to też miejsce wytchnienia. W kościele Wniebowzięcia zostaną również przeprowadzone prace przy witrażach, przy blendach oraz zostanie utworzona taka sala multimedialna w sali nad zakrystią.
2: Tyle o kościołach. Za chwilę przyjrzymy się zmianom zaplanowanym w instytucjach.
0: To warto wiedzieć.
2: Gustaw Nowak, dziś mówimy o tym, na co zostanie przeznaczonych ponad 68 milionów złotych w ramach projektu Siedem Cudów Torunia, dofinansowanego ze środków unijnych. Teraz zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Lista inwestycji jest pokaźna, a to przekłada się na dość spore kwoty, mówi Aleksandra Mierzejewska, dyrektorka muzeum.
6: Cały koszt prac, które będą wykonywane w naszych obiektach, to jest około 10 milionów złotych. I to jest koszt całkowity brutto. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 282 151 zł. I to są koszty netto wynoszące 78%.
2: Formalności liczbowe mamy za sobą. W takim razie przyjrzyjmy się konkretom.
6: Co wchodzi w zakres tych prac? Przede wszystkim ratusz. Ratuszu od lat brakuje mi ratusza. Jak Państwo wchodzicie, to przede wszystkim oglądacie wystawy, które znajdują się we wnętrzach i tak jak akurat tutaj na gotyku, powiedzmy, że tematycznie faktycznie są związane stricte z chociażby architekturą Torunia, z gotykiem i tak dalej. To generalnie, kiedy się zwiedza ratusz, to my tak naprawdę nie wiemy, gdzie się znajdujemy w tym ratuszu, co to za pomieszczenia. Mam nadzieję, że dzięki Feniksowi to marzenie się nareszcie spełni i będziemy mogli stworzyć dla naszych gości drugą ścieżkę zwiedzania. W momencie, kiedy Państwo będziecie wchodzili do jakiegokolwiek pomieszczenia, będziecie dokładnie wiedzieli, co w tym pomieszczeniu mieściło się przez stulecia. Mam nadzieję, że ta ścieżka zwiedzania będzie dokładnie tak wyglądała, jak sobie wymarzyliśmy. W ramach Feniksa będziemy modernizować zarówno piwnicę ratusza, jak i, chociaż mówię głównie o strefie wejścia, jak i parter.
2: I tak oto na parterze ratusza staromiejskiego przywrócone zostaną ławy chlebowe. W ramach projektu zaplanowano też przeniesienie kasy i sklepiku do środka ratusza oraz przetransportowanie mennicy do Muzeum Historii Torunia. Ponadto w samym ratuszu w ramach projektu Siedem Cudów Torunia odświeżona zostanie ekspozycja poświęcona sztuce gotyku. Powstanie też wystawa rzemiosła.
6: Znajdzie się tam po prostu historia ratusza, ale nie tylko. Będzie ona powiązana również z handlem toruńskim. Będzie ona powiązana z różnymi najciekawszymi wątkami, jakie dotyczą generalnie historii naszego miasta. Kolejna sprawa, strefa wejścia. To, czego tam brakuje, te małe drewniane ławeczki, wszystko ulegnie zmianie, oczywiście bez ingerowania ściany w cokolwiek, proszę Państwa, ale będzie wygodna strefa wejścia. Ona będzie tych naszych gości witała. Będzie sklep, do którego będzie można wejść, będzie można obejrzeć to, co w tym sklepie jest do zaoferowania. Będzie miejsce dla mam z dziećmi. W obrębie parteru zniwelowane będą wszystkie schody. Chcemy tak zrobić, żeby czy to chodziki, czy wózki, czy nawet osoby o kulach, żeby miały możliwość wygodnego przejścia. Jeżeli chodzi o piwnicę, piwnica gdańska przestanie być piwnicą ekspozycyjną, ponieważ ze względów konserwatorskich my tak naprawdę jesteśmy w stanie tam może ze dwa razy w roku jakąś wystawę zrobić. Będzie to z prawdziwego zdarzenia miejsce edukacyjne, w pełni wyposażone. Zmieni się też nasza szatnia, a między szatnią a salą edukacyjną będzie kolejne miejsce wypoczynku.
2: W ratuszu wyremontowane zostaną też wszystkie łazienki. Można zatem powiedzieć, że ikoniczna budowla Torunia przejdzie niemały lifting, a efekty mają pojawiać się stopniowo przez kolejne lata. Zaplanowane zmiany obejmują też dom Eskenów, gdzie przewidziano remont elewacji, remont dachu czy też udostępnienie sali z kołowrotem. Dość już jednak o Muzeum Okręgowym. Przejdźmy dalej, bo czas nie jest z gumy. Projekt obejmie też inne instytucje, a zmiany zajdą m.in. w Dworze Artusa, mówi Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektorka Centrum Kultury Dwór Artusa.
7: Zaplanowano prace renowacyjne, konserwatorskie i modernizacyjne, pierwsze o tak dużym zakresie od ponad 30 lat, czyli od tego słynnego remontu w latach 90. Projekt zakłada działania mające na celu ochronę zabytkowej tkanki budynku, jego dostosowanie do współczesnych potrzeb i otwarcie na cele turystyczne. Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmą cały budynek w wybranych jego fragmentach, czyli przede wszystkim sala wielka, którą odnowimy, doposażymy, dostosujemy technicznie, technologicznie do możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Projekt zakłada renowację i konserwację sali malinowej, pomieszczeń na pierwszym piętrze, które w tej chwili są w ogóle zamknięte, oraz frontu budynku w zakresie renowacji metaloplastyki tutaj przy wejściu od strony północnej. Dokonamy również renowacji elewacji bocznych, elewacji wschodniej i zachodniej ściany budynku.
2: Na liście zadań w Dworze Artusa znalazła się też wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana dachu nad dziedzińcem. Powstanie też interaktywna ścieżka zwiedzania.
7: Dwór Artusa w tej chwili zwiedzać można z przewodnikiem tylko w te dni, kiedy nie odbywają się w nim wydarzenia kulturalne. Natomiast jednym z efektów tych wszystkich działań feniksowych będzie ta interaktywna ścieżka zwiedzania, która będzie otwarta i dostępna przez cały czas dla zwiedzających i która zaprezentuje historię trzech dworów Artusa, czyli tego średniowiecznego, tego XIX-wiecznego i tego współczesnego.
2: W projekt Siedmiu Cudów Torunia włącza się również toruńska agenda kulturalna, a chodzi o 4 punkty, wyjaśnia Krystian Kubiaczyk, dyrektor TAKU.
8: Tutaj się koncentrujemy na wejściu, czyli generałówka, która jest bardzo w stanie proszącym o remont. Będzie kasa zrobiona tak, żeby ludzie mogli przez generałówkę przechodzić w komfortowych warunkach, kupować bilet. Cała przestrzeń zostanie jakby zmieniona, łącznie z tym, że u góry będzie sala taka warsztatowo-społeczna. To sala, którą będziemy wykorzystywać dla grup, które zwiedzają zamek na warsztaty, ale też będzie miała wymiar społeczny, będzie udostępniana mieszkańcom do spotkań i tak dalej. Drugi aspekt to jest niwelacja barier architektonicznych w tej przestrzeni, czyli będzie dobry wjazd dla osób niepełnosprawnych, łącznie z tym, że będzie założony taki specjalny rodzaj bruku na dziedzińcu, tak żeby wózki mogły spokojnie przejechać dookoła resztek wieży, która jest na samym dziedzińcu zamku i oczywiście objechać cały zamek w komfortowej sytuacji, plus wszystkie inne narzędzia typu tyflografiki, pętle indukcyjne i tak dalej, to też będzie jakby takim drugim blokiem, który zrealizujemy. Trzeci to jest z kolei zieleń i system nawodnienia, retencji też przy generałówce, no i zagospodarowania zieleni, łącznie też z tym aspektem społecznym, z takim ogrodem społecznym.
2: Ponadto w pozostałościach Zamku Krzyżackiego ma pojawić się więcej nowoczesnych technologii, które posłużą animacji i ciekawym prezentowaniu historii Torunia. Przypomnę, że projekt Siedem Cudów Torunia będzie realizowany aż do 2029 roku. Wtedy planowany jest jego wielki finał. Niektórzy spytają jednak, dlaczego cudów będzie tylko 7? Przecież na takie miano zasługuje znacznie więcej miejsc w naszym mieście, odpowiada prezydent Paweł Gulewski.
3: Nie dało się, biorąc pod uwagę bogactwo substancji znajdujących się na terenie zespołu staromiejskiego, zaprojektować aplikacji działań do wszystkich tych właśnie, bo byśmy skończyli na alokacji pewnie 300 milionów złotych. Biorąc pod uwagę konieczność rewitalizacji, więc musieliśmy wybierać i w tym wyborze trochę pomogli nam mieszkańcy, ale także uczestnicy uczestnicy konsultacji społecznych, które były prowadzone przez biuro.
0: To jest tydzień.
2: To jest tydzień. Nowy szlak siedmiu cudów Torunia, magazyn reporterów Meloradia Tor. Otwarcie ma nastąpić w 2029 roku. A Toruń przyciągnie do naszego miasta jeszcze więcej turystów. Czy spodoba się odwiedzającym oraz mieszkańcom? Czas pokaże. Ja realizacji tego projektu będę się przyglądać. Żalby było, gdyby coś mu się stało, prawda? Więcej o tym, jak mury rosły do góry i co możemy wyczytać z toruńskich cegieł już teraz. Zapraszam.
9: Znajdujemy się w gdzieżby indziej, jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, oczywiście w Toruniu. Znajdujemy się w samym sercu, tuż u podnóża Zamku Krzyżackiego, a raczej pozostałości Zamku Krzyżackiego. Jestem ja oraz pan Wojciech Orszewski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam państwa.
9: Przewodnik po Toruniu, z którym porozmawiamy o tym, jak należy albo jak chroniono ten skarb, jakim jest miasto Toruń, przed zakusami innych. No właśnie, aby dobrze chronić, potrzebne było stworzenie murów, obwarowań, ale to podejrzewam, za chwilę do tego dojdziemy. Jak wyglądał Toruń na samym początku, kiedy jeszcze nie rozrósł się do takich rozmiarów, czy już wtedy myślano o tym, żeby funkcje ochronne tutaj spełniać?
10: Jak wyglądał, to nie wiemy i się chyba nigdy nie dowiemy, możemy się tylko domyślać. Większość takich domysłów to my sobie opracowujemy na podstawie innych miast, gdzie wiemy lepiej, jak to było, w Toruniu nie wiemy, ale wygląda na to, że w ogóle powstanie miasta było związane z powstaniem murów obronnych i one powstawały bardzo szybko. Pokusiłbym się nawet o taką opinię, że one powstały nawet przed zabudową taką ścisłą miasta, bo no, proszę sobie wyobrazić, jest to miejsce, które jest pograniczne, jest narażone na najazdy i należy w jakiś sposób skusić, przyciągnąć osadników. No, co im mówimy? Możemy powiedzieć im, że tutaj pieniądze rosną na drzewach, prawda, albo że ryby same wskakują do gardłów, ale dużo lepiej powiedzieć, że zobaczcie, mamy tutaj system murów obronnych, gdzie jak sobie zbudujecie dom, ta wasza posiadłość, wasz dobytek będzie broniony.
9: A no to aspekt marketingowy się trochę tutaj pojawia.
10: No tak to wyglądało, taki zasadźca, czyli ktoś, co zaczynał akcję marketingową, ściąganie osadników do takiego miasta, które było nadawane na jakimś tam prawie niemieckim, czy w tym wypadku prawie chełmińskim, no on musiał coś sprzedawać, prawda, jakiś, nie powiem, że kit, ale jakieś informacje, które tych ludzi, oprócz tego, że mają prawo, że mają możliwość swobody osobistej, że, no, że ich ten majątek nie zostanie tutaj rozgrabiony, skradziony, a w końcu zdają sobie sprawę, że jest to miasto pograniczne.
9: Pograniczne, pan używa tego słowa, narysujmy to, jak to na mapie wyglądało.
10: W momencie, kiedy Toruń powstało, czyli na początku XIII wieku, ziemia chełmińska, ona znajdowała się jakby na północno-zachodnich obrzeżach, nie chcę użyć słowa państwa, ale władztwa książąt mazowieckich i to była ziemia, która no, wielokrotnie jakby przychodziła z rąk do rąk, to, że sobie książęta mazowieccy decydowali o tym, że to jest ich własność, tak niekoniecznie, to te najazdy pruskie, czy jakby no, jak dłuższe osadnictwo pruskie na tych terenach jest dowiedzione. Tak to widać, że jednak ci Prusowie dość często tutaj wchodzili. Może powiedzieć sobie tak, póki któryś z tych książąt mazowieckich gdzieś tutaj przebywał na północy, to ich tu nie było. Jak się oddalał gdzieś tam na południową stronę Mazowsza, no to wtedy ci Prusowie tutaj wracali.
9: No dobrze, no to Toruń rośnie, mury pną się do góry. Gdzie na początku? Gdzie jako pierwsze?
10: Ta obecna lokalizacja miasta, starego miasta Torunia, bo zaczniemy od tego, ona jest bardzo dobrze wybrana. Ona została zlokalizowana na wysokiej skarpie wyślanej pomiędzy dwiema dolinami, z których jedna jest do dzisiaj czytelna jeszcze w krajobrazie miasta. To jest Dolina Postolca, czyli to jest taki obszar pomiędzy Starym a Nowym Miastem. A druga taka dolinka, mniej w tej chwili widoczna, ale ona była dosyć istotna, była przy granicy zachodniej granicy miasta, czyli obecnie to jest Plac Sarapackiego mniej więcej w tym miejscu. Więc z trzech stron jakby nie trzeba było od razu tych murów budować, bo sama przyroda broniła. To są takie dosyć wysokie skarpy. Natomiast pierwszy mur powstał od strony północnej, czyli mniej więcej na odcinku, gdzie jest obecnie ulica Fosa Staromiejska, czyli gdzieś pomiędzy basztą Koci Łeb a Koci Obor.
9: Czyli tak sobie można rozrysować to Stare Miasto, tak?
10: Tak, dokładnie. Nie, czyli granica wzdłuż Doliny Postolca, wzdłuż takiej dolinki po zachodniej stronie, Wisła od południu i ten taki pierwszy mur, dosyć krótki, bo to jest chyba najkrótszy odcinek tych murów Starego Miasta od tamtej strony. Następnie to jest strona zachodnia, czyli mniej więcej od obecnej Krzywej Wieży do pozostałości baszty Koci Ogon, które jest tam w podziemiach budynku administracyjnego aresztu śledczego. Następnie strona zachodnia i na samym końcu od strony Wisły pojedynczy mur, bo w zasadzie tutaj z punktu widzenia takiej obronności on nie był potrzebny, on był potrzebny raczej w celach ograniczenia przebywania w mieście, czyli taki bardziej policyjny.
9: O jakich latach mówimy?
10: No mówimy o samym początku, czyli o latach 1236-1262, bo w zasadzie w tym momencie mamy przesłanki twierdzić, że Stare Miasto miało już pełen obwód murów obronnych.
9: Te mury to nie są jakieś tam murki, tylko naprawdę gruba konstrukcja, która zabezpieczy miasto. To było wtedy codziennością, to wtedy było takie normalne w tym budownictwie, czy raczej stawialiśmy na coś o lepszej jakości?
10: To jest, jak na tamte czasy, powiedziałbym, że chyba najlepsze, co można było wtedy zrobić, przynajmniej biorąc pod uwagę przez tą technikę i możliwości wytwórcze na naszych terenach. U nas nie ma kamienia, tak? Nie ma bloków kamiennych, z których się dosyć szybko takie mury stawia, trzeba było jednak tą cegłę wypalać. Te pierwsze fragmenty murów, one powstawały w konstrukcji opus emplectum, czyli w zasadzie cegły tylko licowały mur, w środku był wielki bałagan złożony z zaprawy i takich kamieni polnych, zbieranych po prostu z pól, które tam się wrzucało, czy nawet jakiś resztek cegieł, które się tam nie udały. I ten, przynajmniej od strony zewnętrznej, to nie mówię o strony Wisły, ten zewnętrzny mur, on był podwójny z takim przestrzenią zwanym przez nas parchamem albo międzymurzem, otoczony z zewnątrz fosą. To są wzory, proszę pana, z Konstantynopola, z Rzymu, z zachodniej Europy.
9: Czy to prawda, że Toruń zainspirował Kraków do budowania murów?
10: Tak bym nie powiedział, natomiast te konstrukcje, które pojawiły się już w późnym średniowieczu, albo w zasadzie na początku ery nowożytnej, czyli barbakany, one wcześniej powstały w Toruniu niż w Krakowie, tak.
9: Dobrze, ale pominęliśmy trochę, podejrzewam, jak wyglądał ten rozrost murów wokół Torunia, wokół samego miasta starego, nowego. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy?
10: No nie powiedzieliśmy jeszcze o drugiej części Torunia, czyli o Nowym Mieście, które jest jakby doklejone do starego. To bardzo ładnie właśnie widać w postaci murów obronnych. Nowe Miasto też bardzo szybko dostało swój podwójny ciąg murów obronnych od strony lądu. Od strony lądu tylko i wyłącznie, bo Nowe Miasto nie przylega do Wisły, no ale od strony starego miasta Torunia jeszcze był jeden mur. Także pomiędzy starym a Nowym Miastem były trzy mury i fosa.
9: Jak ktoś z zewnątrz sobie pomyślał, że przez ten pierwszy przejdzie i już dotrze do miasta, to się grubo mylił.
10: No tak to właśnie wyglądało. Nawet w późniejszych czasach, kiedy już ten mur nowomiejski jakby nie był potrzebny, to i tak w dalszym ciągu utrzymywano podwójny ciąg murów obronnych od strony starego miasta, traktując Nowe Miasto jakby, no troszkę bardziej po macoszemu, ale no tak, jeszcze zawsze była granica pomiędzy jednym i drugim, na którym się można było bronić.
9: Co możemy dzisiaj z murów wyczytać? Ja się na tym nie znam, ale no tak słysząc opinie ekspertów, no to od razu wiemy, jakie cegły na przykład, jaki rodzaj kładzenia, dużo jest zapisane w murach.
10: Największym problemem jest to, że my nie do końca wiemy, które części są tak naprawdę oryginalne, które nie. Te mury były wielokrotnie przebudowywane i tak naprawdę to, co widzimy, no to już jest przebudowanie w czasach nowożytnych, dostosowanie do broni palnej. No one się strasznie zmieniły. Są niektóre fragmenty, które no widzę, że są oryginalne, one nie były przemurowane. O, przepraszam, czy nie były przemurowane, nigdy nie jestem w stanie powiedzieć. Być może tak. Ale no widać, że są takie starsze, gdzie mamy wyraźnie tą cegłę większą położoną w wątku wendyjskim, czyli traktuje się jako takie starsze. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to co najczęściej w tej chwili widzimy, no to jest mocno już przebudowane i te takie ślady średniowieczności, to trzeba się mocno wgłębić w to, żeby to wszystko zobaczyć.
0: Poznaj miasto.
2: Gustaw Nowak z przewodnikiem Wojciechem Olszewskim rozmawiam dziś o toruńskich murach. Wiemy już, że prócz funkcji obronnej miały też niejako reklamować miasto. Wróćmy do przyglądania się im z bliska.
0: Poznaj miasto.
9: Na jakie fragmenty, na jakie elementy pan by zwrócił uwagę?
10: No, troszkę później jak na Toruń, ale taki całkiem fajnie zachowany fragment to jest z tą najsłynniejszą Krzywą Wieżą. To jest połowa XIV wieku, gdzie to się zachowało całkiem dobrze. Mur stojący od Wisły na zachód od Bramy Mostowej. Tam też na pewnym fragmencie bardzo ładnie widać pierwotny mur z krenelarzem, z blankowaniem. On też jest wymurowany w wątku wendyjskim, więc też wygląda na to, że to jest taki stary. Plus jeszcze na zachód od Bramy Mostowej baszta, która się w tej chwili nazywa Żuraw, tak? Która tak naprawdę była basztą czerwoną. To jest też jedna z najstarszych baszt toruńskich, zbudowana jeszcze w XIII wieku.
9: Tutaj dochodzimy do tego, o co chciałem zapytać, czyli mury murami, ale one są jeszcze przyozdobione, to może złe słowo, ale...
10: Nie, to jest bardzo dobre słowo, one były zdobione, one były traktowane nie tylko jako element obronny, ale również jako element autoprezentacji miasta. One musiały być ładne, po prostu sobie wystarczy zobaczyć, jak wygląda baszta, też w tej chwili nazywana Gołębnik, ale która pierwotnie była basztą obywatelską, stojąca nad Wisłą. Tam obok była druga, praktycznie identyczna, bliźniacza. Proszę sobie zobaczyć, jak one są pięknie udekorowane, jakie mają blendy malowane w mazwerki, jak tam jest cegiełka ładnie położona. One są stosunkowo wąskie, ale szerokie, tak?

0: Jeszcze jest ładny.
1: Tak, ale mówiąc o tym, że te mury były zdobione, to myślałem też o tym, że trzeba tam było wokół nich albo na nich coś zbudować, tak żeby one jeszcze bardziej pełniły funkcję obronną.
0: Mówimy o basztach?
1: No właśnie.
0: Tak, no oczywiście, no te baszty, baszt w sumie w Toruniu, licząc stare Nowe Miasto, mur wysoki i niski, łącznie z bramami, to ich ponad 70 było w tym Toruniu, w tej chwili zostało 6 i one też rzeczywiście nieco inaczej wyglądały jak obecnie, one były nieco wyższe, może inaczej. One miały bardzo wysokie, szpicaste dachy, więc też powodowało to, że one się wydawały wyższe niż są w rzeczywistości. Takim najlepszym przykładem chyba, bo tam się kojarzy z średniowieczną bramą, to jest brama mostowa, tak? Tam jest krenelarz i przejazd ostrołukowy. One w średniowieczu wyglądały inaczej. Przejazd był oparty o łuk pełny, ona była nieco wyższa, ale bez tego krenelarzu, tylko właśnie zakończona takim szpicastym, namiotowym dachem.
1: No też słyszałem, że starówka nam się wizualnie kurczy na przełomie wieków, no bo przecież remonty ulic, no to wszystko podwyższa ten poziom, po którym stąpamy. No i ta starówka mogła się wydawać nieco wyższa kiedyś.
0: To znaczy, z tym był bardzo ostrożny. Są fragmenty ulic, które rzeczywiście się podniosły bardzo wysoko, ale są też takie, gdzie się nieco obniżyło, moim zdaniem, chociażby właśnie przy wylotach bram. One w tej chwili mają, czy mury te osłony Wisły, one mają odsłonięty fundament. On nie był odsłonięty, on musiał być zakopany w ziemi. Tam też się nie ma specjalnie jak podnosić, no bo przejazd bramny jest na tym samym poziomie, na jakim był, bo to jest zachowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą wyższą część miasta, tak, no tam na ulicy Kopernika 80 cm, gdzieś tam na Panny Marii też widać dobre 60-70 cm podniesienia. Z tym, że większość terenu była zniwelowana jeszcze w średniowieczu, w momencie, kiedy budowano. To też ważne, wyraźnie widać, że mamy takie fragmenty, które kiedyś były górką, a są w tej chwili spłaszczone. Natomiast grunt z tej górki został wrzucony w dołek, tak się wyraża bardzo, bardzo kolokwialnie, więc no, stworzono taką bardziej płaską powierzchnię.
1: No, wniosek jest taki, żeby obserwować tę architekturę, to ona nam nieco podpowie. Czy mury obwarowania spełniły swoje zadanie? Czy Toruń był miastem bezpiecznym?
0: Do czasów nowożytnych, tak. To była jedna z większych warowni, czy miast obronnych, miast warownych, zabezpieczona w sposób całkowicie nowoczesny. Cały czas te mury były dostosowane do zmieniających się warunków oblężenia pola walki. W zasadzie, poza tam krótkim epizodem w trakcie wojny 13-letniej, to ani razu one nie były. Może inaczej, to jest podobnie jak z każdą inną twierdzą. To, że te mury istniały, że to było wiadomo, że to jest miasto bronione, to skutecznie zniechęcało ewentualnych agresorów.
1: Tak? No, tu nie ma co. Za grubo się pobudowali. No, a przecież trzeba dodać, że jeszcze twierdza Toruń to też jakby następny etap tego bronienia miasta, tego obwarowywania miasta. Etap, o którym sporo już na naszej antenie mówiliśmy. A chciałbym zapytać jeszcze pana, jakich elementów brakuje z tych, które funkcjonowały, które istniały kiedyś, a które niestety dziś już nie cieszą naszych oczu. Co moglibyśmy wymienić?
0: No tak, na pewno brakuje dwóch barbakanów, które zostały rozebrane całkowicie i one nawet nie zachowały się w architekturze czy w krajobrazie miasta. To znaczy barbakan starotoruński, on jest delikatnie zaznaczony, tam jest fragment muru tego zewnętrznego, gdzie w skarpie się zachował. Z drugiej strony tam tak ładnie posadzono żywopłot, żeby on tak nawiązywał do tego, jak ten barbakan wyglądał. Brakuje nam praktycznie w ogóle tych murów obronnych nam brakuje, bo one były rozebrane w XIX wieku, więc zachował się nam tylko w całości fragment od strony Wisły, częściowo wzdłuż ulicy Podmurnej, a z Nowego Miasta są trzy niewielkie fragmenciki tylko, zresztą jeden też tak bardzo mocno przebudowany w czasach nowożytnych, ciężko tam się doszukać w ogóle już tej chwili tego muru średniowiecznego, chociaż on tam oczywiście stał.
1: To tłumaczono urbanizacją miasta, te wszystkie rozbiórki.
0: Decyzja, czy pozwolenie władz wojskowych pruskich na rozbiórkę murów, to jest rok 1874, czyli dokładnie decyzja o budowie pierścinowej twierdzy toruńskiej. W momencie stwierdzono, że one są niepotrzebne. W mieście nie było pieniędzy na to, żeby te mury rozbierać. One dobre następne 25-30 lat funkcjonowały. No i tak, i wtedy ludziom przeszkadzały strasznie. To widać po notatkach w gazetach, że mury są brzydkie, zasłaniają światło, że bramy są wąskie, że są korki. Nie? W XIX wieku w Toruniu bramy były wąskie, nie można było pojechać na targ.
1: Cieszmy się pięknym Toruniem, cieszmy się tymi murami, które jeszcze mamy, no i podejrzewam, że zostaną z nami już na długo, długo.
0: No to, co jest w tej chwili, to już jest dosyć mocno pilnowane, żeby nam się nie popsuło. Szczególnie ta panorama od strony Wisły, ona jednak pokazuje, że te mury istniały, tak? To jak już się chodzi po centrum miasta, trzeba sobie to bardziej wyobrazić, ale Toruń mimo wszystko kojarzy się jednak z murami obronnymi.
1: A rozmawiałem o tym wszystkim z panem Wojciechem Olszewskim. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Na kulturalnej mapie Polski Toruń jest, wydaje mi się, dość jasnym punktem. Dzieje się tu sporo, nie brakuje nowych propozycji, ale też zasłużonych instytucji o wyrobionej renomie. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, która gra i buczy nieprzerwanie od 1978 roku.
1: Toruń to

0: Miasto wielorakie, różnobarwne, no a jednym z tych kolorów jest kolor nadawany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Jestem z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem orkiestry. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: No i co? No i trochę porozmawiamy o tym, jak orkiestra funkcjonuje, jak żyje, no i czym się tak właściwie zajmuje. Na początku ciebie zapytam, o ciebie. Jak się tu znalazłeś, no i od kiedy jesteś związany z orkiestrą?
1: Otóż zamierzchłe czasy, tak naprawdę, to 20 parę lat. Od właśnie małego, nastolatka, można powiedzieć, kiedy rozpoczynałem tu pierwsze kroki współpracy z instytucją, na początku obsługa techniczna, jakieś takie pomoce dodatkowe, współpraca z działem reklamowym, z promocją i tak jakoś się potoczyło, że zostałem dyrektorem. No tak to jest całe moje życie tak de facto, więc no miałem oczywiście kilku innych pracodawców w międzyczasie, ale głównym pracodawcą jest Toruńska Orkiestra, z którą związałem całe swoje życie.
0: Powiedziałeś o dwóch miejscach, o Jordankach, w których funkcjonuje obecnie orkiestra, ale też o Centrum Kultury Dwór Artusa, o Dworze Artusa. No właśnie, jak zmiana przestrzeni wpłynęła na funkcjonowanie orkiestry? Czy to jest ta sama orkiestra?
1: No bardzo się musieliśmy zmienić, bo ja to na sobie testowałem tą zmianę. Wszyscy razem wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby z tych przepięknych wnętrz Dworu Artusa przenieść się w tą industrialną przestrzeń Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Z tym się wiązało dużo kwestii dotyczących jakby realizacji nowych pomysłów, koncepcji, bo to też jest nowa publiczność, o którą musieliśmy zadbać, którą musieliśmy de facto pozyskać. W Dworze Artusa no było 300 miejsc, tutaj jest 800. Zastanawialiśmy się długo nad tym, jak koncepcyjnie przygotować rozwój, że tak powiem, instytucji, bo to jest niebywały skok rozwojowy, bo oprócz kwestii logistycznych, organizacyjnych, no takich, gdzie no tam jednak ta przestrzeń w Dworze Artusa była mała, było kilka zaledwie pomieszczeń, bardzo skumulowani ludzie, no bo to ten metraż był niewielki. No tutaj mamy wszystko właściwie, czego potrzebujemy tak naprawdę, bo ta przestrzeń jest logistycznie bardzo dobra na potrzeby realizacji naszych wydarzeń. Mamy salę prób, mamy podnośnik, który możemy przewozić instrument. Ja pamiętam, jak ja nosiłem nawet instrumenty typu kotły po schodach. Tam było wąsko, tam były korytarze, tam były zakręty.
0: No to wszystko trochę waży. Melomani na widowni pewnie zdają się o tym na co dzień nie myśleć.
1: Znaczy teraz też ergonomia się zmieniła, bo te instrumenty, które mieliśmy wcześniej, no one nie były tak proste w transporcie. Bo teraz są kółka, teraz jest dużo łatwiej. Wszystkie pomieszczenia, przestrzenie, przez które transportujemy, są proste, co nie zmienia faktu, że to jest trudna praca pod kątem technicznym, bo to trzeba wszystko przygotować, ustawić. Wszyscy, którzy przychodzą, zarówno muzycy, jak i później publiczność, to widzą gotowiec, który się pojawia na scenie, to stoi, to jest przygotowane, opięte, czasami mikrofonami, czasami bez, jak gramy unplugged. To się wiąże jednak z bardzo dużą pracą związaną z obsługą techniczną.
0: A jeszcze nie daj Boże stuknąć jakimś instrumentem, nie.
1: Mieliśmy w historii takie sytuacje, że nie złapaliśmy winnego, natomiast pamiętam, że kontrabas uległ uszkodzeniu w Dworze Artusa, ktoś zahaczył, tam było wąsko. No to są takie sytuacje różne, natomiast odpukać w tym obiekcie, który jest dosyć ergonomiczny, jeżeli chodzi o użytkowanie i o użyteczność pod kątem takiej instytucji jak nasza, gdzie no faktycznie jest dużo sprzętów, jest dużo ludzi, te korytarze muszą być bezpieczne, no mają oczywiście muzycy swoje garderoby, bardzo dobrej jakości, mamy salę prób do dyspozycji, w której robimy zarówno próby orkiestry, jak i różne eventy dodatkowe, także no to się zmieniło mocno. A przede wszystkim zmieniło się mocno nasze podejście do jakby marketingowe, takie organizacyjne do naszej instytucji, do klienta, bo to była drastyczna zmiana. Czasami było tak, że w Dworze Artusa ciężko było zapełnić tą salę 300-osobową. Pojawiały się kilkadziesiąt, 100-200 osób na naszych koncertach, natomiast no teraz doprowadziliśmy do tego, że to jest jednak bardzo rozpoznawalna marka i z tego się bardzo cieszę, bo raz, że to jest największa instytucja artystyczna w Toruniu, dwa, że no gramy dla wszystkich i to myślę, że jest kluczowe, bo przychodzą coraz młodsi ludzie, bo to wbrew pozorom ja zawsze walczę z takim stwierdzeniem, że to jest dla starych ludzi, bo to tak często jest, no niestety utarta taka informacja, taki komunał trochę, który tak mówi, no to jest nieprawda, bo naprawdę gramy różne rzeczy, widać, że ten klient docelowy się odmładza, no i na tym nam zależy, oczywiście my cały czas pamiętamy w repertuarze o tym, żeby dbać o melomanów, gramy największe przeboje muzyki klasycznej, sięgamy po znakomitych klasyków, zapraszamy znakomitych artystów, solistów, gramy bardzo ambitne projekty bardzo często, no ale też pamiętamy o tych, którzy są raczkującymi melomanami, ja to zawsze tak ich nazywam, którzy dopiero próbują jakby nabyć to wrażenie, takie odbioru, na początku może trochę z muzyką popową, rozrywkową, później przechodzą na ten etap wyższy, muzyki klasycznej, symfonicznej, to się dzieje na naszych oczach. Działa też edukacja, uważam, w miarę naszych możliwości finansowych przede wszystkim, bo chciałoby się więcej, czasami jest to niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe, ale generalnie no mamy i muzykoterapię, i zajęcia dla dzieci umuzykalniające, i audycje, z którymi jeździmy po całym województwie, także ta oferta jest dosyć szeroka. Europa, myślę, stawiamy na edukację i dużym plusem, uważam, naszej działalności jest to, że każdy, czy miłośnik muzyki klasycznej, czy miłośnik jazzowej muzyki, czy miłośnik swingu, czy miłośnik muzyki tanecznej, bo też mamy takie projekty, czy odbiorca dźwięków takich mocniejszych, jakichś rockowych, czy trochę popowych, no znajdzie coś dla siebie. I myślę, że to jest taki znak markowy naszej instytucji, że my się nie boimy crossoverów. My nie jesteśmy instytucją zamkniętą, my zrealizowaliśmy mnóstwo różnych projektów, które nie były chyba w Polsce realizowane, czy z beatboxerem przyjechał Darni swego czasu, znakomity beatboxer, który ma miliony followersów i zrobił bardzo dobrą kampanię promocyjną dla Torunia i dla naszej instytucji. No mieliśmy ten znakomity projekt z DJ-ami.
0: O tym projekcie to było głośno chyba w całej Polsce, pamiętam.
1: No w Europie nawet bym powiedział, bo ten projekt gdzieś tam zawitał w różne przestrzenie, nie tylko w Polsce.
0: Także się sięgacie po nowości.
1: No zawsze, bo oczywiście bazujemy, no bo naszą misją, bez dwóch zdań, to w statucie mamy zapisane naszej instytucji, jest to, że my gramy wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i no, to jest główna nasza oś działalności i od niej nie uciekamy. Staramy się, żeby tych realizacji było jak najwięcej, żeby zaspokoić ambicje też muzyków, ambicje melomanów. Staramy się poszerzać repertuar za każdym razem, z każdym sezonem wymyślać coś nowego, więc mam wrażenie, że to chyba dobrze funkcjonuje, ale dla mnie największym taką informacją zwrotną jest to, że melomani są zadowoleni, że im się podoba i że oni bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty. My też słuchamy ludzi, bo zarówno muzyków, którzy też od czasu do czasu pojawiają się z jakimiś inicjatywami, które potem staramy się wdrażać w miarę możliwości. Słuchamy też naszych melomanów, którzy mają jakieś uwagi, bo to też jest po prostu event, to jest wydarzenie na żywo. Czasami się pojawiają jakieś różne obiekcje, jakieś różne koncepcje, którymi chcemy usprawnić naszą działalność i to się udaje, mam wrażenie. No i te nabite sale, no ludzie, którzy przychodzą chętnie, mimo tego, że umówmy się, w Toruniu jest ogromna oferta. To jest tak, że i też bez dwóch zdań konkurujemy wszyscy ze sobą, no bo to mimo tego, że my jesteśmy jedyną instytucją taką, o takim profilu, to nie zmienia faktu, że na Jordankach, w naszej przestrzeni, no dużo orkiestr gości, bardzo różnorodny repertuar się tu pojawia, bardzo często dla mnie trochę problematyczny, bo stanowią konkurencję dla nas te wydarzenia, ale mimo tego to się wszystko udaje zrealizować tak, że raz, że osiągamy ambitne cele, a dwa, że ludzie mają ochotę się z nami dzielić tym pobytem z nami w sali koncertowej i bardzo miło reagują, no i to jest przyjemne.
2: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak. Jak słyszymy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna łączy tradycję z nowoczesnością i warto dać się jej zaprosić. A co usłyszymy w Jordankach? Posłuchajmy dyrektora orkiestry Przemysława Kępińskiego.
0: Wspomniałeś o repertuarze, no to muszę zapytać, kto odpowiada za jego układanie? Czy ty tutaj jesteś alfą i omegą, czy to jest wspólne dzieło?
1: Ja nie jestem właśnie alfą i omegą, znaczy, nie jestem alfą i omegą i nie pretenduję do tego, żeby nią być, ale to jest złożony proces w ogóle. My bardzo długo spędzamy wiele nieprzespanych nocy, bym powiedział, na tym, jaki ma być kolejny sezon, jaki ma być kolejny projekt, jak to zrealizować, czym zainteresować naszych klientów. To jest taki konglomerat, bym powiedział, pomysłów i koncepcji. My się to zbieramy wszyscy. Ja bardzo dużo czasu spędzam prywatnie też na słuchaniu muzyki i to jest ciekawe. To jest dobra wskazówka dla ludzi, którzy może nie do końca są przekonani do muzyki klasycznej, bo szukam często różnych rzeczy, słucham bardzo różnej muzyki klasycznej, mało znanej często, na przykład ostatnio fińskiego kompozytora Rutavara, przepiękna muzyka i słucham pierwszy raz, słucham drugi raz, słucham trzeci raz i wreszcie jestem przekonany do tego, że mimo tego, że coś jest nieznane, to nie musi być nielubiane automatycznie, bo często jest tak niestety też w naszej branży, że ludzie przychodzą na to, co znają, no wolą przyjść na Beethovena Eroikę, czy na piątą Beethovena, czy na dziewiątą Beethovena, czy na Brahmsa, a muszę przyznać, że no, ten repertuar klasyczny, symfoniczny i też przy okazji crossoverowy jest tak szeroki i tak czasami ambitny i tak znakomity, że gdyby nie to, że my tak trochę poszukujemy wszyscy, to no gdyby takich sytuacji i takich pomysłów nie było, to byśmy wielu projektów nie zrealizowali, bardzo ambitnych. Jak ja pamiętam do dzisiaj taki projekt, gdzie zagraliśmy tureckiego kompozytora Fazila Seya, Symfonię Universe na Teremin i na orkiestrę symfoniczną. No gdyby nie to, że w pewnym momencie mówię, no musimy znaleźć coś, co raz, że jest kompletnie nietuzinkowe, co się wkomponowuje w projekt pod tytułem 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, czyli kosmos szeroko pojęty. Dwa, zacząłem zgłębiać różne meandry internetowe, dotarłem do jakichś nagrań. Gdyby nie to, to myślę, my byśmy tego projektu nie zrealizowali w takiej formie, pewnie w jakiejś innej, ale możemy poszczycić się tym, że po raz pierwszy w historii w Polsce zabrzmiał ten utwór i był znakomity, było coś niesamowitego i co ważne, i to też jest druga wskazówka, że warto, myślę, czasami nie słuchać na YouTubie. Ja miałem kilka razy tak, że myślę, że nie tylko ja, myślę, że wielu z nas tak ma, że posłucha czegoś i powie, no nie do końca, mnie to przekonuje. Właśnie przy okazji tego koncertu z Fazilem Sejem też był jeden utwór grany. Nie byłem do końca przekonany, przekonany. Na nagraniach w internecie no różnie to brzmiało, natomiast jak ja posłuchałem tego w Toruniu i ten koncert się odbył, to ja miałem takie ciarki, zresztą nie tylko ja. My mieliśmy wszyscy oczy bardzo szeroko otwarte i długo wspominamy dalej te koncerty i ten repertuar. Także...
0: Czyli lekcja taka, że warto po prostu przyjść, odczuć to na własnej skórze, dać uszom to usłyszeć na żywo. Mi się też wydaje, że muzyka popularna, współczesna czerpie garściami z muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej i warto też przyjść i nawet trochę pobawić się w odszukiwanie tych inspiracji.
1: Oczywiście, no każdy się czymś inspirował. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co na siłę przekonywać nieprzekonanych, więc ja nie przekonam pewnie kogoś, kto jest miłośnikiem innego gatunku muzyki do końca, myślę, że nie przekonam, ale takim kluczowym zdaniem, które zawsze wypowiadam przy okazji takich tematów, to jest to, że poszerzać horyzonty zawsze warto, a czasami, ja to przeżyłem kilkukrotnie już w historii tutaj doświadczenia i pobytu w naszej instytucji, że przychodzili do mnie ludzie po koncertach albo pisali maile, którzy byli kompletnie z innej bajki, kompletnie z innej planety, którzy finalnie pojawili się przez przypadek, być może na jednym z koncertów i to nie muzyki crossoverowej, gdzie grał jakiś zespół czy tam wokalista i graliśmy ładną muzykę pop, szeroko pojętą, ale to była muzyka klasyczna, gdzie od tego momentu zmieniło się trochę ich postrzeganie rzeczywistości i weszli w ten nurt zupełnie inny i trochę nam towarzyszą obecnie i to jest piękne, tylko to trzeba przyjść i się przekonać i naszym zadaniem głównym, ja w ogóle uważam, że w instytucjach kultury naszym głównym zadaniem jest to, żeby przekonać nieprzekonanym, żeby chociaż raz przyszli i zobaczyli, usłyszeli, poczuli to na własnej skórze, bo to też się trochę zmienia po COVID-zie, gdzie byliśmy zamknięci, gdzie ciągle słuchaliśmy na YouTubie. Zmieniło się to, że ludzie, mam wrażenie, teraz chcą po raz kolejny odczuwać coś na własnej skórze, przeżywać to, być na żywo i towarzyszyć danym wydarzeniom, czy to teatralnym, czy w ogóle kulturalnym, szeroko pojętym. I to jest fajne i my się w ten kontekst wpisujemy i myślę, że to się wpisujemy dosyć celnie.
0: Wy, czyli jak powiedziałeś wcześniej, największa instytucja kulturalna, czy największy zespół kulturalny w tym mieście. Największy, to znaczy ilu was jest?
1: Obecnie chyba zdaje się 64 osoby na etacie. Tak, na pewno 64 osoby na etacie. 52 etaty artystyczne, 12 etatów administracyjnych. I to jest wciąż mało, bo orkiestra symfoniczna no, powinna mieć ciut większy skład. I tak mimo wszystko, bo to co ja chcę też podkreślić a propos tego, że największy i tak dalej. My naprawdę, to tak bardzo może nieskromnie zabrzmi, ale my naprawdę wykonujemy bardzo dobrą robotę. To jest znakomity zespół artystyczny. Przyjeżdżają tutaj soliści, dyrygenci. To nie jest filharmonia, prawda? To nie jest duży ośrodek. I zawsze to jest taka obawa. No ale kiedy oni wyjeżdżają, kiedy sobie podajemy rękę na zakończenie, oni wyjeżdżają w świat z informacją, że to jest znakomity zespół artystyczny i to jest przepiękne, bo faktycznie jak słyszy się takie informacje w stylu nie macie sobie nic do zarzucenia, bo gracie jak jedna z lepszych filharmonii, albo jak przy okazji na przykład naszego dziecka, czyli konkursu, festiwalu konkursu skrzypcowego, kiedy dwoje czy troje niezależnych uczestników mówi nam, że tu jest czasami nawet lepiej niż na konkursie wieniawskiego, to sobie myślisz, no chyba udaje się to dobrze robić. Po prostu wykonujemy dosyć dobrą robotę, mamy znakomitych artystów w zespole i myślę, że to jest klucz do tego, że ludzie tak chętnie nas odwiedzają, bo ta energia bije ze sceny, ona odbija się od publiczności i wraca też do nas na scenę. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z realizacji, no i oby tak dalej.
0: No właśnie, oby tak dalej. Mam wrażenie, że artyści też bardzo chętnie wracają tam, gdzie właśnie jest najfajniejsza, najmilsza, najciekawsza publika. Dlatego też słowo do publiczności. Może taka mała dygresja z mojej strony. Ja bardzo lubię taką konstrukcję w języku polskim, że sobie coś zrobię, sobie na zakupy pójdę albo sobie na spacer pójdę, robię coś dla siebie, coś dla własnej przyjemności, no to pójdźmy może sobie do orkiestry.
1: Tak, zachęcam, pójdźmy sobie do orkiestry, bo może jeszcze wrócimy po tym pierwszym razie, także i bardzo często się tak zdarza, także polecam.
0: Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, był razem z nami, dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Są w Toruniu miejsca na co dzień niedostępne dla wszystkich. Takie, do których zajrzeć można tylko raz na bliżej nieokreślony czas. Gustaw Nowak, tym razem zaproszę Was do jednej z takich tajemniczych lokalizacji, ściśle związanych z historią naszego miasta. O czym mówię? Zostańcie i sprawdźcie. Warto.
0: Toruń to miasto historyczne. Często tę historię Torunia sobie utożsamiamy z Krzyżakami, z gotycką starówką, a przecież mamy też forty. Forty zachwycające i o jednym z tych fortów, mianowicie mianowicie o Forcie Piątym. Porozmawiam z Anią Lammers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo. Cześć.
4: Cześć, cześć, witam.
0: Jesteśmy tu na miejscu przy Forcie Piątym. To, co od razu zwróciło moją uwagę jeszcze przed wejściem tutaj, to wyryte na cegłach napisy i daty bardzo często. Najstarsza, jaką udało mi się odnaleźć, to 1940, ale są najróżniejsze. 88, 2005, różne też miasta, a więc przyciąga nie od dziś to miejsce.
4: Tak, ale na przykład są też napisy żołnierzy, którzy tu służyli. To jest trochę tak, tu byłem i data. I okazuje się, że to jest no, od kamienia tak naprawdę. W jaskiniach już było to napisane i tak samo właśnie na fortach bardzo często spotykamy właśnie takie podpisy. Żołnierz, który służył, stał na warcie, lubi się podpisać.
0: A więc od razu podpowiedź, warto się rozglądać od samego wejścia tutaj. Jesteśmy póki co na dziedzińcu, dobrze mówię?
4: Tak, można tak powiedzieć. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę od razu na świetnie zachowane zarówno mury otaczające cały fort, kratę forteczną zachowaną. Na wprost wchodzimy i widzimy w oryginalnym stanie zachowany blockhouse, czyli schron obrony wjazdu. No i tylko dodam, że wchodzimy przez oryginalną bramę, którą oryginalnie otwieramy, naciskamy gigantyczną klamkę, trochę wysiłku, bujniemy i wchodzimy.
0: Żelazna brama nas wita. Zanim ta żelazna brama, to jeszcze...
4: Fosa. Fosa, która powinna być sucha. Niestety przez to, że przy okazji budowy okolicznych dróg zmieniły się rzędne terenu, a firma, która to robiła, chyba niezbyt dokładnie obeszła się z odwodnieniem, które prowadziło z tego fortu, przez co mamy tutaj w tej chwili bagna nadbiebrzańskie, które nie powinny mieć miejsca. Niestety będziemy musieli kiedyś nad tym popracować. Dalej idziemy sobie przez most.
0: Tutaj podpowiedzmy Fort Piąty. Można co jakiś czas zwiedzać, warto zatem spoglądać, co dzieje się w Fundacji Forteczne Dziedzictwo, obserwować na Facebooku, no bo gdzieś tam te oprowadzania są ogłaszane. Dotarliśmy do żelaznej bramy, otworzymy ją. Ciężkie.
4: Ciężkie. Ciężkie, ale na kółeczku.
0: No myślę, że z kilkaset kilo.
4: No na pewno kilkaset kilo. No jest to pancerne w końcu. Z otworami strzelniczymi. Proszę zwrócić uwagę, niespawane ani towane. Więc to wszystko jest ciężkie. No miało to nas bronić, prawda? W związku z czym musiało mieć to swoją wytrzymałość. Natomiast no, to jest coś niesamowitego, kiedy to tak działa. Bo to tych obiektów to my oglądamy mnóstwo. Te drzwi są najczęściej zamknięte, jakby niemożliwe do otwarcia. Czy naprawdę tak trudne, żeby nas tu potrzeba było 10 chłopa i każdy musiałby zjeść kotlety i tak dalej. Natomiast tutaj to po prostu ja, osoba raczej nieduża, jest w stanie spokojnie sobie otworzyć te drzwi.
0: Jak byśmy postarali sobie wyobrazić, jak to wyglądało wówczas, kiedy ten fort żył, kiedy ten fort funkcjonował w pełni, to co byśmy tutaj zobaczyli? Widzielibyśmy sporo ludzi?
4: To zależy, jaki to jest okres. Pamiętajmy, że w czasie pokoju żołnierze nie mieszkali na forcie. Natomiast były takie służby tam szkieletowe, powiedzmy, które zajmowały się utrzymaniem obiektów, więc jeśli byśmy byli na przykład w czasie mobilizacji albo na przykład prac w ramach mobilizacji, to byśmy widzieli dużo robotników, którzy instalują tutaj to, co jest jednym z największych skarbów tego obiektu, mianowicie blacha falista na suficie, na stropie. To jest coś, czego na żadnym innym toruńskim forcie nie znajdziemy. Powiem mało. Jakby nie znam fortów tak, aż tak wyposażonego w tą blachę falistą, dlatego że to była taka koncepcja, że w ramach dostosowania obiektu do jakby nowoczesnej artylerii czy nowoczesnego pola walki przed I wojną światową decydujemy się na wyłożenie stropów właśnie taką blachą falistą. Po co ona jest? To jest ochrona przed tym, że jeżeli będzie ostrzał, to sypie się, wszyscy wiemy, tak, na każdym filmie sypie się na głowę obrońców, prawda, tynk, no fragmenty cegły. Więc żeby uchronić obrońców przed tym, wzmacniamy konstrukcję tą blachą falistą. W takiej ilości jakby tego wyposażenia zachowało się to tylko tutaj, ale nawet mało tego, że zachowało. Generalnie inne forty nie były już doposażane, ponieważ to jest trochę tak, że wychodzi jakaś instrukcja, robimy, potem sytuacja na polu bitwy się zmienia, czy w ogóle sytuacja geopolityczna, powiedziałabym. I nagle uznajemy, że te wszystkie siły, środki i finanse przede wszystkim przenosimy gdzie indziej. Blacha falista bardziej się przyda na polu walki, która stała się bitwą okopową, tak? I tam robimy takie doraźne schrony niż do doposażenia fortów w tej chwili w tak naprawdę w środku niczego.
0: Jeśli mowa o finansach, no to to naprawdę grube, grube miliony.
4: No taki fort to jest 2,2 miliona marek niemieckich w tamtym czasie. W podobnym okresie było budowanie i doposażanie na przykład dworu Artusa i to było 1 000 000 marek.
0: No i tutaj, jeśli chodzi o forty, no to dochodzimy do takiego paradoksu, że spełniły swoją funkcję, ale nie trzeba było z nich korzystać jako tako.
4: O to chodzi z fortami. Po to one są, żeby było jak pies do jeża, to znaczy nie jestem w stanie podejść do tego miasta. Faktycznie w 1945 roku zostały podjęte pewne próby zdobycia Torunia szturmem, jak to Rosjanie lubili, ale się okazało, że to nie takie proste, że te przestarzałe forty jednak potrafią obronić to miasto, przynajmniej przed taką falą na dzień dobry.
0: Przejdźmy się chwilę, pokaż nam proszę kilka miejsc. Ja bym chętnie w tę blachę falistą zapukał, ale jest za wysoko, nawet nie doskoczę. Ta akustyka naszej rozmowy się będzie pewnie zmieniać. Tym bardziej wydaje mi się to ciekawe, jak się tutaj jest. O właśnie, drewniane deski już, no zachwyca.
4: Oczywiście oryginał. Trzeba mieć na uwadze, że rodzaj podłóg w fortach to jest też bardzo wieloraki temat. Mamy i bruk, i deski w pokojach mieszkalnych, tych, których powiedzmy żołnierze przebywali. Pod spodem wentylacja, żeby nam to wszystko nie spleśniało, ale tu pokażę taką ciekawostkę. Zwróć uwagę, że to jest malowane. I to jest oryginał. Jeśli nam się wydaje, że forty były ponure, a najlepiej to w ogóle była tylko czerwona cegła, a wszystko, co malowane na biało, to jest wszystko fałsz. Nie. Forty były malowane. Żołnierz miał nie zwariować, miało być tutaj w miarę sensownie. Jeśli był dowódca, to jego pokój wyglądał jak pokój z tamtego okresu.
0: Przyjemnie tu nawet.
4: Gemütlich. Tak jest. Przyjemnie. Natomiast wchodzimy dalej i co widzimy? Bardzo charakterystyczne. To jest takie pomieszczenie, w którym mogli przebywać żołnierze, tutaj mieszkać. I też widzimy szlaczek na ścianie, czyli było malowanie. Widzimy drewnianą podłogę, widzimy kominek. Kominek, uwaga, służył przede wszystkim do podgrzewania jedzenia, a do ogrzewania pomieszczeń był taki piec żeliwny. Natomiast tutaj też mamy właśnie tą okładzinę z blachy falistej na suficie i oryginalne drzwi z klapką wentylacyjną. Zamontowana siatka. Po co ta siatka?
0: Nie wiem, może koty.
4: No koty nie, ale takie mniejsze. Myszy, szczury. Na gryzonie, tak. Na to, żeby nam się po prostu zwierzyna tutaj nie przeciskała. Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. W ramach tych wszystkich prac mobilizacyjnych mamy taką sytuację, że zamurowywało się okna i tutaj też to jest wszystko wykonane i w każdym pomieszczeniu mieliśmy okno i okno zamurowane bądź zamurowane na 3/4. Widzimy też takie pochwyty, które służyły nam do ryglowania osłony okna, tak? W ramach ostrzału, na czas jakby bitwy. I widzimy, że one znajdują się również przy zamurowanym oknie. I dzięki temu możemy śledzić, jak wyglądała kolejność tych instrukcji, tak? Jak na żywym organizmie możemy zobaczyć, jak ta myśl się zmieniała. Co jest dość naturalne. Robimy remont w domu, myślimy, tu będą gniazdka, potem się okazuje, że w ogóle nieprawda, mamy znowu 1000 przedłużaczy, więc jakby też widzimy, że to jest cały czas proces, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie od początku już budowane takie same i to jest chyba największą magią tego obiektu, dla mnie przynajmniej, że widzimy tutaj ten proces dostosowywania obiektu, modernizacji, unowocześniania, co jest typowe właśnie dla fortów pruskich, że tutaj ciągle ta praca trwała.
2: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak, przypomnę, że po Forcie Piątym oprowadza nas dziś Anna Lammers. Chodźmy dalej.
0: Możemy sobie utożsamiać forty z bunkrami, bunkry jako coś niezbyt ładnego, a to zaskakuje.
4: No proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że forty w ogóle są piękne. Proszę zobaczcie elewację. Tam mamy eleganckie arkadowe fryzy, mamy lizeny, mamy po prostu mnóstwo detali w ogóle takich architektonicznych, typowo ozdobnych. To wcale nie są takie budowle, których się nic nie dzieje. Zresztą muszę powiedzieć, że bunkry też czasami bywają dekorowane.
0: Więc my tutaj sobie porozmawiamy. Oczywiście nic nie jestem w stanie pokazać. Zajrzę tylko do pieca. Rzeczywiście było palone tutaj. Dobrze, co dalej zobaczymy?
4: No właśnie, to może ten wywołany bunkier. To jest ciekawy temat w języku polskim. Chodźmy do najprawdziwszego bunkra w forcie.
0: No to chodźmy do bunkra, a po drodze?
4: A po drodze mamy jeszcze to, co w takich fortyfikacjach jest najważniejsze. Czyli jeżeli mamy w środku fortu pomieszczenie, w którym mamy kratę w oknach, to znaczy, że najprawdopodobniej są to pomieszczenia, w których przetrzymujemy jakieś wyjątkowe, wartościowe rzeczy, prawda? Na przykład tutaj mamy magazyny prowiantowe, ponieważ fortyfikacje najczęściej bierze się głodem. W związku z czym jedzenie to jest bardzo kluczowa sprawa. Każdy kęs jest ważny i włamania mogą nastąpić. Żeby taki fort mógł długo się utrzymać, te magazyny prowiantowe oczywiście muszą być wystarczająco dużo. Mamy 4 takie na forcie, ale musimy też mieć studnie wewnątrz fortu i to jest też sprawa kluczowa. Nie może być tak, że Hans z wiadrem będzie chodził po wodę. Musimy mieć własne ujęcia wody, za chwilę sprawdzimy, czy to jeszcze działa. Już jesteśmy, że tak powiem, w połowie procesu. Wkrótce damy Państwu znać.
0: No to nie możemy się doczekać. Chodźmy dalej, chodźmy do tego bunkra, o którym już mówimy. Zeszliśmy poziom niżej, jest tu trochę chłodniej.
4: O tak, wyraźnie czuć różnicę temperatur. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu, które służyło nam dokładnie do tego, żeby bronić fosy. Obrona fosy to jest sprawa kluczowa na forcie. Mamy nawet specjalne budynki, tak zwane kaponiery, które do tego służą oraz pomieszczenia w tej części szyjowej. I teraz o co chodzi? Mamy okno strzelnicze i widzimy takie dziwne śruby wystające ze ściany. Żeby zrozumieć, jakie dokładnie urządzenie tutaj się znajdowało, to polecam wizytę w Muzeum Twierdzy Toruń, bo jest tam replika działka rewolwerowego Hoczki z Gruson, które tutaj właśnie było instalowane, czyli taki karabin na korbkę. Tutaj można zobaczyć, jak było mocowane, a tam można zobaczyć replikę.
0: Gdzie jesteśmy?
4: No właśnie, mamy zupełnie inną posadzkę, mamy płytki na posadce. Zdradzę Państwu, że nie ma taniości, Bühler-Roland Boch, także na bogato. Znajdujemy się w kuchni. To była kuchnia forteczna.
0: I dla ilu osób trzeba było przygotować to jedzenie w takich okresach? Może złe słowo, świetności tego obiektu?
4: To jest bardzo pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, a wynika to z bardzo prostej rzeczy. Projektując obiekt, zakładamy pewną dopuszczalną możliwą ilość jakby żołnierzy. Bo tym musimy mieć na uwadze, że w zasadzie do obrony samego obiektu im mniej żołnierzy, tym lepiej z uwagi na żywność. Czyli jeżeli do jednej armaty potrzebujemy na początku 20 żołnierzy do obsługi, a potem już tylko 14, a potem się okazuje, że w ogóle armaty wychodzą nam z fortów na baterie dołączone, a tutaj na przykład pojawia się nagle więcej, nie wiem, piechoty, w związku z czym to jest ilość, której nikt nie jest w stanie określić, ale szacuje się pierwotnie Alex von Bühler, projektując te forty, myślał o 700 osobom.
0: Nawet 700 osób.
4: No takim dużym zagęszczeniu, tak? A w momencie ostrzału to pewnie przybiegli wszyscy z okolicy i nawet to mogło być 2000, jakby nikt, prawda, nie zabronił.
0: To domyślam się, że w tej kuchni mogło się dziać, mógł być rwetes. Przechodzimy dalej. Warto patrzeć pod nogi.
4: Bardzo.
0: Naszym celem jest bunkier, ale cały czas zaglądamy, no bo jest naprawdę niesamowite to miejsce.
4: Powiem szczerze, to jest miejsce, które ja szczególnie sobie ukochałam. Jest to moja najnowsza pasja forteczna już wewnątrz fortów, to znaczy elektrownie forteczne. Każdy fort miał swoją własną elektrownię. Prąd był wykorzystywany przede wszystkim do oświetlenia fosy właśnie, do wentylacji, z którą zawsze na fortach był problem. I na pewnym etapie, już w XX wieku, w fortach instalowane były takie silniki dieslowskie. Mierząc podstawy, tutaj z przyjacielem Januszem Pokrzywnickim doszliśmy do wniosku, że zapewne to była maszyna MKD-142. Proszę zobaczyć, mamy inny szlaczek na ścianie, już taki techniczny bardziej.
0: Czyli ten obiekt był zelektryfikowany. Ciemności tu nie panowały, tak jak teraz.
4: Na samych korytarzach to w ogóle był ostatni etap w ogóle używania prądu tak naprawdę. Co ciekawe, na 12 V były światełka, czyli takie mdłe.
0: Oj.
4: Ale czemu? Między innymi dlatego, że bano się w ogóle elektryki jeszcze. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy no jakby to nie jest tak powszechne jak teraz. Przypominają się sami swoi, tak? Tylko żeby tej elektryki tu jeszcze nie było. I wchodzimy do bunkra. Zapraszam. Tak, mamy drut kolczasty nad wejściem. Wchodzimy i znajdujemy się w malutkim pomieszczeniu.
0: No mało, ciasno, echo podejrzewam, brzmi teraz słuchaczom.
4: No właśnie tak i cała zabawa teraz polega na tym, co to jest bunkier. Proszę Państwa, bunkier w języku polskim to jest po prostu piwnica na węgiel. Proszę sobie przypomnieć, na przykład to jest bardzo ładnie pokazane w książkach Borcharta, myślę, że dużo z nas czytało, znaczy kapitana czy inne jego pozycje, gdzie jest na przykład zakończył się bunkier, rozpoczął się bunkier, zawsze jest problem z bunkrem, zabunkrować coś. Bunkier to jest magazyn na paliwo stałe, czyli piwnica na węgiel.
0: Czyli ta rura, pod którą stoję, to właśnie węgiel z niej wypadał i mógłby mnie zasypać.
4: No zrzuty to są po prostu zrzuty, żeby po schodach nie trzeba było biegać z wiaderkami.
0: O właśnie. Wyszliśmy z bunkra i dotarliśmy do bardzo dziwnej rzeczy. Pozwolisz, że wejdę?
4: Proszę.
0: I przyjrzę się?
4: Tak.
0: No jest to jakiś zbiornik.
4: Jest
0: ale
4: to
0: na
4: zbiornik.
0: Co?
4: Na paliwo do tamtych silników.
0: O, naprawdę?
4: Aha. 40 tysięcy litrów tylko. Paliwo trzymano, te silniki na coś musiały chodzić, a tu są oryginalne napisy. Jak sobie panowie w 25 roku, czyli Wojsko Polskie, zanotowało na ścianie, ile litrów jeszcze mają?
0: A rzeczywiście, 1375 litr.
4: Tak.
0: A zapukam, mogę? Nie wybuchnie?
4: Proszę. Nie.
0: No niesamowite. Niesamowite doświadczenie i to wszystko możemy zobaczyć tutaj w Forcie Piątym, który przypominam, czasami jest udostępniany do zwiedzania. Można tutaj z osobą, która się zna, zobaczyć te wszystkie zakamarki, zajrzeć to tu, to tam, zaskoczyć się. Bywa czasami tak trochę jak w horrorach, ale jesteśmy pod dobrą opieką.
4: Tak, na pewno zapytał mnie mały chłopiec teraz podczas zwiedzania, czy pani potrafi stąd wyjść, czy pani nie zabłądzi. No nie zabłądzę, trafię, wyprowadzę, nie ma problemu. Horrory to oczywiście nasza wyobraźnia. Dla mnie to oczywiście tylko same rozkosze.
0: No to nie bójmy się, nie bójmy się, tym bardziej, że jesteśmy pod skrzydłami osób, które się na tym po prostu znają. Zachęcamy zatem do odwiedzania toruńskich fortów razem z przewodnikami, na przykład z Anią Lammers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo, z którą rozmawiałem. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo, zapraszam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
10: W Toruniu mamy całą masę aniołów, ale najwidoczniej to nie problem, bo tak się składa, że na Starówce wylądowało kolejne. Już 14. figurka aniołka ozdobiła miasto, a o tym, gdzie możemy ją podziwiać, powiem za chwilę. Zdradzę tylko, że będzie bardzo słodko. Gustaw Nowak, zapraszam. Zaczniemy jednak od wizyty w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
11: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Promorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
10: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
12: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale zechciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
10: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
5: Skąd jesteś?
13: Z Bydgoszczy.
5: Z jakiej szkoły?
13: 30.
5: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
13: No osiągnięcia to 2 razy laureat angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a 1 final. Finalistę.
5: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
13: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
5: no to native.
13: Tak.
5: No to łatwiej po polsku czy po angielsku ci się mówi?
13: Po angielsku zdecydowanie.
5: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
13: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
5: A stypendium będzie cennym wsparciem?
13: No tak, tak. Zdecydowanie.
14: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
5: Dlaczego warto się uczyć?
14: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o wielkich Polakach.
15: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w 2. liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem i tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
16: Livia Bartnicka i chodzę do 1. liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
17: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
18: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw Plus konkursem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
5: Łatwo ci przychodzi nauka?
18: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
19: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowanych i plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
10: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję. Z auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pora przejechać się tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim na Starówkę. Wolicie pieszo? Jasne, choć pewnie chciałoby się móc polecieć na skrzydłach. Ludzie nie są do tego zdolni, ale aniołki jak najbardziej. Choć na marginesie napomnę, że z żadnego biblijnego opisu nie wynika, by aniołowie mieli skrzydła. No ale mówimy o toruńskich aniołkach, a do tych skrzydełka przylgnęły już wieki temu. I tak, przechadzając się po mieście, zobaczymy już 14 słodkich figurek. A to przy Motoarenie, a to na moście Piłsudskiego, pod Krzywą Wieżą czy przy Jordankach. Kolejną odsłonięto 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Nieprzypadkowo więc aniołek ozdobił ikoniczną toruńską lodziarnię. Zapraszam na wielkie garbary, zobaczmy, jak wyglądała ceremonia odsłonięcia aniołka. Oczywiście nie zabrakło anielskiego chóru Piernikowe Nutki. Anielskie
20: 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie.
10: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
20: Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka. Jeżeli powiem, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc rzeczywiście data nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj spojrzeć, że przecież mamy również aniołka przy Motoarenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
21: Maciej Lękiewicz. Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i w ręku trzyma loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda. To jest lód o smaku takim, jaki każdy lubi najbardziej.
22: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu Lenek.
10: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
22: Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy.
10: Mamy już 14 aniołków, a co z kolejnymi? Figurek będzie wciąż przybywać, kontynuuje Drygalski.
22: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbkę tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
10: Pierwszego aniołka w Toruniu odsłonięto w połowie maja 2020. Oznacza to, że figurki są już z nami od ponad roku i można pokusić się na małe podsumowanie. Jak pomysł sprawdził się w praktyce? O to zapytałem dyrektora Drygalskiego.
22: Powiem tak, mamy taką aplikację, czy stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne. Nie nadążamy, prawdę mówiąc, z dodrukiem tych map, bo trzeba pamiętać, że musimy je aktualizować, bo pojawiają się kolejne anioły, no więc co miesiąc jakaś partia tych map musi zostać puszczona w obieg. Dodatkowo to, co dzieje się w sieci, same pozytywne komentarze, mimo że początkowo projekt wzbudzał jakieś niepokoje, czy wręcz nawet kontrowersje o obecność w zespole staromiejskim, na dzisiaj te głosy umilkły i wydaje mi się, że mamy po prostu dobry, nowy projekt, produkt turystyczny na Starówce.
10: Aniołków będzie więcej i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać nasze miasto za kilka lat, gdy będzie ich, dajmy na to, 50, 80 lub 100. A może warto pomyśleć nad jakimiś alternatywnymi aniołkami. Na przykład łabądek, na wspomnienie ptasiej grypy, w trakcie której o Toruniu było głośno w całej Polsce. Między innymi ze względu na wiklinowy pomnik łabędzia. Pamiętacie? Albo aniołek Słoniątko, na pamiątkę przemarszu słonia przez ulicę Szeroką, tuż po zakończeniu jej wielkiego remontu. Lećmy dalej. Gustawek, przypominający o filmie Prawo i Pięść kręconym w Toruniu z niezapomnianą kreacją Gustawa Holubka. Albo coś bardziej kontrowersyjnego. Uniwersamek, wskazujący wielką dziurę nieopodal gotyckiej Starówki. Wykidajłek, instruujący turystów z Bydgoszczy, jakich żartów lepiej nie opowiadać na Szerokiej. Albo Lewobrzeżuś, przypominający władzom miasta o kujawskiej części Torunia. Pomysłów rodzi się wiele, a ja nie miałbym nic przeciwko Melusiowi. A wy macie jakieś pomysły?
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Toruńska grafika kończy 80 lat. To niczego sobie wynik. Gustaw Nowak, zapraszam. Z tej okazji zaprosiłem do studia doktora habilitowanego Tomasza Barczyka, profesora UMK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od jak dawna związany jest pan z Katedrą Grafiki?
2: Pracuję w Katedrze Grafiki od 2002 roku, czyli od 24 lat.
1: No to już zdążył pan poznać wszelkie zakamarki.
2: Zdążyłem poznać zakamarki, historię. Byłem świadkiem zmian kilku pokoleń kierowników, konkretnie trzech, których doświadczyłem, katedry. No i też w jakiejś tam rozbudowy, aczkolwiek samego miejsca. Grafika zawsze jest w tym samym miejscu, czyli na Sienkiewicza 30.
1: Na początku jeszcze osobiste pytanie, czy bardziej jest pan skupiony obecnie na swojej pracy naukowej, czy nadal tworzy pan, wystawia się?
2: To jest nieodzowne. My jako pedagodzy, artyści jesteśmy weryfikowani co 4 lata z tego, co stworzymy. Mało tego, według słów już nieżyjącego, legendarnego kierownika katedry, który mówił, nie wiem czy dobrze zacytuję z pamięci, że tylko praca nad własną twórczością, nad własną grafiką pozwala wyzbyć się jakiegoś takiego skostnienia i takiego suchego teoretyzowania. Więc tak, praca naukowa to też dla artystów, pedagogów praca artystyczna.
1: A więc jest pan aktywny, po prostu.
2: Jestem aktywny, staram się, tak.
1: Dobrze, ja tak troszkę czytałem zarówno o Katedrze Grafiki, jak i o panu samym, bo pan przecież pochodzi z Chełma, uczęszczał pan do...
2: Z Chełma.
1: Z Chełma. Jedna literka 500 kilometrów się robi. Do liceum uczęszczał pan z kolei w Lublinie, także trochę tego, trochę Polski pan zwiedził.
2: Tak, jeśli chodzi, pyta pan o edukację. I wydaje mi się, że to jest cenne w kontekście tej katedry, naszej katedry grafiki, bo tak naprawdę Torunian w katedrze jest naprawdę garstka. Czyli na 11 pracowników i pracowniczek naukowych czy artystycznych, dydaktyków, to tak naprawdę 2 czy 3 osoby są z Torunia. Cała reszta, łącznie z naszym kierownikiem, który jest z Białegostoku, to są ludzie przyjezdni i być może tak dobrze nam się współpracuje ze sobą.
1: A to dlaczego tak jest? Czy Toruń po prostu nie potrafi potrafi produkować grafików tak tutaj, na miejscu, czy musi sięgać po tych zdolnych z innych rejonów?
2: Produkować to jest może nie na miejscu, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo jest bardzo duże zainteresowanie grafiką. Kierunek grafika w ogóle nie ma problemu z naborem, więc tutaj studenci się zawsze znajdą i tutaj jest jeden z, według ostatnich indeksów, rankingów, grafika chyba ma najwyższy poziom chęci zdawania, tak, czy rekrutacyjny indeks. Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest dużo ośrodków, potworzyło się w Polsce lokalnej. Kiedyś tak naprawdę, kiedy ja zaczynałem studia, to były tylko w zasadzie akademie i Wydział Sztuk Pięknych i jeszcze Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie, jeszcze coś w Zielonej Górze. Czyli tych punktów, gdzie można było kształcić się graficznie, było naprawdę na palcach dwóch rąk można było policzyć. Teraz w Polsce tych miejsc, gdzie kształci się grafików, jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, wracając do pana pytania, taka świeża krew z zewnątrz, też nie wiem skąd się bierze. Znaczy ja, to byłoby za długo powiedzieć, jak tutaj trafiłem do Torunia, ale spodobało mi się samo miejsce. I pierwotnie nie chciałem studiować grafiki, chciałem studiować malarstwo, ale poznając grafikę w Toruniu, zobaczyłem, że ten proces przygotowywania, bo bycie grafikiem to nie jest tylko wyprodukowanie tej pracy, którą oglądamy na papierze. Myślenie graficzne to jest takie myślenie od przygotowania matrycy aż do tego efektu końcowego. Trochę odbiegam od pana pytania, ale nie wiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. Być może to jest, no coś trzeba poczuć. No.
1: A być może to jest połączone z historią tego miejsca, no bo przecież sama katedra grafiki UMK została stworzona przez profesorów, którzy przybyli tutaj z Wilna.
2: Być może ta energia jakaś gdzieś tam jest w powietrzu, bo jednak ilość tych atomów jest ciągle taka sama i być może ten taki tułaczy aspekt tego tutaj ma na rzeczy. Ciekawa uwaga.
1: Jeżeli już mówimy o historii, no to wypadałoby też wymienić jakieś znamienite nazwiska.
2: Ojców założycieli, tak, to przy okazji by już upadły te nazwiska wielokrotnie, czyli Hoppen, Niesiołowski, Koźma Czuryło, więc te nazwiska Wileńczyków, którzy sprowadzili się tutaj do Toruniu i otworzyli Wydział Sztuk Pięknych, jest kilka. Budynek Przymoniuszki, ten taki biały budynek Pałac, który jest obok Wydziału Fizyki, to kiedyś był budynek Wydziału, znaczy tam, gdzie była grafika. No ale to się zaczęło, prawda? Tutaj to jest historia. Wydaje mi się, że sama grafika, jak mówimy o grafice artystycznej, tak? Bo to też jest niszowa sprawa, ale większość ludzi, których zapytamy, prawda, co znaczy grafika, od razu sobie pomyśli, że to jest coś związanego z komputerem, prawda? Nie wszyscy wiedzą, co to jest grafika artystyczna.
1: No to wyjaśnijmy, poproszę.
2: A proszę mi wierzyć, że grafika artystyczna, którą na pewno wszyscy wiedzą, co są pieczątki, prawda? Co to jest drzeworyt, linoryt. Znaczy, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta wiedza nie jest wiedzą szeroką o grafice artystycznej, czyli o tych podstawowych czterech pracowniach, które tutaj mamy, tych tradycyjnych, czyli pracowni litografii, pracowni wypukodruku, w której jest drzeworyt, linoryt, pracowni technik metalowych, czyli to, o czym operował Rembrandt, Dürer, czyli akwaforta, akwatinta, czy suchoryt, tak, czy i technika serigrafii, czyli dość nowa technika, najnowsza, która też w Toruniu była jako pierwsza na uczelniach artystycznych. Czyli to popularnie zwane sitodruk. Ale wydaje mi się, że mniej ta grafika artystyczna to jest taką dość niszową sprawą, ale bardzo dobrą marką polską. Wiemy albo nie wiemy wszyscy, że Polska ma bardzo mało rzeczy takich, których może się poszczycić za granicą, albo może inaczej. Bardzo mało jest dyscyplin albo rzeczy, których ludzie za granicą znają. Znaczy, że wiedzą, że to jest polskie, oprócz, nie wiem, Chopina, nie wiem, jazzmenów, prawda, to proszę sobie pomyśleć, że grafika polska jest taką samą dyscypliną, która oczywiście przez środowisko, ale jest rozpoznawalna. Czyli jeśli pojadę do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Hiszpanii, Francji, Anglii, czy gdziekolwiek indziej na świecie i powiem, że jestem grafikiem z Polski, to od razu zyskam jakiś szacunek i będą wiedzieć, że prezentuję sobą jakąś klasę.
1: I absolwenci grafiki UMK też są znani.
2: I absolwenci grafiki UMK też są znani, tak?
1: Tutaj wystarczy wymienić Iwonę Chmielewską na przykład, czy Jacka Jerkę.
2: Ilustratorkę, tak. Czy Kubę Banacha, który jest świetnym ilustratorem i trafia na, nie wiem, na koszulki, ale też realizuje różne tak. Tych absolwentów staramy się wykształcić bardzo dobrze.
1: Czyli da się stąd wypłynąć na międzynarodowe wody.
2: Wydaje mi się, że tak. Ale to też zależy od ludzi, prawda? Bo wszystko to jest kwestia samego tego adepta sztuki, który tak naprawdę kończy, jego zaangażowania, jego determinacji, żeby coś na tym polu robić.
1: Wymienił pan przed chwilą te liczne techniki, bardzo często czasochłonne. Ja jestem pełen podziwu i szacunku dla osób, które się tym zajmują, no bo przejście od pomysłu do realizacji, do gotowej pracy, no to jest naprawdę trud. Kiedyś obserwowałem, jak to wszystko wygląda i to nie jest tak, że się weźmie kartkę papieru, narysuje i gotowe.
2: Czasem tak jest, bo mamy do czynienia na przykład z autolitografią, która jest techniką taką, gdzie najbardziej manualną, czyli na przykład to, co prezentował sobą Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski to jest pan artysta, malarz, którego jest w muzeum w pobliskiej Bydgoszczy.
1: Pozdrawiamy.
2: Jego pamięci, jego osobie. On rysował na specjalnie spreparowanym papierze i potem te rysunki przenosił na kamień, z którego były drukowane już odbitki.
1: Ale znając artystów, to pewnie sam ten papier preparował.
2: Pewnie znając też tamte czasy, prawda? To tak.
1: O tym przygotowaniu też mówię, że to też wiąże się z tym całym...
2: Technologia.
1: Tak.
2: Znaczy to jest nieodzowne niestety, ale z drugiej strony, bo chociaż grafika artystyczna jest taką dyscypliną dość niszową, to wydaje mi się, że to też jest jej piękno. W tej technologii, w tym warsztacie, w tym, że nic nie dzieje się natychmiastowo, prawda? Nie mamy tutaj w ogóle sztucznej inteligencji, nawet na poziomie korekty tekstów, prawda, w Wordzie, więc tutaj wszystko rzeczywiście powstaje manualnie. Być może w dobie cyfryzacji, w dobie takiej szybkości życia, czy takiego przekazu medialnego, w wirtualności świata, to jest być może ta

0: szerzenia informacji, prawda, rozpowszechniania tej informacji, rozpowszechniania, to na sesji, która była w tydzień temu, znaczy w ubiegły piątek, sesji naukowej poświęconej właśnie 80-leciu grafiki, padły takie słowa, że grafika kiedyś była narzędziem propagandowym, to znaczy ja mówię o takich zamierzchłych czasach, czyli ktoś, kto teraz możemy sobie w internecie wszystko sprawdzić, zobaczyć, nie wiem, pojechać nawet, to polecieć do Rzymu, to jest przecież chwila, prawda? Ale kiedyś ludzie w, nie wiem, w północnej Polsce czy na całym świecie znali Kaplicę Sykstyńską z Rycin, prawda? Nie dlatego, że tam byli, tylko dlatego, że był przekaz właśnie ten graficzny.
1: Rozmawiam z profesorem UMK Tomaszem Barczykiem z Katedry Grafiki UMK. Powtórzmy, że kształcąc się na toruńskiej grafice poznamy najróżniejsze techniki. Grafika komputerowa też ma swoje miejsce.
0: No, jakiś czas temu do tych czterech tradycyjnych pracowni, które są na każdej ASP, czyli litografii, wypukłodruku, wklęsłodruku i serigrafii, dołączyła do nas piąta pracownia grafiki multimedialnej, gdzie studenci właśnie uczą się o animacji, o obrazie cyfrowym, o fotografii, więc tutaj też nabywają te kompetencje właśnie z grafiki komputerowej tak zwanej.
1: A jeśli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Grafiki UMK, to jakie kanały powinien śledzić?
0: Wszystko jest na naszej stronie. Ja zaczynam celowo od strony internetowej, bo jednak te media nie wszyscy mają i coraz więcej osób się wycofuje z tych mediów społecznościowych. Więc na tradycyjnej stronie Wydziału Sztuk Pięknych, na tradycyjnej stronie internetowej Katedry Grafiki są wszystkie informacje o planowanych, zbliżających się wydarzeniach. No i oczywiście są te media cyfrowe, Instagram, Facebook, które no, z racji czasu, tak, to signum temporis, no to jednak tutaj musimy dawać takie informacje i to też jakąś jest kanałem dystrybucji informacji takim najszybszym. Nie jesteśmy na TikToku. Nie wiem, czy możemy mówić i używać w ogóle takich nazw, przepraszam, najwyżej to się wytnie.
1: No to bądźmy na bieżąco. No i co? Zainteresujmy się grafiką zarówno tworzoną w Toruniu, jak i gdzieś indziej, no bo jest czym się interesować.
0: Kolekcjonować.
1: No właśnie, zwłaszcza tymi młodymi talentami się warto zainteresować, no bo to inwestycja.
0: Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że tak jak wszedłem tutaj do studia, sam pan powiedział, że fajnie mieć coś na ścianie. Oczywiście społeczeństwo jest takie ciągle. No nie mamy tego trybu kolekcjonowania czy wspierania, tak? Nie mamy tego we krwi, prawda? Klasa nasza średnia raczej myśli o innych dobrach luksusowych niż o sztuce, no ale w pewnym momencie jest coś takiego, że jest ta potrzeba nie wiem, posiadania czegoś na ścianie. Mało tego, sztuka istnieje z człowiekiem, podejrzewam wcześniej, zanim był ubiór, zanim była architektura, bo te figurki 30-tysięcioletnie czy malarstwo naskalne, pomijając to, skąd to się wzięło, jednak ta sztuka jest związana z człowiekiem i jest ta potrzeba zarówno tworzenia, jak i odbierania, prawda?
1: Może jak bańka nieruchomości pęknie, no to wtedy rzucimy się wszyscy na sztukę i grafikę.
0: Czego życzę, tak? Chociaż życzę też tego, żeby to nie była bańka.
1: Jasne. Doktor habilitowany Tomasz Barczyk, profesor UMK z Katedry Grafiki UMK, był moim i waszym gościem. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na grafice.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez złote maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok złotych żab czy złotych aniołów mamy też złote młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji i kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
3: No kogo szukamy?
1: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
3: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie.

0: lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: A czy takich osób w województwie jest wiele?
0: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
1: I jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
0: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko bo rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie? Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
0: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć. Tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani. I rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jaka będzie, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia, a jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie. Więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już jakiś temat klaruje, taki myślę, przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
1: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Willa Machorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
2: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
3: Czy ma schadzkę ta żileta? Szybko, senior!
2: Pozwól, piękna!
4: Ty kto jesteś?
2: To ja jestem!
4: Ja cię nie znam!
2: Już mnie nie znasz?
5: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Żiletę w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
6: Przede wszystkim jest mokro.
7: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę.
6: Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego. Czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
8: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
5: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co
6: co jest życiem, co jest jawą, a co jest realizmem się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
8: To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę, nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
9: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
6: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę, natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
10: No, ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
9: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę albo wam w ogóle?
8: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej. Bo nie mam gorsetów, sukni, więc, więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużą też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
6: Ja wczoraj straciłam perukę. jest ciekawie.
11: Każdy kocha i że każdy, bo to psy są ci mężczyźni. Lecz gdy któremu nie kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w trzewiach, czy gdzieś w wątpiach, sama nie wiem, gdzieś tam w mroku coś się rusza, coś był Boże, coś się robi na świat.
12: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
1: Paweł Aigner, reżyser.
12: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
1: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Cześć, tym razem mam coś dla fanów kina grozy, a raczej teatru grozy. Choć aż tak strasznie to nie jest, chyba że spojrzymy na zjawiska, które wytyka ten spektakl. Wtedy możemy rzeczywiście się przerazić. Gustaw Nowak, zapraszam do Teatru Bajpomorski, gdzie wystawiany jest spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego.
14: Światło gotowe?
15: Dobra, niech się stanie! Zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę.
16: Była już pierwsza po północy i deszcz stokrotnym odgłosem uderzał o szyby.
17: Zimny
14: sięgnęliśmy jakby do sedna tej książki, a książka została napisana przez Mary Shelley nad Jeziorem Genewskim podczas Lata bez lata. To był wtedy wybuch wulkanu Tambora w Indonezji.
1: Zbigniew Lisowski, reżyser.
14: I ten wybuch Tambora w Indonezji był pierwszą wielką katastrofą klimatyczną w Europie. Tak na całym świecie zmarło chyba około 2 milionów ludzi, a Szwajcaria dostała najbardziej po głowie, bo nie było słońca, padał wulkaniczny pył z nieba i krótko mówiąc, tam się rozgrywały takie sceny rzeczywiście wręcz apokaliptyczne. 30 tysięcy uchodźców szukało jedzenia, jedzono psy, koty, wszystko co się rusza, kory z drzew i żołędzie, a nimi wszystkimi zajęła się baronowa de Krigener, która była Rosjanką, mieszkała w Szwajcarii i zaczęła organizować przytułki, ale została wypychana z każdej miejscowości, z każdej wioski została wyrzucana. Doszło nawet do tego, że chcieli ją ukamieniować za to, że po prostu czyniła dobro i zaopiekowała się uchodźcami. Schronie znalazła w kościele, a później została deportowana do Austrii, a z Austrii została deportowana do Rosji. To jest taka trochę klasyczna jakby sytuacja naszych pushbacków. I ten Frankenstein reportaż jakby opowiadał o tamtych czasach, a jednocześnie pokazujemy, czym jest potwór. Czym jest potwór może być dla społeczeństwa, jako uchodźca, jako figura uchodźca, ale to także figura, która wymaga współczucia i miłosierdzia. A z drugiej strony pokazujemy Franka, czyli pokazujemy twór stworzony przez doktora Wiktora Frankensteina, czyli pokazujemy potwora, który potworem nie jest. U nas gra, jak to sam mówił Rafał, najmłodszy, najprzystojniejszy aktor teatru Lalek. To poszło w pracy magisterskiej, u niego zostało zaakceptowane. Więc piękny chłopak, który wchodzi jako dusza w ciało Frankiego, w ciało potwora i pokazujemy proces odrzucania go przez twórcę, bo we współczesnym świecie potrafimy zrobić wszystko, natomiast nie potrafimy chyba kochać, nie potrafimy brać odpowiedzialności za swoje dzieła. Wiktor tak się przeraził swojego dzieła tworzenia, że od niego po prostu ucieka, a z kolei pokazujemy rodzenie się zła. Tylko to zło nie jest podszyte metafizycznymi potrzebami diabła, tylko się rodzi jako sprzeciw, jako walka o to, aby Franki zaistniał w społeczeństwie i aby po prostu wywalczył swoje prawa i żeby ojciec, który go tworzy, czyli twórca, go zaakceptował. Posuwa się do ostateczności, czyli posuwa się do morderstw i pokazujemy jakby taki skrót oczywiście z powieści, bo powieść ma prawie 400 stron, więc trzeba było wybrać najważniejsze wątki dla powieści i też przenieść trochę język jakby powieściowy tutaj do naszego spektaklu. I pokazujemy, łączymy jakby, że potwór Frankenstein jest tym potworem stworzonym przez Wiktora, ale jednocześnie pokazujemy uchodźców, którzy tworzą wielkiego golema jakby, który też się staje potworem, się staje problemem dla Europy. Co więcej, w naszym spektaklu te dwie baronowe, bo jest jedna baronowa de Krigener jako rozum, chłodna, pragmatyczna i ona rodzi uczucie, czyli serce i te dwie baronowe usiłują, krótko mówiąc, wprowadzić jakiś ład i porządek do tego świata, ale niestety wszyscy tutaj jakby przegrywają. Rozum kapituluje i po prostu postanawia się już nie zajmować więcej uchodźcami, tym bardziej zostaje skazana i musi wracać do Rosji, czyli do piekła, a w tym piekle uczucie może na tyle jej przeszkadzać, że przez to uczucie może się utopić, więc musi zacząć bardzo racjonalizować i zabić sobie sumienie. Więc to jest taki dramat i społeczny, i dramat ludzki podejmowanych wyborów, co więcej jest to ten teatr i ten spektakl jest takim spektaklem, gdzie mieszamy ze sobą konwencje, bo jest i teatr, i ermanczny, jest trochę jakby wideoklipowy, montaż jest rzeczywiście tutaj bardzo szybki i filmowy tych poszczególnych scen, ale też mamy dramat psychologiczny, reportaż, mamy zbliżenia, jeśli chodzi na aktorów, jeśli chodzi o miks kamer i chcemy pokazać dramat człowieka, czyli dramat odrzucenia, samotności, zła we współczesnym świecie. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, zastosowaliśmy też taki jakby efekt takiego teatru partycypacyjnego, że pokazujemy, że Wiktor ma marzenie stworzenia na człowieka idealnego, pozbawionego jakby wszystkich uprzedzeń. Stosujemy taki zabieg, że to widownia jakby wnosi części Frankiego na scenę. Ten Frankenstein stworzony z ciała społecznego jakby symbolizuje społeczeństwo, a Wiktor symbolizuje jakby władzę nad społeczeństwem, czyli jakby też takim idziemy tropem odpowiedzialności pewnego rodzaju. A dwa, że na końcu w samym finale łamiemy w ogóle taki schemat normalnego teatru, bo łamiemy przez cały czas barierę między widzami a sceną. Widzowie też siedzą w lożach specjalnych na widowni, będą mogli ze środka całej maszyny teatralnej oglądać ten spektakl, to jest jedna rzecz. Tutaj są też przebiórki aktorów, są na oczach widzów, więc tutaj ten teatr jest pozbawiony też kulis, bo nie mam żadnych kulis. Natomiast w finale chcemy uzyskać efekt po prostu wspólnoty, czyli pokazać, że wszyscy uczestniczą w tym zdarzeniu i że wszyscy w tym zdarzeniu są zanurzeni. Taki jest jakby efekt.
9: Dla ciebie osobiście czym jest ten spektakl?
14: Myślę, że to jest taka też jakby moja wypowiedź na temat, jak myślę o teatrze. Znaczy właśnie o takim teatrze społeczno-biorącym, wtrącającym się w trochę rzeczywistość, ale nie narzucającym i nie politycznym, ale jakby mówiącym o współczesnym świecie przez kostium historyczny. Przez to, co nas po prostu dotyka, bo już wtedy Shelley, to była wielka katastrofa klimatyczna, ten wybuch wulkanu, a ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo, krótko mówiąc, bardzo podobny do tego świata Frankensteina, który pokazujemy na scenie.
15: On ożył?
11: Oto stał się potwór!
16: Z woli człowieka, nie Boga. Człowiek go stworzył, nie Bóg. Przekręte jest takie dzieło, które niszczy porządek świata i jego prawa.
17: On jest
18: wstrętny.
19: Jest to bardzo skomplikowany spektakl w warstwie tej myślowej. Edyta Soboczyńska, gram baronową przed przemianą. Rozumną. Na pewno każdy sobie coś z niego wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że młodzież, która do nas przyjdzie, pomyśli sobie, kurczę, to mnie dotyczy. Ale tak naprawdę, to znaczy w moim odczuciu, ten spektakl jest o tym, że najważniejsza jest miłość w życiu.
20: Jest to spektakl w ogóle o tolerancji, o wiecznej walce rozumu z sercem i musi wybrać rozum albo serce. Edyta Łukaszewicz-Lisowska, gram baronową de Kridener, baronową po przemianie, gram serce. Często jakby mamy to na co dzień w życiu, każdy z nas ma takie dylematy i tu też się ta walka toczy między wszystkimi jakby bohaterami. Natomiast jest to też taki spektakl na czasie, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu się dzieje, te wszystkie wygnania, zesłania, ale myślę, że tak jak powiedziała Edyta, że naprawdę największym tym uczuciem i tym wszystkim, co chcemy przekazać młodym ludziom, to jest to, że największą wartością w życiu jest jednak miłość.
21: To jest taka miłość wzajemna, bym to nazwał. Rafał Przydocki, jestem narratorem. Poruszamy też tematy faktycznie, nie powiem, że niewspółczesne. Nie będę do końca zdradzał, bo to zapraszam na spektakl oczywiście, ale poruszamy tematy miłości właśnie do bliźniego swego, do innych, takiej wzajemnej tolerancji i miłości.
22: Ja na ten spektakl patrzę trochę z innej perspektywy. Jakub Durniat, gram Wiktora Frankensteina i jego potwora. Ja będąc już potworem, staram się skoncentrować na mym ojcu i na relacji z moim tatą i jest to dla mnie spektakl bardzo aktualny, jeżeli chodzi o relacje dziecko-rodzic, ponieważ w dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadywać, rozmawiać i bardzo często podejmujemy rozwiązania, które są drastyczne dla również rodziców, dla dzieci i to jest coraz częstsze w naszym społeczeństwie. Stąd rozwiązanie tego spektaklu dla mojej postaci jest, jakie jest. Nie chcę go zdradzać, jak Rafał również zapraszał na spektakl, ale jest o tym, że my jako młodzież, mimo że mam 24 lata, nadal czuję się młodzieżą i tak myślę, że do 30 się nią jest. Ale...
23: Panowie, całe życie.
22: Uważam, że my jako młodzi ludzie bardzo nie potrafimy sobie radzić z pewnego rodzaju problemami, ale bardzo często szukamy na nie rozwiązania, czego dorośli ludzie nie robią. My jako młodzi ludzie podejmujemy się różnych terapii, próbujemy rozmawiać bardzo często z partnerami czy z rodzicami, natomiast nasi rodzice bardzo często nie potrafią z nami rozmawiać, nie potrafią nas wysłuchać i nie potrafią nas zaakceptować. Myślę, że to dotyczy bardzo dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczą, że ludzie widzą ten problem, poczują, że nie są sami.
19: Kolejny rodzaj jak gdyby miłości rodzicielskiej, czyli wchodzimy też na ten pułap.
20: Spektakl jakby dążył do tego, żeby nie było takiej ściany, która jest zazwyczaj w teatrze między aktorami a widownią, dlatego też widownia jest wciągana w ten spektakl i jest jakby, staje się częścią przedstawienia, częścią nas i myślę, że chodzi nam wszystkim o to, żeby oni jakby poczuli naszą energię, a mam nadzieję, że my poczujemy też ich energię i że to będzie takie wzajemne dla nas, będzie jakieś takie wzajemne dobro płynęło dla nas z tego, że ta widownia będzie jakby razem z nami.
19: Na pewno będzie to bardzo trudny spektakl dla nas, bo będą pewne sceny na bardzo bliskim kontakcie. Młodzież, publiczność jest różna, więc ten spektakl będzie za każdym razem wymagał od nas bardzo dużego skupienia, żeby nic nas nie rozproszyło, bo emocje są duże i wszystko może wybić. A wiadomo, że widzowie też się różnie mogą zachować, dlatego my potrzebujemy publiczności po to, żeby się konfrontować.
21: Moja postać faktycznie jest... Ja jestem wszędzie, ja jestem wszystkim tutaj. Opowiadam o tym coś, przeprowadzam widza przez tą historię. W pewnych momentach wcielam się w bohaterów tej historii, więc wszystko jest dla mnie... To prawda, jest to najtrudniejsza rzecz, w której biorę udział póki co. Na
22: naprawdę mogę tak powiedzieć. Koncepcja teatru w teatrze jest zawsze bardzo trudna, szczególnie dla aktorów. Balansujemy na bardzo cienkiej linii, kiedy to wychodzimy z roli, a kiedy w tej roli jesteśmy. I uważam, że tak jak mówiła Edyta, musimy być cały czas bardzo skupieni, pomijając aspekty techniczne, których w tym spektaklu jest bardzo dużo. Musimy być non-stop w pełnym skupieniu. Jest to wyzwanie, myślę, dla wszystkich aktorów, ponieważ, jak mówiłem, linia między wyjściem z roli, a wejściem w rolę tutaj jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć.
9: Też mówimy o teatrze grozy, jest tutaj strasznie?
22: Myślę, że jest ta straszność ubrana w taki dość zabawny sposób. Ta straszność jest pewnego rodzaju komizmem w tym spektaklu. My jako bohaterowie staramy się być straszni, staramy się być tymi okropieństwami, no ale widać, że to takie nie jest, że my chcemy coś pokazać, dlatego mówię o tej granicy między aktorstwem, wyjściem z roli, bo jest to bardzo delikatny temat, stąd dla jednych może być ta groza faktycznie zabawna, a dla jednych może być no faktycznie straszna.
15: Willa na Wence! Ależ to była jazda!
0: Wspaniała! Aż tchu mi brak!
15: Mnie też!
3: Jan Gembela, kompozytor muzyki.
9: Jak wyglądała praca przy tym konkretnym spektaklu? Czy twoim zadaniem było dodanie tutaj tej nutki grozy?
3: Tak, takie było zadanie i problemem chyba było to, że premiera długo się przekładała i było dużo podejść, no z różnych względów, ale dużo było podejść do tej pracy i ona trochę się rozciągnęła w czasie. Ale może to dobrze, bo dzięki temu trochę było więcej czasu, żeby się zastanowić, jak opleść niektóre sceny. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło.
9: Jak inspirowałeś się klasykami horroru?
3: Trochę tak, natomiast trochę nie, bo to, ten spektakl trochę łączy historię z dawnych lat ze współczesnością, więc to samo starałem się zrobić w muzyce, żeby połączyć to dawne brzmienie z czymś współczesnym. Właściwie to cała muzyka jest autorska. Ja staram się w swoich spektaklach nie robić cytatów. Był taki pomysł, żeby otwarcie jest rockowe, żeby zaczerpnąć jakąś muzykę jakiegoś znanego artysty, ale zrobiłem tak jednak, że się udało, że ta muzyka jest moja w całości.
9: Ale będzie głośno i organy usłyszymy?
3: Są organy, motywem przewodnim są też klawinety, ale to już nagrane przeze mnie. Jest też gitara z przesterem, także
4: od sasa do lasa, można powiedzieć.
18: Nazywam się Adrian Wilk i jestem choreografem.
9: Jak tutaj zapanować nad tak szeroką grupą aktorską i tak różnorodnym spektaklem?
18: Na szczęście aktorzy są profesjonalistami i współpraca z nimi to sama przyjemność, także pod tym względem bardzo dobrze się układa ich sposób poruszania, ruch czy taniec, a razem z dyrektorem i z twórcą muzyki współpracujemy też w ten sposób, że wypełniamy cały spektakl swoimi pomysłami.
9: A czy choreograf pracuje tylko nad tymi momentami tanecznymi, czy nie tylko, czy w innych scenach też się twoja pomoc przydaje?
18: Akurat w Teatrze Lalek, jakim jest Baj Pomorski, też tutaj dokładam swoje kilka groszy do ruchu scenicznego, aby ich sposób poruszania się współgrał z postacią, którą grywają. Mają wiele zadań, wiele postaci, wiele idei również pokazują w swoim ciele, więc mam dużo roboty.
9: No to pewnie ciekawe. Jak ożywić tego stwora budzącego się do życia i dopiero poznającego, czym to życie jest.
18: Tak, poruszanie się będąc potworem to niewątpliwie wyzwanie, ale Kuba radzi sobie bardzo dobrze.
1: Dodam tylko, że spektakl Frankenstein reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia. Daty kolejnych wystawień znajdziecie na stronie internetowej Baja Pomorskiego.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

Meloradio Toruń. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Ukraina 92,8 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
0: Kiedy potrzebujesz

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio. Krople spływają na brugę, się na nudach.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.